0: W czasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie zorganizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
1: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto, nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
0: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal milion najmłodszych.
2: Fakty zza oceanu.
0: Dar młodzieży przepłynął rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żaglowcami świata, które przypłynęły do Nowego Jorku na wielką paradę z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych 4 lipca. Na pokładzie żaglowca jeszcze podczas parady nasz specjalny wysłannik rozmawiał z Dariuszem Jelonekiem i dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich uczelni oraz rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adamem Wintritem.
3: Udało się. Dar młodzieży dopłynął, przepłynął w wielkiej paradzie. Co się czuje w tym momencie?
4: Znaczy, no z mojej strony trochę ulgę, tak? Bo to jest zawsze jednak daleka wyprawa. Jak wiemy, statek ma już swoje lata. Także dla mnie to jest ulga, że dopłynęliśmy. Jesteśmy tutaj w Nowym Jorku na rzece Hudson, tak? To widzimy Manhattan. Wcześniej też wspaniałe widoki, żaglowce całego świata, można powiedzieć. Także wspaniałe wydarzenie. Pogoda też dopisała. Jak wiemy, wczoraj był wielki szkwał i była trudność. Dzisiaj na szczęście ciągle nam dopisuje pogoda. No i super zobaczyć, że tak powiem, wszystkich uśmiechniętych, tak? I załoga, czy kadeci, wszyscy zadowoleni z tego, że tutaj się znaleźli. No, Nowy Jork jest niesamowitym symbolem, tak? Manhattan tak samo i móc tutaj przypłynąć właśnie statkiem. Ja biorę udział tylko tu jakby w samej paradzie, także kilka godzin, ale człowiek ma poczucie takie, jakby tu przypłynął prosto z Gdyni, tak? Więc jest to no, niesamowite uczucie.
3: Rozmawiał pan na pewno z osobami, które pokonały Atlantyk. Oni czują, że to jest historyczne wydarzenie, to co dzisiaj się wydarzyło?
4: No myślę, że tak, tak? Takie jest to poczucie, że taka historia się toczy raz na 50 lat i to jest ten nasz moment, tak? Tych ludzi, co tutaj są, za 50 lat nas tu nie będzie, tak? Więc nie ma możliwości jakby powtórzenia tego i myślę, że tak, że wszyscy są bardzo dumni, że mogli brać w tym udział. To jest też niesamowite.
3: Tyle lat, myślę, że spokojnie można powiedzieć, lat przygotowań, na pewno wiele miesięcy i Dar Młodzieży dał radę.
4: Dał radę, aczkolwiek to były oczywiście różne trudności, już teraz nie będziemy ich wspominać. No, zimą parę miesięcy spędziliśmy na stoczniach, tak, po to, żeby jak najlepiej przygotować no, już niemłody statek, także ten wysiłek, który włożyliśmy wtedy, teraz jakby oddaje nam, tak, że mogliśmy tutaj dotrzeć bez większych awarii, tak, i że wszystko, tak powiem, się zgrało. Także jest to fantastyczna sprawa.
3: Czy to jest pożegnanie Daru Młodzieży z tymi wielkimi wyprawami?
4: No ciężko powiedzieć, tak? Ja bym jeszcze nie przekreślał takich możliwości. W przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy brali udział w tall shipach, które są też, można powiedzieć, oceaniczne, tak? Bo będzie Bordeaux, będzie La Coruña, będzie w Portugalii, także też po oceanie będziemy troszkę pływać. Zobaczymy. W najbliższych tam dwóch, trzech latach jakiejś dużej imprezy, większej, takiej, gdzie byśmy się szykowali, nie ma. No ale mówię, to jest zawsze dynamiczna sytuacja. Zobaczymy, skąd zaproszenia będziemy dostawali. No i zobaczymy, czy nas jakby na to w pewnym sensie stać, tak? No bo to też i finanse muszą się zgodzić. Muszą być chętni, którzy popłyną. No i statek musi rzeczywiście być sprawny.
5: No, nas kosztowało dużo wyrzeczeń. No, mieliśmy poważny problem, znaczy zastanawialiśmy się, czy nas stać na to, żeby wysłać statek na taką imprezę, ale to, że Dar pomoże, był tutaj 50 lat temu i mamy zaproszenie, żeby skorzystać z tego samego, co Dar Pomorza 50 lat temu. W tym roku zdecydowaliśmy się popłynąć, mimo że nie mamy tu żadnych sponsorów zewnętrznych, tak jak to było w rejsie dookoła świata, kiedy największe firmy energetyczne w kraju sponsorowały ten rejs. Tutaj przyjechaliśmy na własny koszt, powiedzmy takim metodą chałupniczą. Oszczędzaliśmy dużo na paliwie, statek szedł pod żaglami. Kiedy wypływaliśmy, była trudna sytuacja ekonomiczna, bo ceny paliwa eksplodowały. Nie wiadomo było, czym to się skończy. Kapitan wiedział, że w każdej chwili może dostać telefon z centrali, czyli z Gdyni, że jednak zawracamy, bo nas na to nie stać. Ale fajnie, że się udało. Studenci pierwszego roku są zachwyceni, uśmiechnięte twarze. Widzę, że no, jest sukces. Myślę, że w kraju będzie to docenione odpowiednio, że jednak jest reprezentant Polski, który uczestniczy w tak wielkim święcie, bo to jednak jest wielkie święto. Tworzyliśmy te Stany Zjednoczone, przypomnę nazwisko Kościuszko Pułaski, ale również Beniowski, bliski naszej uczelni. Także no, jesteśmy z Amerykanami, a przy okazji jest to dzisiaj też nasze wielkie święto, bo w 1982 roku podnieśliśmy banderę na nowym statku, a byłem jednym z tych, którzy opuszczał banderę na Darze Pomorza tego samego dnia.
3: Właśnie mówiliśmy o Darze Młodzieży, o sile młodzieży tak naprawdę. Widziałem, że pan rozmawiał z nimi. Co mówią?
5: No, są zadowoleni. To był ich pierwszy rejs w życiu. No, oczywiście są tacy, którzy mają jakieś... są z rodzin marynarskich, pływali z ojcem, z wujkiem, czy tam z bratem. Natomiast większość jest ludzi, którzy pierwszy raz wypłynęli od razu w taki długi rejs. No, porty były atrakcyjne, bo był i Kadyks, i wyspy Bahama, i Norfolk. Trochę żałuję, że nie mogą zostać dłużej w Stanach. Niestety wynegocjowaliśmy taki kontrakt z lotem, że jedni studenci przylatują i tego samego dnia wylatują studenci pierwszego roku. No tu jest trochę niezadowolenia, bo to są mistrzostwa świata w piłce nożnej. Może by chcieli tu zostać, chociaż jakby się dowiedzieli, po ile są bilety, to by zrezygnowali. Ja sam próbowałem się tutaj dostać na jutrzejszy mecz. Nie jest łatwo i też nie jest tanio. Najgorsze miejsce to jest około 900 dolarów i to idzie w tysiące.
3: Brazylia, Norwegia, więc tutaj na pewno będzie szał w mieście, ale jak widzimy teraz ten trwający szał na 25-kilometrowym nabrzeżu Nowego Jorku. Oprócz radości studentów jest też, myślę, wielka radość załogi, że udało się. Były przygody po drodze. Nawet wczoraj jeszcze szkwał złapał wszystkie statki, które stały na kotwicy na zatoce Sandy Hook. Teraz piękna pogoda na paradę.
5: No, pogoda jest piękna, wczoraj też była piękna pogoda i nagle się wszystko załamało. Przyszedł biały szkwał, to, nie wiem, czy słuchacze pamiętają, to co było kiedyś kilka lat temu na Mazurach. To rzeczywiście miało miejsce tutaj na wodach Nowego Jorku. No, właśnie w kilka minut pogoda diametralnie się zmieniła. A to był pierwszy sztorm, który dopadł tą załogę. Studenci mieli szczęście, przepłynęli cały Atlantyk przy pięknej pogodzie. Dusili się, bo mieliśmy kłopoty z klimatyzacją, a tymczasem dopiero ten prawdziwy sztorm, to co może ich spotkać później w karierze marynarskiej, to dopadło ich tutaj w ostatnim dniu na wodach Nowego Jorku.
3: Widzimy pięknie przygotowane Dary Młodzieży, ale było też wiele innych atrakcji. Co zwróciło pana największą uwagę dzisiaj podczas parady?
5: Dzisiaj no, przede wszystkim to jest wielkie święto Stanów Zjednoczonych. Ja nie jestem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, bo udało mi się dwukrotnie być tego dnia. Tu zawsze były wielkie obchody, natomiast dzisiaj jest no, szczególny dzień, bo to jest 250-lecie, samoloty różnej wielkości, flagi. Prawdopodobnie prezydent Stanów Zjednoczonych na jednym z lotniskowców, taką mieliśmy informację, nie wiem, czy ostatecznie tam dotarł, czy nie, ale no, statki, wzajemny szacunek, salutowanie wzajemne. No, idziemy w konwoju największych żaglowców świata i no, zaszczyt, że Polska ma taki statek.
0: Z Dariuszem Jelonekiem, dyrektorem działu armatorskiego i praktyk morskich uczelni oraz rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adamem Weintritem rozmawiał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jednak pogardliwy, lekko protekcjonalny stosunek do wspinających się kobiet był w środowisku wyczuwalny. Najlepszym dowodem na to jest afera z Januszem Majerem na festiwalu w Lądku. To o tyle ciekawe, że jest on człowiekiem wielkiej kultury, co prowadzi do ponurego wniosku, że jemu się to wyrwało podprogowo. Tak jak ludziom wyrywają się określenia typu Żydek, Cyganić. Mamy je jakby wdrukowane. Tłumaczy. Podobnie jak poczucie, że góry to wciąż teren mężczyzn, że to oni czują się tu u siebie, a dziewczyny są turystkami. Tak jakby mężczyźni byli z gór, a kobiety z Wenus. Dlatego, gdy już jakaś szturmem zyskuje uznanie, nagle zaczyna być określana jako twarda, męska. Bywa też znacznie barwniej. Wspinaczki musiały się mierzyć z niecenzuralnymi okrzykami. Do historii przeszedł Andrzej Machnik, który krzyczał do Palmowskiej i Czerwińskiej: baby, wy ch**e, idźcie umyć sobie j**a. I nikt sobie z tego nic nie robił, bo mówiło się, że to jest śmieszne. Na świetne taterniczki mówiło się konie, opowiada Beata Słama. Kto się oburza, ten nie ma dystansu. Proste. Mityczny dystans, o który usilnie uprasza się panie, jest silnie zakorzeniony w środowisku. Dziewczyny są w mniejszości i widać, że to one próbują dostosować się do reguł, które narzucili panowie. A te są bardzo często niemożliwe do przestrzegania. Z jednej strony masz być męska, z drugiej często stajesz się zbyt męska. Jesteś babochłopem, koniem. Część moich rozmówczyń pytana o to, jak pielęgnują w skale swoją kobiecość, czy czują, że ją tracą, waha się. Mówią, że nigdy tak naprawdę się nad tym nie zastanawiały. Ola Tajstra, znakomita wspinaczka, mówi mi, że dopiero za granicą nauczyła się być twarda, ale w kobiecy sposób. To określenie bardzo mi się podoba. Bo twardość w większości wywiadów, które przeprowadziłam, jest męskim wzorem do naśladowania. Iwona Gronkiewicz-Marcisz mówi mi z kolei, że w górach to ona jest facetem. Chociaż zaraz dodaje, że nie ma czegoś takiego jak kobiecość i męskość w ścianie. Tam jest po prostu partner. I jedyne, co cię określa, to stopień twoich umiejętności. To oczywiście sytuacja idealna. I taka, do której dążą kobiety nie tylko w górach, lecz także na rynku pracy. Jednak luka płacowa, jaką widać w pensjach specjalistów o tych samych umiejętnościach, a różnych płciach, pokazuje, że nadal nie jest tak różowo. Wiele moich rozmówczyń, zarówno tych, które zgodziły się na udział w książce, jak i tych, które ostatecznie odmówiły, zaznaczało, że kiedyś może rzeczywiście należało się z krynolin wyzwalać. Dziś natomiast nie ma takiej potrzeby. Co więcej, podkreślanie tego, że w górach działa się kobieco, jakiekolwiek sugerowanie nierówności, nie jest w dobrym tonie. W żadnym wypadku nikt nie chce być określony mianem feministki.
0: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

0: Wiele wspinaczek zaznacza, że nie lubi szufladkowania według płci, że jest to dla nich ujmą. Mimo wszystko po okresie mocnych kobiet w górach i himalajskich sukcesach o Polkach na szczytach zrobiło się cicho, a polski himalajzm zimowy to ostoja mężczyzn. Jasne, dziewczyny jeżdżą w góry wysokie, ale same sobie te wyprawy organizują. Jak na przykład Magdalena Gorzkowska, która w chwili, gdy pisze te słowa, jest w bazie pod K2 i będzie próbowała zdobyć ten szczyt zimą. Jednak jej próba stała się chyba najgłośniejszą komentowaną polską wyprawą ostatniego roku. Dominuje lekceważący ton. Co ona sobie myśli? Do tego roku niezdobyta góra, a tu taki laik się pcha. Pozuje w sponsorskich czapkach, wygrzewa się w słońcu. Magda budzi agresję. Padają wielkie słowa. Himalajzm jest umniejszany przez takie wyczyny. Jest nieodpowiedzialna, stawia wspinaczy w złym świetle. Jej motywacje i umiejętności stały się przedmiotem narodowej dysputy. Choć dziewczyna sama zgromadziła fundusze i zorganizowała wyprawę, śmiała ruszyć ze swoją dziewczęcą czapką z pomponami na to męskie terytorium, to nie będzie jej wybaczone. Niezależnie od tego, czy zdobędzie szczyt, czy nie. Kobiecy himalajzm w zasadzie nie istnieje. Po boomie lat 70. i 80. była jeszcze tylko Kinga Baranowska, która ostatecznie zrezygnowała. Więc to kwestia do przemyślenia. Że za komuny, kiedy nie było niczego, nawet paszportów, ludzie jeździli w góry wysokie i zdobywali szczyty. A dzisiaj można polecieć wszędzie, mamy super ciuchy i nic z tego nie wynika, zaznacza Beata Słama. Próby Danuty Wach, by stworzyć kobiecą sekcję przy PZA, też spaliły na panewce. Sama Danuta Wach niestety nie chciała ze mną rozmawiać. Sporty tatrzańskie od początku były męskie, a taternicy nie za mile widzieli pierwszą kobietę, która chciała zrobić wyłom. I tak było we wszystkim, w przewodnictwie i ratownictwie. Kobietom na pewno jest trudniej. Czy wciąż? Chyba tak. Jeśli po tylu latach od Skotnicówien Ewelina miała taki problem, żeby się dostać do Topru, mówi mi Apoloniusz Rajwa. To wszystko oczywiście nie znaczy, że nie mamy rewelacyjnych wspinaczek czy grotołazek. W większości jednak działają w pojedynkę, nie zrzeszają się. Chodzą z partnerami. Działają za granicą. Nie ma w tym nic złego. Jednak ciągle tak mało ich w strukturach, miejscach, gdzie przyznawane są pieniądze, gdzie tworzy się rozgłos i pojawiają się sponsorzy.
1: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

0: choć od wielu rozmówczyń słyszę, że dziewczyn jest mało, ale jak są, to stać je na więcej. Nie pchają się po swoje, nie robią trudnych dróg. Stoją w rozkroku między amatorszczyzną a mistrzostwem. W głosach moich rozmówczyń są różne oceny takiego zachowania. Same są sobie winne i są wychowane tak, by nie pchać się przed szereg. Trochę same sobie podcinamy skrzydła. Uważam, że jest to wynik wychowania. Mnie rodzice nie deprecjonowali, dlatego że jestem kobietą. Jednak to poczucie gorszości przenika do nas ze społeczeństwa. Sama czasami stawiałam się w pozycji panienki. Pamiętam, że kiedyś na jakiejś drodze po prostu się zapchałam. Mimo że prowadziłam, zwróciłam się do kolegi za mną: zrób coś. Chociaż jedyną osobą, która mogła cokolwiek zrobić w tej sytuacji, byłam właśnie ja. Słyszę od Beaty Słamy. I ta narracja często powraca. Nawet przy wspierających mężczyznach wciąż czujemy się niewystarczająco dobre lub same ustawiamy się w pozycji kobietki w opresji. A może to cenne sito? W górach radzą sobie przecież harpagany. I tutaj trzeba mieć charakter, twardy tyłek i nie bać się konfliktów. Decydują indywidualne cechy charakteru. Co ma do tego płeć? Chociaż słyszę, że te, które rozpychają się łokciami, robią swoje i sięgają wyżej, też nie mają łatwo. Są nielubiane. A brak sympatii w górach przekłada się na brak partnerów do wspinania, trudności w zdobywaniu kolejnych stopni instruktorskich, ostracyzmie środowiskowym. Tak źle i tak niedobrze. Z pewnością czuje dyskryminację ten, kto chce ją czuć. Sporo moich rozmówczyń zaznacza, że nie są wrażliwe na docinki. Nie zauważają ich, robią swoje. I wygląda na to, że dziewczyn będzie coraz więcej. Wystarczy spojrzeć na niesamowite dokonania młodziutkiej Idy Kupś, która z pewnością namiesza na tatrzańskich drogach. Jednak portale górskie wciąż mają niechlubne seksistowskie wpadki, a internetowe fora wspinaczy to przestrzeń wybitnie męska, kipiąca od żartów z brodą. Czy rzeczywiście kobieta w górach jest już równorzędną partnerką czy przytaterniczką? Od Marianny Syrokomskiej słyszę, że to, jak traktuje się kobiety w górach, jest mikroskalą tego, jak kobiety traktuje się w Polsce. Od Oli Tajstry, że wyniosła się z kraju, że jak przyjeżdża w Tatry, to robi swoje, a że jest prawdziwą terminatorką, wyszarpała sobie szacunek. Ewelina Wiercioch w końcu dostała się do topru, ale zaznacza, że to ciągle walka z niechęcią kolegów. Tylko czy naprawdę wciąż trzeba się szarpać? Na linie jednak wygodniej działać i bez krynoliny, i bez gwałtownych ruchów.
1: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

podziękowania. Nie ma za grosz przesady ani pruderii w zdaniu. Gdyby nie poniższe osoby, ta książka nie miałaby szansy powstać. Dziękuję mojemu mężowi Witoldowi za wsparcie jak najbardziej przyziemne, opiekę nad naszą córką, dzięki czemu miałam przestrzeń w domu i w głowie na pisanie. Oraz to od ziemi dalekie, dbanie o to, bym nigdy w siebie nie zwątpiła. Mojej teściowej Jadwidze za długie godziny na mrozie i wietrze na spacerach z moją córką i nieocenioną pomoc, zanim zdążyłam o cokolwiek poprosić. Podobno rodzinę łączą więzy krwi, a przyjaciół wody. Dlatego dziękuję Krzysztofowi Dudzikowi, mojemu wspaniałemu przyjacielowi, który nie pierwszy raz udowodnił, że woda potrafi być gęstsza niż krew. Mamie i babci Stefanii. Między nami iskrzy, więc zawsze jest się przy kim ogrzać. Dziękuję Izabeli Delesiewicz za ogromną pomoc w spisywaniu wywiadów. Ditcie Kicińskiej za wielkie wsparcie w zdobyciu kontaktów do moich rozmówczyń. Michałowi Nalewskiemu za wiarę w moje możliwości. Dziękujemy za wysłuchanie książki Agaty Komosy Styczeń Paterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Czytała Danuta Stenka. Wydawca Pruszyński Media. Realizacja Studio Nagrań Arka. Nagranie na podstawie edycji książkowej Pruszyński Media Warszawa 2021. Copyright Agata Komosa Styczeń 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.

0: Na zegarach godzina 3:00, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Ponad 20 osób poszkodowanych w pożarze pubu w Bangkoku jest w stanie krytycznym. Premier Ukrainy złożyła rezygnację. Jej dymisję zapowiedział wcześniej Wołodymyr Zełenski. W tych faktach wrócimy także do pomysłu premiera o powstaniu muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne w pożarze pubu w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Wśród poszkodowanych 22 osoby są w stanie krytycznym. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego w lokalu położonym niedaleko popularnego targu. Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Większość ofiar miała zostać uwięziona w toaletach. Na razie nie wiadomo, czy wśród zabitych są cudzoziemcy. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła wczoraj premier Julia Swirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednak, że zaproponował Swirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
2: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry, czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
1: Mówił ukraiński dziennikarz Ołeh Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił w piątek premier Donald Tusk. Jak politycy komentują pomysł szefa rządu? To sprawdził reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
5: Uwierzę, jak zobaczę.
4: Mówi krótko Jarosław Selin z PiS. Z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
6: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżeń, ale musimy poznać szczegóły.
4: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera.
7: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
4: I dodaje, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
1: Klimatyzacja nie działa, z kranów płynie brudna woda, a basen można jedynie zobaczyć w broszurze reklamowej. Takich rozczarowań na wakacyjnym urlopie raczej nie chcemy, a żeby uniknąć za wszelką cenę, to co zrobić, jeżeli się jednak nie uda? Eksperci przypominają, jeśli umowa z hotelem lub biurem podróży była inna, warto dochodzić swoich praw i zajrzeć do tak zwanej tabeli frankfurckiej.
8: To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia, a dzięki temu, dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką, jakby ograniczamy to ryzyko.
1: Zaleca Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: 100 meczów mundialu już za nami, pozostały zaledwie 4. Półfinały, mecz o brąz i wielki finał. W grze wielkie piłkarskie firmy: Francja, Hiszpania, Argentyna i Anglia. Co wyróżnia czołowe drużyny? Patryk Serwański rozmawiał o tym z trenerem Robertem Kolondrewiczem.
9: 100 meczów Mistrzostw Świata już za nami, pozostały już tylko 4. A ze mną trener Robert Kolondrewicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Robert, spotkaliśmy się na początku mistrzostw, mieliśmy różne swoje przemyślenia, założenia, pomysły, jak to będzie wyglądało. No i teraz możemy to wszystko weryfikować. 4 drużyny zostały w grze. Półfinały, przypomnę, Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna. Tutaj absolutnie żadnego przypadku nie ma.
10: No nie, rzeczywiście. Te mocne drużyny zostały w grze i nie mamy takiej niespodzianki, jak chociażby 4 lata temu zespół Maroka, który dotarł do półfinału. Tutaj te wielkie firmy są w grze i myślę, że wielu się tego spodziewało, ale dla mnie ważna jest ta droga, która doprowadziła te zespoły do tego miejsca, bo to nie było tak oczywiste w tych meczach, które oni rozgrywali, że awansują. Te zespoły przeżywały swoje problemy. Anglia miała swoje problemy w meczu, Hiszpania tak samo, Argentyna również, nie po raz pierwszy, ale finalnie zdecydowały indywidualności, ale też taki plan na mecz i zarządzanie przez trenerów zasobami ludzkimi, co mnie woli czasami takie kontrowersje sędziowskie i dużo takich rzeczy się działo. Thomas Tuchel powiedział o wczorajszym meczu Anglii, że to była gra momentów i rzeczywiście w tych meczach tych dużych zespołów obserwowaliśmy właśnie takie momenty, jakościowe momenty, które doprowadziły ich do awansu do półfinału.
9: No myślę, że w jakimś sensie chyba wielu osobom zaimponowała Argentyna, chociaż tam też pojawia się wiele takich informacji czy takich zdań, że to drużyna, którą ciężko lubić. Mówiło się o tym, że droga do półfinału będzie raczej usłana różami, jak patrzyliśmy na to, na kogo mogą trafić. Okazało się, że to była niezwykle wyboista droga, no ale też siłą drużyny jest to, jeżeli sobie w takich okolicznościach poradzisz. Natomiast ten trudny mecz z Republiką Zielonego Przylądka, odrabianie strat z Egiptem w bardzo trudnym stylu, teraz jeszcze dogrywka ze Szwajcarią, no to pokazuje, że na mundialu nie ma po prostu łatwej drogi. Nawet jeżeli ona pozornie wydaje się najłatwiejsza, to wcale taka nie musi być.
10: No takie wyboiste drogi często prowadzą do pięknych destynacji i chyba Argentyna na to liczy, bo rozmawialiśmy też o tym, że tylko dwóm zespołom w historii udało się obronić mistrzostwo. Argentyna chce być tym trzecim zespołem, który tej sztuki dokona i rzeczywiście dostała takie sygnały ostrzegawcze dość poważne w tych meczach, o których wspomniałeś i mieli swoje trudności, ale dla mnie jest ważne, że z tych trudności, z tego presji oni potrafili wyjść i finalnie zwyciężali. Wczorajszy mecz również rozpoczęli bardzo fajnie, bo po zaplanowanym stałym fragmencie zdobyli gola, ale później ta inicjatywa jak gdyby im odjechała i w moim odczuciu nie mieli kontroli nad meczem. Wydaje mi się, że pomogła im ta czerwona kartka wczoraj i to ona ustawiła mecz, ale też ja zwracam uwagę na taką wielowariantowość w ich atakowaniu, no bo mówimy, że Argentyna to Messi i to prawda, najlepszy strzelec, lider zespołu i pod niego jest dopasowana taktyka, no ale wczoraj oni zdobyli gola po stałym fragmencie, strzeli gola pięknego, szczególnej urody Alvareza po uderzeniu zza pola karnego, czyli przeciwko takiemu graniu, przeciwko niskiemu blokowi. No i trzeci gol to kontratak. Szybki atak, który również wykorzystali. Dlatego te różne fragmenty meczu oni mają dopracowane na wysoki poziom. No muszą się ustrzegać tych momentów, gdzie nie są przy piłce, gdzie zespoły starają się wykorzystać tą przestrzeń za nimi i czasami to jest skuteczne, ale mi się wydaje, że ta misja Argentyny jest jasna i czytelna dla wszystkich. Oni chcą obronić mistrzostwo.
9: Ja w trakcie mundialu, rozmawiając z różnymi osobami o piłce, spotkałem się też na przykład z takim spojrzeniem na reprezentację Francji, że okej, w ofensywie niesamowity potencjał, ale ta obrona wcale nie musi być takim monolitem, że jak tam ktoś dobrze zagra w środku, to ten środek obrony Francji dałoby się zaskoczyć. A tutaj się okazuje, że przychodzi faza pucharowa, no i jakoś nikt go zaskoczyć nie może. To też jest ciekawe. A z przodu ma się takie wrażenie, jak się ogląda Francję, że wcześniej czy później coś wpadnie, że nawet jak nie będzie do końca szło jak z Paragwajem, to w końcu karne i też coś wpadło. Ty widzisz gdzieś jakąś szansę, że kiedy Francja będzie się mierzyła z tymi już naprawdę najlepszymi, to ten środek obrony może być jakimś problemem? Czy oni są monolitem w każdej formacji tak naprawdę? No bo ta faza pucharowa pokazuje, że wcale nie jest łatwo im strzelić gola.
10: Rzeczywiście o tej ofensywie już zostało powiedziane wiele i chyba wiemy, na co stać ten zespół, jeśli chodzi o działania z piłką. Dla mnie kluczowe w ich grze jest takie planowanie meczu, bo ten plan trenera Deschampa na mecz z Marokiem był fantastyczny i kluczem w tej układance w moim odczuciu nie są tylko centralni obrońcy, ale ci zawodnicy ustawieni trochę wyżej przed nimi, czyli Kone w tym meczu i Rabiot. Oni wykonywali fantastyczną pracę, taką może nie do wychwycenia w pierwszym kontakcie przez widza, ale jeśli bacznie się ogląda ten mecz lub ma się dostęp do kamery taktycznej, no to widać jaką pracę oni wykonują i jak oni zabezpieczają te momenty, gdzie Francja traci piłkę, to oni są zazwyczaj blisko właśnie, żeby tą akcję, żeby odbierać piłkę albo akcję przerywać. W tym meczu z Maroku jest świetna sytuacja, gdzie Mbappe zdobywa gola. Widzimy fantastyczne uderzenie, widzimy zakończenie akcji, ale w wcześniej dwa razy w kluczowym momencie to Rabiot właśnie z tej pozycji numer 6. On przerywa moment, gdy Maroko może wyjść ze szybkim atakiem i to on dwa razy wygrywa pojedynek, po czym pada finalnie gol. Dlatego dla mnie ta rola tych dwóch zawodników, wcześniej wypełniał Tchouaméni, teraz Kone wspólnie z Rabiot, dla mnie ta rola jest kluczowa, ale centralnie obrońcy to również zawodnicy na światowym poziomie, bo i Saliba i Upamecano, no to są fantastyczni obrońcy. Upamecano dodatkowo osiąga fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o jego szybkość, ponad 35 km na godzinę. To też pokazuje, że do tych swoich dobrych rzeczy, czyli takiego pojedynku i wygrywania piłki, on jeszcze ma szybkość i jest w stanie bronić tą przestrzeń przed sobą, ale też za sobą. Dlatego jeśli miałbym coś znaleźć, no to musiałbym się natrudzić, bo na ten moment wygląda na to, że Francja jest chyba takim najbardziej kompleksowym zespołem z tych zespołów, które awansowały do półfinału.
9: Bardzo ciekawie wygląda to, jak patrzymy sobie na tych napastników, czyli mamy Anglików, Kane i Bellingham strzelają dużo bramek. Patrzymy na Francję, jest oczywiście Mbappe, jest Dembele, strzelają dużo bramek. W Argentynie jest Messi, a Hiszpanie trochę inaczej się to wszystko w ofensywie rozkłada, a w ostatnich meczach bohaterem jest rezerwowy Mikel Merino, który wchodzi, no właściwie środkowy, defensywny pomocnik, niektórzy powiedzą, on wchodzi i zachowuje się jak rasowy napastnik. To też jest jakaś ciekawa rzecz w tej akurat reprezentacji. Tutaj to zarządzanie meczem trenera, to jaką rolę odgrywają rezerwowi, jak to wszystko jest zbilansowane w porównaniu z tymi innymi półfinalistami, to ciekawa rzecz.
10: Zanim o napastnikach, to trochę o tym zarządzaniu, o którym wspomniałeś. Rzeczywiście trener De La Fuente, myślę, to zarządzanie ma na wysokim poziomie, bo zobaczmy ten ostatni mecz. On posadził na ławce Pedriego, a wpuścił Fabiana Ruiza i to Fabian Ruiz zdobywa gola. Znowu planowanie meczu i to, czego chcesz, Fabian Ruiz, gwarantuje taką obecność w polu karnym, taką prezencję tam i Pedri jest trochę innym zawodnikiem. No i w tym momencie jak gdyby ten plan trenera się sprawdził. Co do napastników, rzeczywiście Oyarzabal, no to nie jest taka klasyczna dziewiątka, którą pewnie wszyscy mamy przed oczami. Pewnie szybciej pomyślimy właśnie o Haalandzie, o Kane'ie czy o Mbappe. To jest takim innym napastnikiem, ale ten mundial pokazuje, że ta pozycja numer 9, ona w różnych zespołach jest traktowana inaczej. I tutaj trener De La Fuente, dla niego Oyarzabal jest takim dodatkowym zawodnikiem w fazie budowania, który schodzi troszkę niżej, który pomaga stworzyć przewagę w środkowym sektorze boiska. Tą pozycję często uzupełnia Dani Olmo i to takie ruchy przeciwstawne, które oni proponują, są trudne do wychwycenia dla obrońców. Ale Oyarzabal też jest skuteczny w polu karnym, no bo zdobył 4 gole i po tym początku rozmawialiśmy o tym, że przez pierwszy mecz przez 60 minut nie dostał nawet futbolówki. On tą jakość dostarcza i myślę, że jest taką ważną postacią w tej całej układance, w tych momentach dominacji, no bo Hiszpania w każdym z meczów przewyższa przeciwników, jeśli chodzi o posiadanie piłki. W każdym meczu miała to posiadanie większe i to jest ta tożsamość zespołu Hiszpanii.
1: Z trenerem Robertem Kolendowiczem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Wrócimy do tej rozmowy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Minut po trzeciej. Pierwsza kawa z RMF FM, czyli nasz wakacyjny program właśnie się rozpoczyna. Mamy poniedziałek, 13 lipca. Anita Janczak, witajcie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Dawid Podsiadło. Poleca się do pierwszej kawy z RMF FM. 22 minuty po trzeciej, a ja wam muszę zdradzić, że do tej kawy to mam jeszcze deser. Arek, którego słyszycie w Faktach RMF FM, przyniósł mi coś takiego, co przypomina bananowe tiramisu. I pozdrawiamy przy okazji jego żonę, odpowiedzialną za to coś pysznego. No fajnie mamy tu w RMF-ie. A jak u was na nocnej zmianie? Też macie takich fajnych kolegów? 3-3-2-2, tu jesteśmy dla was cały czas.

Kto wraca z urlopu, to czuje tę piosenkę mocniej. Maryla Rodowicz, RMF FM, 32 minuty po trzeciej. To co, może szybki przegląd kolorowych portali do tej kawy na nocnej zmianie? Słuchajcie, internet znowu płonie przez Michała Wiśniewskiego, bo na horyzoncie jego rozwód z piątą żoną Polą, która odkryła, uwaga, że Michał wrócił do drugiej byłej już żony, czyli Mandaryny. Tak, wrócili do siebie po 21 latach od rozstania i to jest niesamowite. Jeszcze niech Małysz zacznie skakać i znowu wszyscy będziemy młodsi o 20 lat.

0: pierwszej kawie RMF FM. Trzymamy rękę na pulsie i informujemy was o tym, co najważniejsze. Arek, jest z nami?
1: Jestem. Ani to tak, oczywiście informują o tym, co najważniejsze. No, docierają do nas tragiczne informacje z zagranicy przede wszystkim, bo w tych faktach tej nocy mówimy o tragicznym zdarzeniu w stolicy Tajlandii. Przypomnijmy, 27 osób zginęło, 63 zostały ranne w pożarze pubu w stolicy Tajlandii, w Bangkoku. No, także mówimy cały czas o skutkach podwójnego trzęsienia ziemi.
0: Ja już się obawiałam, że coś z mikrofonami mamy, ale dobrze, już jest. Mamy też dobre wiadomości i z zagranicy, i studia RMF FM, ale o tych dobrych wiadomościach teraz.
1: No tak, no dobre wiadomości z zagranicy są takie, to są dobre wiadomości, zacznijmy od tego może dla sportowców przede wszystkim, no bo przecież mundial już powoli dobiega końca, a to oznacza, że zostały same creme de la creme mecze, czyli półfinały ostatnie, mecz o brąz, no i wielki finał przed nami.
0: To też jest dobra informacja, że telewizory odpoczywają, bo we wtorek pojedynek Francji z Hiszpanią, a w środę Anglii z Argentyną, ale też cały czas sprawdzamy dla was, co się dzieje w kraju.
1: Tak, oczywiście, dlatego też już teraz przestrzegam kierowców w Śląskiem, bo mamy utrudnienia na czwórce między węzłami Ostropej Kleszczów w kierunku Wrocławia. Zablokowana była początkowa jezdnia całkowicie, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery. Teraz widzę już, że odblokowano jeden pas ruchu, więc będzie trochę luźniej.
0: Jedźcie ostrożnie, RMF zawsze z wami, a kolejne fakty RMF FM o czwartej.

Można się rozmarzyć i odpłynąć Zenitą Lipnicką. Ale uwaga kierowcy, mamy kolejne utrudnienie. A4 na odcinku między węzłami Hojnów i Lubiatów. Tam doszło do zderzenia osobówki z busem. W tej chwili jest zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie.

0: Na zegarach już godzina czwarta. Sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Kolejna ofiara ogromnego pożaru w południowo-wschodniej Hiszpanii. W szpitalu zmarła 93-letnia Brytyjka. Niespodziewana śmierć amerykańskiego polityka, który wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Padają pytania, czy nie został otruty. Caritas organizuje pomoc dla potrzebujących rodziców, którzy chcieliby wysłać swoje dzieci na wakacje, a nie mają takiej możliwości. Wzrosła liczba ofiar tragicznego pożaru lasu w południowo-wschodniej Hiszpanii. W szpitalu zmarła 93-letnia Brytyjka. Tym samym bilans ofiar zwiększył się do 13. Ogień w prowincji Almeria jest już opanowany. Spłonęło około 7 tysięcy hektarów lasu, a do swoich domów wróciło już 600 z około 1,5 tysiąca ewakuowanych mieszkańców. Według władz większość ofiar to cudzoziemcy, prawdopodobnie obywatele Wielkiej Brytanii i Belgii. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka i jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy.
3: So when I get back to Washington,
2: miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
4: To są fakty RMF FM.
1: W stolicy Małopolski obserwujemy modowy wehikuł czasu. Gorset krakowski powraca na ulicę. Warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelujący pas, a o część stroju ludowego, przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, podpowiadają członkini Stowarzyszenia Gorset Krakowski.
5: Nie przewrócimy w całości stroju krakowskiego, nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach, też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przewiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam w sobie do dżinsów, do spódnicy, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę, taki topik, błyszczący cekinami topik.
1: Mówi Ewa Doktor, która dodaje, że nie chodzi tylko o wyróżnianie się z tłumu ciekawym dodatkiem, ale też o kształtowanie świadomości i dumy z tradycji. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szycia gorsetów, a w planie ma otwarcie wypożyczalni. Przepiękne gorsety na zdjęciach możecie zobaczyć na rmf24.pl. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogliby opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
6: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, że potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania, no ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc, działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu, no i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku, a każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego, trochę otworzy, bo otworzyły się horyzonty inne.
1: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii, tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do rozmowy Patryka Serwańskiego z trenerem Robertem Kolendowiczem. Tematem mundial i drużyny, które nie sprostały oczekiwaniom. Kto wykorzystał rozszerzenie mundialu i czy przeniosło ono zmianę punktu ciężkości światowej piłki?
7: Prosta matematyka. Skoro 48 drużyn mieliśmy na mundialu, zostały 4, to 44 już są poza rywalizacją. Gdybyś miał wybrać jedną drużynę, która najbardziej zawiodła, na kogo byś postawił? Bo dla mnie takim numerem jeden są jednak Niemcy. Zaczęli, oczywiście, to było tylko Kira są, ale zaczęli naprawdę z wysokiego C, bo strzelić 7 bramek na mundialu to nie jest taka łatwa sprawa. A potem z każdym meczem jednak widać było, no, że gasną. I okej, ostatnie mundiale dla Niemców nie były zbyt dobre. Jak patrzymy sobie na ostatnie 2 mundiale, no to właściwie nie wydarzyło się nic, co by nas jakoś musiało bardzo zaskoczyć. ale jednak no, ta ich postawa, myślę, że zaskakująca.
8: Zgodzę się z tobą. Dla mnie też, jak myślałem sobie o tym, kto mnie tak najbardziej rozczarował, w pierwszej fazie, grupowej myślałem o Turcji, bo liczyłem, że Turcja będzie w stanie nawiązać taką walkę z, może nawet z najlepszymi zespołami, bo widziałem tą młodość, widziałem trenera Montelle, który pozwalał jak gdyby eksponować te tureckie talenty i to było dla mnie rozczarowanie, że oni nie awansowali z grupy, ale tak, w dalszej fazie turnieju to Niemcy, bo to, jeśli chodzi o historię, jest duży zespół, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu tam nie ma aż takich indywidualności, jak posiadają inne zespoły, bo no, jeśli prześledzimy historię, to na zespole niemieckim zawsze mieliśmy zawodników światowego formatu i tutaj też ich mieliśmy, ale oni po pierwsze nie byli w stanie zwyciężać i wygrywać w meczów, tak jak to robią inni zawodnicy ze światowego formatu w innych zespołach, a po drugie ta kolektywność dla mnie też była na trochę ograniczonym poziomie, dlatego jest to rozczarowanie z jednej strony, bo to rzeczywiście historia i duża nacja, ale z drugiej strony myślę, że no Niemcy nie mieli za dużo do zaoferowania na tym mundialu. No być może zmiana selekcjonera.
7: Mówi się już o tym, że federacja prowadzi rozmowę z Jurgenem Kloppem.
8: Tak, właśnie też o tym czytałem i być może Jurgen Klopp będzie w stanie z tego pokolenia wykrzesać coś więcej, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie potrzeba więcej takiej jakości indywidualnej, nawet dla trenera Kloppa, żeby ten zespół znowu przywrócić do światowej czołówki.
7: Ale też zobacz, jak ciężko jest oceniać mundial, szczególnie na początku. Pamiętam pierwszy mecz Szwajcarów, kiedy oni grali z Katarem, który był, no powiem tak nieładnie, podła piłka, generalnie rzecz biorąc. Remisują, tracą bramkę w ostatniej minucie. Człapanego grała Szwajcaria strasznie i została za to surowo ukarana. A ostatecznie grają w ćwierćfinale z Argentyną i grają w dogrywce z tą Argentyną. Także też jakby analizując turniej, no trzeba zawsze zachować pewien spokój i trzeba mieć taką świadomość, że to się wszystko może zmienić, tak? Że pierwszy, drugi mecz jeszcze nie zawsze dadzą, czasami dadzą, ale nie zawsze dadzą odpowiedź na temat tego, co dana drużyna może ostatecznie zrobić.
8: No to Szwajcaria jest rzeczywiście dobrym przykładem, ale też Hiszpanie, bo też zremisowali w swój pierwszy mecz i wydaje mi się, że te rozgrywki grupowe...
7: Przepraszam, ale Hiszpania z wielkim Cabo Verde, także drużyną, która pokazała naprawdę potem na tle Kataru, no to w ogóle przepaść, prawda?
8: No jasne, pełna zgoda, rzeczywiście ta historia Cabo Verde na mundialu jest fantastyczna i z dużą przyjemnością się ich oglądało i ta ich waleczność myślę, że przejdzie do legendy i to, jak postraszyli wielkie zespoły, ale wydaje mi się, że nie wszystkie zespoły taką samą wagę przywiązywały do tych rozgrywek grupowych, no bo ja widzę teraz Hiszpanię, ale pamiętam też, jak grała te pierwsze mecze i wydaje mi się, że to tutaj jest takie pełne skupienie na tym celu, którym dla nich będzie zwycięstwo w mundialu. W tych pierwszych meczach mieli też swoje problemy Hiszpanie i zarządzali też zmianami i wydaje mi się, że to jeszcze nie był taki maksimum ich możliwości. Teraz zaczynam to dostrzegać, że oni są blisko takich idealnych momentów, choć też ta droga ich nie jest jak gdyby łatwa, bo też przeżywali swoje problemy, mniejsze bądź większe, ale mieli momenty, że musieli sięgać w końcówce po Merino, żeby im ten wynik, gwarancję awansu dał.
7: Patrzymy też na ten mundial w kontekście tego rozszerzenia go na te 48 zespołów i absolutnie nie wykorzystała tego Azja, tak jak Afryka może powiedzieć, że no poza Tunezją, która też grała tam słabiutko, zresztą no jeden trener zmieniony po pierwszym meczu, kolejny już po tej fazie grupowej też zwolniony, także tam zmian bardzo dużo, ale z Azji tak naprawdę do fazy pucharowej wyszły dwie drużyny, Japonia i Australia, no która przypomnę gra w rozgrywkach azjatyckich, chociaż no geograficznie, geologicznie i jakkolwiek byśmy jeszcze sobie tam wymyślili, no to nijak się ma do Azji, ale tam występuje. Także te drużyny azjatyckie no nie wykorzystały tego rozszerzenia mundialu w porównaniu na przykład z Afryką, która pokazała, że no bierze to, co dają.
8: No tak, jest w tym dużo racji rzeczywiście i no myślę, że ten układ sił w światowym futbolu jest jasny i to rozszerzenie mundialu niewiele w tym zmieniło. Oczywiście te zespoły, o których wspomniałeś, dostały więcej szans na pokazanie się na takiej międzynarodowej scenie, ale no na końcu ten mundial pokazuje, że taka jakość zespołowa, indywidualna i to zarządzanie z tymi zespołami, no jak ma ono odzwierciedlenie w wynikach, dlatego no, uwielbiamy wszyscy takie historie mundialowe, mówiliśmy o Capo Verde i to są piękne, piękne rzeczy, bo można się zapisać na trwałe w annałach futbolu, ale no tutaj jednak ten turniej to historia o takiej jakości, która zwycięża w starciach z takimi zespołami mniej jakościowymi.
7: No i okazuje się, że tej jakości cały czas brakuje Brazylii. Jak teraz jest jakiś młody kibic, już nie taki bardzo młody, nawet nastolatek, i ktoś temu nastolatkowi będzie nawijał makaron na uszy, że Brazylia, no to jedna z największych nacji w futbolu, to on w to nie uwierzy, on nie zna czegoś takiego tak naprawdę. To można sobie tak się śmiać, ale podobnie jest z reprezentacją Włoch, która na mundialach już parę razy nie grała i też jak ktoś jest młody, to w ogóle nie wie, co to znaczy Włochy na mundialu. Ale ta Brazylia, no to jest jakiś taki regres, z którym myślę części kibiców trudno się pogodzić tak naprawdę, bo my od tej Brazylii jednak oczekujemy. Zawsze chcemy, żeby było coś wielkiego. Tutaj ta Brazylia też na takim mocnym, ręcznym tak naprawdę. Nawet Carlo Ancelotti tego aż tak dobrze nie poukładał. I zastanawiam się, czy dla ciebie Brazylia w światowym topie to jest coś, czego ty potrzebujesz jako odbiorca piłki, czy godzisz się z taką trochę przeciętnością Canarinhos?
8: No trudno się ogląda taką przeciętną Brazylię, aczkolwiek no jeśli chodzi o takie działania indywidualne, no to pokazali bardzo fajne momenty, ale no to za mało na mundial, tej zespołowości tam jest w moim odczuciu za mało, choć Carlo Ancelotti starał się jak mógł gdyby tchnąć tego ducha i nadać taki nowy model, który wierzył, że przyniesie mu sukces. No ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że ludziom w podobnym wieku, no bo ja się wychowałem na Remario, na Bebeto, na Dundze. To są zawodnicy, których ja pamiętam, później Ronaldinho i pamiętam te wielkie sukcesy zespołu brazylijskiego, dlatego no teraz te oczekiwania na pewno były wielkie, szczególnie w Brazylii, ale no mundial pokazał, że rzeczywiście no trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Dla mnie takie symptomatyczne były takie wydarzenia w tym pierwszym meczu, gdy grali z reprezentacją Maroka i ja przez moment widziałem strach w oczach Brazylijczyków i taką niekontrolowany mecz w ich wykonaniu, dlatego no to dało do myślenia i to pokazywało, że ten mundial może być dla nich trudny. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakąś indywidualną, no ale no na mundial, gdzie spotykają się najlepsze zespoły, okazało się to zdecydowanie za mało, dlatego myślę, że powiedzieliśmy o niemieckim zespole, o takim rozczarowaniu, ale myślę, że w Brazylii jest na pewno ogromne rozczarowanie, jeśli chodzi o to, jak zaprezentowała się reprezentacja Canarinhos na mundialu.
1: A o mundialu z trenerem Robertem Kurendowiczem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 13 minut po 4:00, tu pierwsza kawa z RMF FM, nasz nowy wakacyjny program, w którym prowadzimy Was do końca nocnej zmiany i zaczynamy też wcześniej nowy dzień. Anita Janczak z Wami, a muzycznie już Hozier. I love you.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: I wystygło nam to lato przez chłopaków. Teraz tak, od 12 do 15 stopni w ciągu dnia odpoczniemy od opadów deszczu poza okolicami Krakowa i Kielc, tak do południa. Około godziny 10 będzie naprawdę przyjemnie, będzie słonecznie. Później gdzieś tam po południu od 15 nam się popsuje ta pogoda i tak Suwałki, Bydgoszcz, Kielce, Lublin, Kraków, Rzeszów tutaj popada, a na termometrach i to dzisiaj w poniedziałek 13 lipca nawet 29 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. Idziemy w stronę lata, mówię wam.

I tak w drodze na wymarzone wakacje można się chwilę zamyślić przy takim klasyku. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Złapaliśmy was może w drodze na lotnisko? 3-3-2-2, dajcie znać. A my już za chwilę powiemy wam, gdzie są teraz największe

0: Kasia Kowalska w RMF FM, a my pijemy z wami pierwszą kawę, 19 minut do 5 i tak jak wam obiecałam, podróżujemy teraz trochę palcem po mapie, sprawdzamy, gdzie jest najcieplej. Hiszpania, Włochy, tam zawsze dopisują słupki rtęci, ale upały odwiedziły też nieoczywiste kierunki, o tym Arek.
1: Wielka Brytania i Norwegia, tam 25 kresek powyżej zera, to już jest naprawdę upał. No i tak, takie wysokie temperatury mają są od początku lata. Na faktach o 5 będziemy trochę opowiadać o tym, jak to wygląda w innych częściach Europy. No na przykład mimo tego ochłodzenia w Polsce, no to trzeba się nim cieszyć, bo już w tym tygodniu będzie cieplej znowu, powyżej 30 stopni.
0: I znowu będziemy narzekać, więc teraz mamy chwilowo listopad, ale właśnie wokół tematów wakacyjnych wszystko się będzie kręcić. Na przykład powracający spór o wykorzystywanie koni w turystyce, czy też poradnik, co zrobić, gdy opóźnienia są na lotniskach albo są odwołane nasze rejsy.
1: Ty, a byłaś na pierwszej części Shreka w kinie?
0: Nie, błagam, nie, w ogóle nie zaczynajmy tego tematu.
1: To było 25 lat temu.
0: No i po co sobie psuć humor?
1: Też powiem we faktach.
0: Dzięki, Arek.

0: Słyszycie, że gramy wam do spokojnej pobudki, prawda? Jest poniedziałek, 13 lipca, nie ma co dokładać.
1: Skłamałam.
0: Po weekendzie należy wam się chwila wytchnienia. To pierwsza kawa z RMF FM. Hej.

0: Na zegarach już piąta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu do Polski mają powrócić upały. Termometry znów pokażą ponad 30 stopni. Pojazdy elektryczne nie zastąpią krakowskich dorożek. Zdecydowała o tym w minionym tygodniu Rada Miasta. A to już 25 lat.
2: Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy.
1: Ćwierć wieku temu w polskich kinach pojawił się Shrek. Mimo, że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni. A tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
1: Mówił premier Donald Tusk.
0: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
4: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas tylko nie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
1: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Zagraniczny urlop dobiega końca. Wyruszamy na lotnisko, a tam zaczyna się problem. Odwołane lub opóźnione loty, wielogodzinne koczowanie na lotniskach bez posiłku może spotkać w czasie każdego z nas w czasie powrotu z wakacji. Gdzie wtedy szukać sprawiedliwości i kto ponosi odpowiedzialność za utrudniony powrót z urlopu?
7: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
1: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sytuacja komplikuje się, gdy organizujemy lot na własną rękę. A zakres obowiązków linii lotniczych wobec pasażera może różnić się w zależności od polityki firmy, kraju pochodzenia czy kierunku podróży. Na koniec tych faktów przypominamy, że polski Shrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli, a zielony potwór i osioł na stałe wpisali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
8: Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat, byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
9: Gadaj albo!
10: Nie, nie guziczki! Nie moje lukrowane guziczki!
9: Więc gadaj, gadaj, co wiesz!
10: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
9: Z muchomorkiem?
10: Tak, z muchomorkiem!
2: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera.
1: Do tej pory powstały 4 części opowieści i ostatnia ukazała się 16 lat temu. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii. W nieco zmienionej wersji graficznej i z nowymi głosami w rolach głównych. Czy dorównają pierwszym częściom? To pozostawiam słuchaczom do ocenienia. A skoro już 4 minuty po 5 na zegarze, to zapraszam na poranne wydanie faktów. Punktualnie o 6 studio z nową dawką sprawdzonych informacji pojawią się Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Arek, jesteś teraz odpowiedzialny za teraz smutne nastroje. Jakie 25 lat temu?
1: Ale to łezka, tak się toczy z oka.
0: Przecież my mamy po 25 lat. No, jak zaczynać poniedziałek teraz? 5 minut po piątej. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak. Witajcie. Ja zadbam o wasze dobre nastroje.

kto nie jest fanem listopadu, to dziś warto zaszyć się w domu właśnie. Mrozu w RMF FM to za nami. 14 minut po piątej. Pijemy z wami pierwszą kawę. No, przed nami deszczowy poniedziałek na południu i wschodzie kraju szczególnie. Tak, od 15 się rozkręcą opady z burzami na zmianę, a na zachodzie za to słoneczniej, nawet do 29 stopni. I tak z każdym dniem tygodnia będzie tylko cieplej.

0: Pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami od wczesnych godzin poniedziałku i nieważne, że dziś 13, nieważne, że Arek przypomniał nam, że pierwsza część Szreka wyszła 25 lat temu. Idziemy dalej z uśmiechem na twarzy i sprawdzamy, czym będzie dziś żył świat, kraj.
1: No to zacznijmy od świata, no bo najważniejszy temat to chyba praca nad 21 pakietem sankcji. Przypomnijmy, że tutaj terminy nas gonią, bo 15 lipca one automatycznie się poluzują, więc nasi milusińscy ze wspólnoty Unii Europejskiej muszą się pośpieszyć.
0: No tak, ale właśnie też tutaj kwestia pieniędzy.
1: No tak, afera też w Polsce, no bo cały czas śledzimy te wydarzenia. Co się działo w Szpitalu Południowym, jaka będzie reforma zdrowia? Ten temat też wygląda, że będzie się jeszcze długo za nami ciągnął.
0: Ale pozytywnie zakończymy, bo tak trochę wakacyjnie pojedziemy daleko, daleko przed siebie.
1: Tak, i w planach Włochy, bo w poranku opowiemy wam o kolejnej wspaniałej podróży pociągiem po najpiękniejszych trasach Polski i Europy. No właśnie, tym razem nasza reporterka była we Włoszech i opowie, jak było.
0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękujemy za ten raport, a my lecimy dalej. I wakacje przywołujemy muzycznie. Gips, Ego, For Money, ostatni dzień lata. 26 minut po piątej. Dajcie głośniej RMF.

Kierowcy, właśnie wpadła nam informacja o utrudnieniu na S7 w kierunku Krakowa, dokładnie między Rabką Zdrojem a Krakowem. Wiemy, że doszło do zderzenia 4 samochodów. Nasi reporterzy już to dla Was sprawdzają i na pewno wrócimy do tego tematu w faktach RMF FM o 6.

0: Kostrzyc.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
0: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach. A może w Jaworznie.
4: To niemożliwe. Naprawdę?
3: A ty?
5: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
0: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Słońce zaszło,
8: ale energia może zostać.
7: Dlatego myślę o magazynie energii.
8: Dobry kierunek.
7: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
8: Właśnie tak.
7: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
8: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
9: Po reklamie.
10: RMF FM zawsze z Wami.
11: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam.

0: Tak, wam gramy na lepszy poniedziałek. Jacek, znasz Every Night?
1: Kto nie zna Every Night? Apa, kochani!
0: To dzisiaj będziesz cały poniedziałek tym żył, bo pamiętaj, jakby to policzyć w pamięci,
1: no,
0: to Wiśniewski rozstaje się z piątą żoną, wrócił do drugiej. Jej.
1: Tak, jak rozrysuj mi to.
0: I rozrysuj. I teraz policz wszystkie dzieci, także powodzenia, Jacek.
1: Dobra,
0: zostawiam cię.
1: Wiadomo, jak jest temat numer jeden dzisiaj. Nie, tam co się dzieje na świecie, proszę was, to wszystko jest nic. To wszystko jest nic przy Wiśniewskim i mandarynie. Dobra, do tego tematu oczywiście, że dzisiaj wrócimy, ale wcześniej gramy najlepszą muzykę. Może Enej?
0: A może?
1: A ja idę za zapachem.

0: Lady Gaga w RMF FM, a na zegarach godzina 6. To oczywiście czas faktów w RMF FM, które mają dla nas Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Dzień dobry. Politycy koalicji i opozycji czekają na szczegóły planu premiera w sprawie muru pamięci.
2: Donald Tusk chce w ten sposób upamiętnić wszystkie zidentyfikowane ofiary wojen XX wieku na Ukrainie, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: W Kijowie ważne zmiany.
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej rządu Julii Swirydenko.
1: A na Wimbledonie fantastyczny, niemal 4-godzinny finał.
2: Jannik Sinner znów królem w Londynie. Kierowcę ostrzegamy.
1: Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów w Pcimiu na Zakopiance.
2: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa.
1: 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii.
2: Brakuje konkretów, tak politycy opozycji, ale i koalicji rządowej komentują pomysł premiera, który w sobotę zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci.
1: Mają się na nim znaleźć nazwiska wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
3: Te ofiary odzyskują swoje imiona i nazwiska, są pierwsze identyfikacje, są pochówki, więc warto o to upamiętnienie również zadbać w centralnym miejscu w Polsce, w stolicy.
4: Gdzie miałoby to powstać?
3: Na razie nie znamy szczegółów, będzie pewnie rozpisane na taki pomnik konkurs, tak żeby było to też spójne artystycznie i też dobrze zakomponowane w warszawską przestrzeń miejską.
1: Mówiła Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim.
2: Z dystansem do pomysłu premiera odnosi się Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Uwierzę, jak zobaczę, bo z zapowiedziami pana premiera w różnych sprawach bywa różnie. Uważam, że im więcej jakichś instytucji, placówek, upamiętnień, które przypominają polską historię dramatyczną drugowojenną i w tym konkretnym przypadku możliwe składania zniczy, czy też wieńców pod nazwiskiem swojego przodka, którego nazwisko na tym murze by się pojawiło, tym lepiej.
1: Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, pierwsze szczegóły dotyczące muru pamięci ma dziś ogłosić Ministerstwo Kultury. Służby wyjaśniają okoliczności ogromnego pożaru w Strzegomiu.
2: W sobotę zapaliła się tam pryzma odpadów z tworzywa sztucznego. Akcja gaśnicza trwała przez cały weekend.
6: W pobliżu jest centrum handlowe, gdzie w sobotę wieczorem akurat dosyć dużo ludzi się pojawia i to było jakby największym zagrożeniem. Na szczęście tutaj przyroda jednak była po naszej stronie, bo nie wiało w tamtym kierunku, więc też te dymy, które się wydobywały tutaj z tego pożaru, szły raczej górą, więc nie było też zagrożenia w tamtym miejscu.
1: Mówił burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski.
2: Do naszej redakcji wpłynęło zgłoszenie o tym, że składowisko mogło działać nielegalnie.
6: Myślę, że odpowiednie służby będą to sprawdzać, natomiast było to składowisko odpadów niewątpliwie.
1: Dodaje burmistrz Strzegomia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej rządu Julii Swirydenko.
2: Dotychczasowa premier miałaby teraz zająć się relacjami ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Swirydenko stała na czele ukraińskiego rządu przez rok.
7: Nie miała żadnych problemów podczas swojego urzędowania i nie było jakiegoś negatywu w komunikacji z prezydentem, z biurem prezydenta. To mogę po prostu sugerować, że to może być już dalej osoba, która będzie komunikowała ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli kluczowe. Partnerem.
8: Minister do spraw zagranicznych zastąpi Andrija Sibichę?
7: Tak naprawdę nie wykluczam, to może być tak, ale raczej schylam się do tego, że może być to taki specjalny wysłannik czy specjalny przedstawiciel, który będzie nie tylko takim ambasadorem w sensie klasycznym, a taką osobą, która w czasach wojny na bieżąco będzie poprawiała te relacje i może gdzieś tam rozbudowywała te relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Mówi ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki w rozmowie z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział też zmiany w resortach siłowych.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: Jannik Sinner wygrywa na trawiastych kortach Wimbledonu.
1: Włoch w finale Wielkiego Szlema pokonał w 4 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. To był wyjątkowo wyrównany i bardzo dobry tenisowy pojedynek.
2: Więcej opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
10: Dość powiedzieć, że 2 pierwsze sety kończyły się tiebreakami, a pierwsze przełamanie mieliśmy dopiero w 32 gemie. Sinner znalazł sposób na serwis Zwieriewa, a po chwili zakończył seta wynikiem 6-3. Włoch ani razu nie dał się przełamać, serwował bardzo pewnie, kilka razy wychodził dzięki temu z opresji. W 4 secie znów zdobył punkt przy serwisie rywala i to wystarczyłoby zwyciężyć w całym finale. To był niesamowity finał. I ja, i Sasza staraliśmy się dać z siebie wszystko. Jestem oczywiście szczęśliwy z powodu zwycięstwa, ale cieszy mnie też poziom, jaki obaj zaprezentowaliśmy w tym meczu. Tak mówił tuż po tym spotkaniu Sinner. W nagrodę dostał czek na 3 600 000 funtów. Przypomnę, że w sobotę królową Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa.
1: A jeszcze więcej sportowych emocji w mistrzowskich faktach sportowych to już za pół godziny.
2: Zapraszamy o 6:30.
9: Radio Muzyka FM. Fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Poranek, no ciężko powiedzieć, czy to jest chłodny poranek jak na lipiec, czy nie, tak około 13-14 stopni na Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie łódzkim, cieplej w Warszawie, w tym momencie 16, to taki maks, natomiast po południu dzisiaj maksymalnie 27 od Zielonej Góry, po Poznań i Wrocław, Warmia i Mazury również z 27 stopni również tam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Natomiast centralna Polska, taki pas od Gdańska przez Warszawę po Rzeszów, tam będzie chłodniej i takie maksymalnie 19, 20, 21 stopni. No i jeszcze ostrzeżenie przed burzami. Dzisiaj tak po południu burze pojawią się w województwie mazowieckim i na Lubelszczyźnie i o godzinie 20 przesuną się na południe, wtedy już świętokrzyskie, łódzkie, Lubelszczyzna i Podkarpacie z burzami. Dobra, tyle o pogodzie. Jest poniedziałek, jest 6 minut po 6, jest Wstawaj Szkoda Lata i to jest wezwanie, którym chcemy was dzisiaj obudzić. Wstawać Szkoda Lata, nawet jak w tym momencie jedziecie do pracy, to będzie dobry dzień. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry.

z Sydney po Lagipezę, otwieram wino. No to, słuchajcie, ale to jest, chodzi oczywiście o bezalkoholowe. 13 minut po godzinie 6. No zacznijmy od najważniejszej sprawy od wczoraj. Czy Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem? No, to zależy. Po internecie chodzi nagranie, jak Mandaryna się z tego śmieje. Także sprawa jest rozwojowa. Na miejscu są nasi reporterzy. Będziemy informować.

0: Tu Colors i Loveful w RMF FM. Przed momentem, na moment, dosłownie wszedłem na TikToka i co ja patrzę, tam kolejna kłótnia PiSu i PO. Znaczy KO. To pojedynek na niby śmieszne filmiki z fałszującymi wokalistami, których porównywano na przykład do Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Ludzie, nawet tam się kłócą, nawet na TikToku, to dajcie spokój chociaż, nie wiem, w social media. Chociaż biorąc pod uwagę tych fałszujących wokalistów, to na tle polityków ci fałszują naprawdę dużo lepiej. Jeszcze w tym kontekście dużo lepiej fałszować? Magic, to oni fałszują dużo lepiej czy dużo mniej?
1: Wiesz co? Chyba dużo, dużo lepiej.
0: Przyjemniej się tego słucha niż polityki. To na pewno. Szukajmy zgody jak Black Eyed Peas.

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.

0: Włosy wypadają mi garściami.
1: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
0: Ale łysienia u ciebie nie widać.
1: No właśnie.
0: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
2: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O! Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tego lata zacząłem biegać. Dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
3: Ponad 2 kilometry ma już korek na Zakopiance na wysokości Pcimia w stronę Krakowa.
4: Tam dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów. Zablokowany jest jeden pas.
3: Stany Zjednoczone w kolejnej fali ataków na Iran uderzyły w setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne.
4: Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii.
3: O poranku syreny alarmowe słychać było także w Bahrajnie.
4: Sceny plenerowe na rynku głównym, podgórskim czy małym rynku. Do tego najlepsze teatry uliczne z Polski i całej Europy.
3: Tak wyglądał 39. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica, który wczoraj zakończył się w Krakowie.
4: Impreza przyciągnęła tłumy widzów, udowadniając, że teatr nie zawsze potrzebuje kurtyny i zamkniętej sali, nawet w deszczu.
5: Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
6: Teatry uliczne na rynku w Krakowie.
7: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
6: Trochę wieje, trochę pada, ale miło się tutaj chyba stoi.
7: Bardzo.
8: Bardzo miło. Już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
9: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Czekamy na punkt kulminacyjny.
3: Z turystami i widzami Festiwalu Teatrów Ulicznych rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM. Zaczynamy od Wimbledon.
3: Tak jest, Jannik Sinner obronił tytuł w Londynie. Lider światowego rankingu po trwającym blisko 4 godziny finale pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 i sięgnął po drugi z rzędu triumf na trawiastych kortach. To piąty wielkoszlemowy tytuł Włocha w karierze.
11: Yeah, amazing. Amazing achievement from my side.
3: To niesamowite, to dla mnie ogromne osiągnięcie. Dziś rozegrałem bardzo trudny mecz z Saszą Zwieriewem. Myślę, że obaj zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie, bo nie było łatwo, warunki były wymagające. Było bardzo sucho i wietrznie, jestem więc bardzo szczęśliwy i oczywiście ogromnie wiele znaczy dla mnie to, że znów stoję tutaj jako mistrz, mówił Sinner. Dzień wcześniej w finale kobiet swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł wywalczyła Czeszka Linda Noskowa, pokonując rodaczkę Karolinę Muchową. Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W decydującym meczu w Osace drużyna Stefana Lovarinego przegrała z Japonią 2-3, choć prowadziła już 2-0 w setach i była o krok od awansu. Japonki odwróciły losy spotkania, a o wszystkim rozstrzygnął tiebreak wygrany 15-13.
12: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
3: Mówiła przyjmująca reprezentację Polski Julita Piasecka. Tym samym zakończyła się seria trzech z rzędu medali Polek w Lidze Narodów. Znamy półfinalistów piłkarskiego mundialu. Awans do wielkiego finału zagrają Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. Francuzi wyeliminowali Maroko, Hiszpanię, Belgię. Anglicy po dogrywce pokonali Norwegię, a obrońcy tytułu Argentyńczycy wygrali ze Szwajcarią. Półfinały jutro i w środę, a finał mistrzostw zaplanowano na niedzielę.
2: Co tam Magicu w pogodzie?
13: A bym sobie tak spojrzała z lotu ptaka na tę pogodę. Tak jeszcze nie patrzyliśmy, nie? Ci, którzy tęsknili za wysoką temperaturą, powinni być zadowoleni w tym tygodniu, bo zrobi się cieplej, a nawet w kierunku upału. Ale to nie będzie takie proste, bo nie żegnamy w tym tygodniu ani burzy, ani deszczu, ani silniejszego wiatru. Dzisiaj burze zapowiadają się przede wszystkim w centralnej i zachodniej, nie, i wschodniej Polsce, na przykład w Warszawie i w Lublinie. Na zachodzie właśnie bardzo ładnie, do 27 stopni.

0: Bonnie Tyler. W RMF FM 19 minut i będzie siódma. Ja sobie wymyśliłem, że Bonnie Tyler to jest taka polska Beata Kozidrak. W sensie zagraniczna Beata Kozidrak i z tym skojarzeniem zostaje. Ważna informacja, jeśli chodzi o ekonomię. Ceny w sklepach wyhamowały. Najwolniejszy wzrost od roku. Są dobre wiadomości. Ja tak czuję, że na tych wakacjach tak wszyscy wyluzowali, że nawet cenom się nie chce rosnąć. Ja osobiście odstąpię im ze 2 dni mojego urlopu, żeby jeszcze sobie trochę odpoczęły.
1: Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień dobry. Jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
14: Na paznokcie.
13: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
15: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
3: Budzimy Was. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

aktualnie o 7 fakty w RMF FM, ale wcześniej teraz taka informacja mi się wyświetliła. Rosną napięcia wśród zwykłych Rosjan, cały czas żyją w oczekiwaniu na katastrofę. Nie wiem, czy jakaś katastrofa może cieszyć, ale jeśli jakaś, to chyba właśnie ta.

0: plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
2: Co jest?
1: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
2: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
1: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
2: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
1: Mają, a wiesz co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
5: Dziś po 15 w RMF FM.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: RMF FM na wakacjach.
14: To będzie lato w waszym rytmie.
7: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
14: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
7: Zgłoś się na www.rmf.fm.
5: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
15: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Prosto od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
3: Na początek Tajlandia i tragiczny bilans pożaru w pubie w stolicy Bangkoku.
4: Zginęło 27 osób, jest także ponad 60 osób rannych.
3: Propozycje pierwszych przepisów, które mają naprawić sytuację w szpitalach, mają być gotowe w tym tygodniu.
5: Limity przeznaczane na zarobki powinny powstać.
4: W faktach też wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: O odpowiedzialności po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
4: Co najmniej 27 osób zginęło, a 63 zostały ranne. To wstępny bilans pożaru w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
3: Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Ogień wybuchł w lokalu położonym niedaleko popularnego targu i centrów handlowych, tuż przed północą czasu lokalnego.
4: Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Wiele osób uciekało na tył lokalu w pobliżu toalet, jednak nie było tam wyjść ewakuacyjnych.
3: Na miejsce tragedii przyjechał premier Tajlandii. Według wstępnych ustaleń pożar spowodowała awaria klimatyzatora umieszczonego w suficie.
4: Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
3: W tym tygodniu gotowe mogą być pierwsze projekty nowych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Te zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką.
3: Michał jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
6: Tak, dzień dobry.
3: Kiedy reforma wejdzie w życie?
6: Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu. Tyle czasu premier dał właśnie Ministerstwu Zdrowia. W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć. Tak to zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Zaproponowałam unormowanie umów B2B, czyli wystandaryzujemy zakresy tej umowy.
6: Tutaj pojawia się obawa części medyków, że zbyt sztywne standardy mogą ograniczyć elastyczność działania w zaskakujących sytuacjach w szpitalach i ten temat ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
4: W RMF FM sprawdzajcie fakty również w tej sprawie.
3: Prawie połowa Polaków uważa, że osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji.
4: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Co jeszcze wynika z tego badania?
8: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające.
9: Śledztwo jest prowadzone, tak? Nadal przez prokuraturę. Trzeba zaczekać na wyniki. Oczywiście jest to niepokojące. Nie powinno tak być.
10: Co pomogą dymisje? Nic.
11: 20 lat tak. Jest, służba zdrowia jest chora, więc tak. To w ciągu jednego roku
12: nie
11: czy pięciu.
12: Zdrowią z powodu jednego lekarza, zwłaszcza, że co szpital, to się robi kolejna afera.
8: To głosy mieszkańców Warszawy. Co ciekawe, z sondażu wynika, że 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: Pora na kolejną wycieczkę kolejową.
3: W każdy wakacyjny poniedziałek zabieramy Was w podróż pociągiem po najpiękniejszych trasach w Polsce i Europie.
4: Dziś przenosimy się do zachodnich Włoch na wybrzeże ligurskie w towarzystwie naszej wysłanniczki Martyny Czerwińskiej, która melduje się już ze stacji w La Spezia.
13: Trzymam już w ręku bilet na Cinque Terre Express. To jedna z absolutnie najpiękniejszych tras wybrzeże Europy. Pociągi kursują pomiędzy La Spezia a Levanto, zatrzymując się w 5 przepięknie położonych miasteczkach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widoki są podobno nieziemskie, ja już nie mogę się doczekać. Na stacji ogromny tłum, a wśród nich spotkałam amerykańską Polonię.
14: A jesteśmy tutaj cały jeden dzień od rana do nocy, chcemy zobaczyć wszystko co możliwe, będziemy we wszystkich stacjach.
13: Wygodne buty są?
14: Super wygodne buty.
13: A nastrój?
14: Jest przepiękny nastrój, a słoneczny i jesteśmy przeszczęśliwi. I wierzymy, że my to zobaczyć.
13: Pociąg właśnie zatrzymał się na stacji. Mam nadzieję, że wszyscy zmieścimy się do środka.
3: Martynie, bardzo zazdrościmy. No i będziemy się z nią łączyć w kolejnych faktach. No,
4: przy okazji przypominamy, że dziś we Włoszech będzie ekstremalnie gorąco.
3: Centrum, południe oraz Sycylia i Sardynia to miejsca, gdzie termometry mogą pokazać ponad 40 stopni.
4: Bardzo ciepło będzie też w kolejnych dniach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
2: A na wakacyjnej prognozie pogody ona zna się najlepiej. Magda Karwat-Marek.
17: Jeśli chodzi o miejsca, gdzie będzie dzisiaj ciepło i nie będzie padać, to jak najbardziej takie są. Zachodnia Polska, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, tam dzisiaj aż 25, nawet 27 stopni. Dzisiaj na deszcz z kolei muszą zwrócić uwagę przede wszystkim centralne i wschodnie województwa. Po południu na pewno pojawią się tam burze, które potrwają aż do wieczora.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
2: Cicho, Magic będzie mówiła.
17: Ogłoszenie. Bo tak sobie pomyślałam, że bardzo chętnie bym poczytała SMS od was, więc dajcie znać pod 3322, gdzie jesteście na wakacjach albo gdzie jedziecie. Może tam się uda sprawdzić pogodę. Co ty na to, Jacek?
2: Ja jestem na tak, a bez względu na to, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy już na urlopie. Zaśpiewa wam teraz Jennifer Lopez.
17: O!
2: I ten łysy. I to nie będę ja,
17: ale
2: tylko
17: super.
2: Pitbull.
17: Ty też.

Jest energia o poranku, Swedish House Mafia, Wait So Long. A już my wiemy, jak was rozbudzić o poranku 12 minut po siódmej. Polska Lokalna teraz, portal EkoSzalin donosi o wypłatach, które lekarzom wypłacał Szpital Wojewódzki w Koszalinie. W 2025 17 pozycji w kolumnie wypłaty przekroczyło 1 000 000 zł, czyli w uproszczeniu 17 medyków z budżetu szpitala dostało ponad bańkę. Najwyższe wynagrodzenie 2 600 000 zł. A ludzie mówią, że w służbie zdrowia brakuje pieniędzy. Przecież są! Jest ich dużo! Przecież konta lekarzy to też trochę pieniądze służby zdrowia. To za chwilę się okaże, że nie ma żadnej afery.

0: Summer Sun i Texas w RMF FM, 20 minut po godzinie 7. A ja tak patrzę na te sejfy i mówię:
1: o wy. Tak i mówię, bo dzisiaj nagroda główna. Dobra, jakby to powiedzieć, bo tak wysokiej nagrody głównej jeszcze w te wakacje nie mieliśmy. Dzisiaj do wygrania 1 213 000 zł. 1 213 000. I uwaga, mamy coś specjalnego, bo dzisiaj 13 dzień lipca. Niby 13 ma być pechowa, ale nie u nas. I mamy coś specjalnego. Szczęśliwe numerki. No nie zgadniecie jakie. Skoro dzisiaj 13, to chyba 1 i 3. Co wy na to? 1 i 3. Dziękuję za tą trąbę. Ona była tutaj bardzo pomocna. 1 i 3. I uwaga, teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans. Ale jeśli ktoś ma 1 i 3 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2400 szans. Ta 1 i 3 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, może być 3, coś tam, 1 i tak dalej. To jest pełna dowolność. Jeśli macie 1 i 3 w numerze telefonu, to uwaga, właśnie teraz przez 13 minut dostajecie 2400 szans. W ten sposób gracie o 1 213 000 zł. Nic więcej powiedzieć nie mogę. RMF pod 7-4.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalista.

0: skuteczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: 7:30 na zegarach, czas na fakty w RMF FM.
9: Na początek pilna informacja. Puma z zachodniopomorskiego schwytana.
10: Zwierzę zostało zwabione w okolice Karsinki i tam uśpione.
9: Więcej informacji w faktach za pół godziny.
10: Policjanci z Warszawy rozbili gang oszustów, którzy między innymi kradli tożsamości osób.
9: Na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn.
10: Usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Wszyscy trafili do aresztu.
9: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
10: Polityka Koalicji Obywatelskiej zapytamy między innymi o to, dlaczego nie doszło do przekazania Ukrainie polskich migów i o współpracę Polski z USA. Dziś mamy poznać lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.
9: Ten ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
10: Wśród wymienianych są Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź.
9: Film Michael o życiu Michaela Jacksona przeszedł do historii kina.
10: Jako pierwszy film biograficzny przekroczył granicę $1 miliarda wpływów z kin na całym świecie.
9: Produkcja wyprzedziła dotychczasowych rekordzistów, czyli Bohemian Rhapsody i Oppenheimera, i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Lionsgate.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
13: Wysyłaliście nam SMS-y pod 3322 i właściwie cały czas wysyłacie. Pozdrowienia od Magdy dla nas wszystkich z deszczowego Pucka. Magdy, która już skończyła urlop, więc się tym deszczem w ogóle nie przejmuje. Faktycznie w województwie pomorskim w okolicach Pucka czy Gdańska dziś bardzo deszczowo. Może się pojawić nawet burza po 14. Jeszcze pytanie od Andrzeja o pogodę w Kętrzynie. 25 stopni i szansa, że nie będzie padać.
12: To skoro w wielu miejscach Polski jest tak

0: Marisa, odkochaj, w RMF FM, a my cały czas jesteśmy w kontakcie z wami. Cały czas możecie pisać pod 3322, cały czas możecie dzwonić pod 12,2 miliony. Halo, słuchamy?
1: Jakby jutro mnie szef szukał, przypomnił, proszę, że jestem na urlopie, żeby nie zawracał, no, wiesz czego.
0: Chyba wiem czego. I chyba wiem, że rzeczywiście kilku szefom trzeba przypomnieć, że dzisiaj poniedziałek i pewnie niektórzy z pracowników, no właśnie, zaczynają urlop. A do urlopu najlepiej się sprawdza.

0: Whitney Houston w RMF FM. A u nas teraz czas na kronikę kryminalną. I to jest kronika kryminalna z Wrocławia. Dwie młode panie pod wpływem, tu nie będzie zaskoczenia, alkoholu, w weekendową noc wyrwały fontannie z szermierzem z wrocławskiego rynku szpadę. Zostały zatrzymane przez straż miejską i przekazane policji. Jak patrzę na zdjęcia, no panie wyglądają jak z Wieczoru Panieńskiego, więc uwaga, Wieczory Panieńskie grasują. Na miejscu Mickiewicza na krakowskim rynku trzymałbym mocno tę książkę, co ma w ręce. A na miejscu warszawskiej syrenki tarcze, bo wieczory kawalerskie nie są lepsze.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
18: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
21: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
24: Wstawaj, szkoda lata.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
0: Reklama.
4: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
1: Kiedy poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
14: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
15: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
16: 8:00 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. A fakty w RMF FM mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
17: Poszukiwana od wielu dni puma została schwytana.
18: Drapieżnika udało się schwytać w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem.
17: Wypadek na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu.
18: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu czterech samochodów.
17: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
18: Gościem Tomasza Terlikowskiego dziś wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Poszukiwana od wielu dni w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem, złapana.
17: Najnowsze informacje dotyczące drapieżnika, który budził strach mieszkańców, ma nasza dziennikarka Anna Pałamar.
18: Aniu, jak udało się ją schwytać?
19: Zadziałały wabiki porozstawiane w okolicach miejscowości Karsinka. Tam puma widziana była kilkukrotnie, bo podchodziła nawet do domów mieszkalnych. W niedzielne popołudnie zwierzę wyszło z lasu, a służbom udało się oddać celny strzał usypiający. Według wstępnych ustaleń puma miała trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, ale nie jest to jeszcze przesądzone.
17: Dwie osoby ranne w zderzeniu czterech samochodów na krajowej 50 w Roztropnej na Mazowszu.
18: Tam na odcinku Wiskitki Sochaczew policja kieruje ruchem. Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym cztery postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
17: Kacper, łączymy się od razu w porannych faktach.
20: Dzień dobry.
17: Czego dotyczyły te postępowania?
20: A to pogłosie tak zwanej afery mailowej. Według moich nieoficjalnych informacji dostęp do informacji niejawnych cofnęła byłemu szefowi KPRM Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Polityk zaskarżył tę decyzję, jednak wszystkie cztery skargi zostały oddalone. Warto przypomnieć, że w marcu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra obrony narodowej, członka Rady Ministrów i szefa kancelarii premiera. Według śledczych Dworczyk posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji służbowej wynikającej z pełnionych funkcji, które, tu cytat, miały znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa.
18: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
17: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Zaskoczony pan jest tą decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Michała Dworczyka?
6: Nie jestem zaskoczony i szczerze mówiąc nikt nie powinien. Jeżeli polityk albo ktoś, oficer na przykład Wojska Polskiego, posługiwałby się mailem na stronie Wirtualna Polska, Onetu albo jakiejkolwiek innej i wysyłałby tam niejawne informacje albo informacje służbowe, no to musi oczekiwać, że państwo właściwie z mocy prawa i swojej funkcji nie powinno mu w przyszłości
5: ufać. Ale czy my wiemy, kiedy to się stało? Czy to się stało, czy to cofnięcie przez SKW nastąpiło przed przejęciem władzy przez Koalicję Obywatelską, czy po nim?
6: Nie analizowałem tego, ale wydaje mi się, że każde kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w takiej sytuacji powinno zachować się dokładnie tak samo. W naszej branży, czy w naszej pracy, wtedy kiedy mamy do czynienia z informacjami od służb, od wywiadów, nie tylko polskiego, ale też zagranicznego, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Jeżeli traktujemy tego typu informacje jak kartki z ksero i wysyłamy je po prostu niezabezpieczonym mailem, to musimy spodziewać się konsekwencji.
5: Ale ma pan wiedzę, czy tak pan przypuszcza, panie ministrze? Czy to
6: uważam,
5: jest,
6: że tego typu standard powinien zawsze obowiązywać każdego, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej pochodzi.
5: Ale obowiązywał również za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
6: Nie sądzę. No, moim zdaniem jest tak, że w przypadku pana Dworczyka, a widzieliśmy to wielokrotnie, kwestia jego maila była raczej bagatelizowana przez władzę. Pamiętam wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówił, że to jest po prostu ingerencja Rosjan i że w ogóle pan Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale prawda jest taka, że ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne. I jest to absolutnie karygodne.
5: Panie ministrze, ile konkretnie przekazaliśmy tych patriotów Ukrainie tej ostatniej decyzji przekazowej?
6: Informacja, która była ujawniona przez ministra obrony, mówiła o kilku sztukach.
5: Kilka sztuk, to znaczy ile? 4, 5?
6: Ja nie mogę tego powiedzieć, bo jestem związany tym, co mówił minister obrony, czyli jest to, jak mówi język polski, od 3 do 9.
5: Od 3 do 9 rakiet przekazaliśmy. A czy rzeczywiście dogadaliśmy się z Amerykanami, że w razie zagrożenia dostaniemy ich wielokrotność?
6: Tak, dlatego, że cała ta donacja na rzecz Ukrainy była operacją przygotowywaną przede wszystkim przez sekretarza generalnego NATO i dowództwo sił amerykańskich w Europie i generała Grynkiewicza, i na prośbę właśnie sekretarza generalnego NATO została uruchomiona taka specjalna misja w Europie i na świecie po to, żeby pomóc Ukrainie w kluczowym momencie. To jest moment, kiedy na froncie dzieje się bardzo źle.
5: Nie Niemcy, tylko Amerykanie, bo ja przypomnę, bardzo mocno była taka teza, że myśmy to zrobili, bo nam Niemcy kazali.
6: Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego i ja się zastanawiam za każdym razem, kiedy PiS używa słowa Niemcy, czy to jest jakaś głęboka trauma, bo ja chciałbym, żeby Polacy przede wszystkim mieli polskie zdanie i kierowali się polską racją stanu. I
5: no więc to drugie pytanie o polską rację stanu. Czy w takim razie to nie narusza naszego bezpieczeństwa? Bo znowu część polityków, także choćby wicemarszałek Sejmu, mówili, no jest zagrożenie, premier mówi o zagrożeniu, a my oddajemy patrioty i nie będziemy się mogli sami bronić.
6: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o polskie możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o patrioty, ale w ogóle o zwalczanie samolotów i rakiet, mówimy o tysiącach różnych środków bojowych. W tym przypadku mówimy o przekazaniu kilku rakiet, a nie baterii. Kilku rakiet, a nie baterii.
5: Ale z ilu kilku?
6: To, tak jak powiedziałem, to są informacje poufne, jeżeli chodzi o całość posiadanych środków bojowych.
5: Ale pan rozumie, że jeżeli mówimy o kilku z 10, no to jest dużo. Jeżeli mówimy o kilku z kilkuset, to nie jest dużo.
6: Mówimy o jakimś marginalnym zapasie, który został przekazany stronie ukraińskiej, zresztą w pełnym ustaleniu, ale to jest ważne to, co pan powiedział przed chwilą. To znaczy, my mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na dziesięciokrotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
5: Dobrze. I tu stawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
18: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Cezarem Tomczykiem trwa w sieci.
17: A my polecamy Fakty RMF FM o 8.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Jak słyszeliście w faktach, nieuchwytna puma z Karsinki w Zachodniopomorskiem została schwytana. Karsinka to swoją drogą jedna dzisiaj z najspokojniejszych miejscowości pod względem pogody. 20 stopni sprawdziłam i przez cały dzień nie będzie padało. Ale już kawałek dalej na wschód, tak bardziej w kierunku Gdańska, ten deszcz się jednak pojawi. Nawet mogą być burze. Lęborg, Kościerzyna, Gdańsk, Gdynia, Władysławowo, tam po 14 raczej nie planujcie plażowania.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: No to gramy, 8 minut po 8. Niektórzy pewnie w pracy, a niektórzy mają takie przemyślenia. Czekajcie, czy to jest ten dzień? Czy ja na dzisiaj zgłosiłem urlop, czy nie muszę jeszcze wstawać?
23: Piękne chwile.
16: Są też tacy, na pewno są tacy wśród nas. Dla tych, którzy potrzebują takiego muzycznego wsparcia, mamy muzykę najlepszą pod słońcem. Jacek Tomkowicz,
23: Magda Karwat-Marek i ja jeszcze miesiąc do urlopu.

daleko dom. No tak śpiewają wszyscy ci, którzy może dzisiaj właśnie o tej porze zmierzają do pracy. No daleko dom? Spokojnie, jeszcze kilka godzin i będziecie na miejscu. Kwadrans po godzinie 8. Tym żyje Jastarnia. YouTuber kulinarny zamówił w jednej z popularnych restauracji dorsza. Dostał tańszy zamiennik. Najpierw restauracja się broniła, że to niemożliwe. Teraz przepraszają, że rzeczywiście dawali plamiaka zamiast dorsza. Ale słuchajcie, no. I ludzie narzekają, że coś innego. No plamiak czy panga? Tam była prawdziwa ryba. Przecież to jak trafić szóstkę w totolotka.

To jest Lachtona, bogato w RMF FM. W finale z sejfami czeka 1 213 000 zł. Możecie być nowymi rekordzistami, ale to nie wszystko. Bo dzisiaj przejdziemy razem do historii. Czegoś takiego ani w RMF FM, ani w żadnej innej stacji radiowej w Polsce nigdy nie było. Dzisiaj ustanowicie z nami nowy rekord, bo rekordowo dużo z was wygra dzisiaj pieniądze. Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę. Wchodzicie do gry jak zawsze, wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i grając o 1 213 000 gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. Jest bardzo proste. Wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. I każdy taki SMS przez najbliższych, powiedzmy, 10 minut to aż... Czekajcie, bo tak, dzisiaj wygra łącznie 101 osób. 100 osób nagrody dodatkowe i jedna osoba w finale z sejfami. Nagrody dodatkowe, mam na myśli kasę, po prostu kasę. To skoro 101 osób wygra, to mnożymy przez 10 minut każdego SMS-a razy 1101 szans. 1101 szans na finał z sejfami o 1 213 000 zł. I na aż 100 nagród dodatkowych. Razem z nami pobijmy rekord. Rekordowa liczba z was wygra dzisiaj pieniądze. 101 osób zgarnie kasę w RMF FM. Wejdźcie do gry. RMF wyślijcie pod 7474.

0: No przyznajcie, że śpiewaliście w samochodzie. No przyznajcie się, no. I to nie ma znaczenia, jakie macie umiejętności wokalne. Śpiewać może każdy, kiedy leci wehikuł czasu w RMF FM. Za chwilę 8.30, punktualnie 8.30. Najnowsze fakty i fakty sportowe. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
5: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
4: Wyrazisty.
5: Będzie jak w kawiarni.
0: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: do lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na

0: euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
4: Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej będą naciskać podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli na szybkie uzgodnienie 21. pakietu sankcji na Rosję.
5: Wczoraj nie udało się go przyjąć unijnym ambasadorom. Największym problemem pozostaje kwestia utrzymania obecnie niskiego limitu cenowego na rosyjską ropę.
4: Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego to takie istotne?
6: Limit jest tak ważny, bo już we środę automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Jeśli do tego czasu Unia nie uzgodni 21. pakietu sankcji, limit wzrośnie. To pozwoli Rosji sprzedawać ropę drożej i zwiększyć dochody finansujące wojnę. Innymi słowy, jedne z najważniejszych unijnych sankcji zostaną automatycznie złagodzone. Jak ustaliłam, przede wszystkim Grecja blokuje obecnie porozumienie, uzależniając zgodę od ustępstw dotyczących transportu rosyjskiego LNG do państw trzecich. Dlatego ministrowie spraw zagranicznych będą dziś wywierać presję na Ateny i wezwą do jak najszybszego uzgodnienia sankcji.
5: W wieku 78 lat zmarł nowozelandzki aktor irlandzkiego pochodzenia Sam Neill.
4: Zagrał m.in. w filmie Polowanie na Czerwony Październik i w superprodukcji Park Jurajski, gdzie jako paleontolog dr Alan Grant musiał stawić czoła zabójczym dinozaurom. Pociski Patriot zostały przekazane na prośbę sekretarza generalnego NATO, by pomóc Ukrainie w kluczowym momencie, gdy na froncie działo się źle.
5: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Dodał, że było to kilka sztuk pocisków.
7: Mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
4: Powiedział wiceminister Tomczyk.
5: Cała rozmowa Tomasza Tarlikowskiego jest już na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado. Polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Na początek siatkówka.
4: Po trzech brązowych medalach tym razem polskie siatkarki odpadły z Ligi Narodów, przegrywając z Japonią 2-3. Biało-czerwone miały mecz pod kontrolą, prowadziły już 2-0 w setach, ale rywalki doprowadziły do tiebreaka, no i odwróciły losy spotkania. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu triumfował na trawiastych kortach Wimbledonu, pokonał Aleksandra Zwieriewa i zdobył piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Po finale niemiecki tenisista spotkał się z brytyjską rodziną królewską, to wieloletnia tradycja Wimbledonu. Rok temu Sinner bardzo stresował się tym wydarzeniem, no i dziennikarka na konferencji prasowej dopytywała. Czy tym razem było łatwiej?
10: No, it was not easier.
4: Nie, nie było łatwiej.
10: So much respect, you know, so
4: mam tak wielki szacunek, że nie, nigdy nie wiem, gdzie jest granica. Naprawdę widać, że kochają ten sport. Siedzą tam przez 4 godziny na trybunach, w słońcu i upale. To naprawdę miłe.
10: It's really nice and...
4: Przyznał Sinner. Wśród pań tytuł wywalczyła Czeszka Linda Noskowa. Kontrowersje po ćwierćfinale Mundialu Norwegii z Anglią wciąż szeroko komentowane. Norwegowie przed wyrównującym golem Juda Bellinghama piłka po wybiciu bramkarza zahaczyła o linę podtrzymującą kamerę nad boiskiem, więc akcja powinna zostać przerwana. Jednak FIFA uznała, że dane z czujnika w piłce nie potwierdzają kontaktu z liną. Piłka nagle spadła niemal pionowo z góry, więc zmieniła swój tor lotu. To wywołało nieporozumienie między naszymi zawodnikami i był to dla nas bardzo zły moment. Nic już jednak nie możemy z tym zrobić. Nie sądzę przecież, że ten mecz zostałby rozegrany jeszcze raz. Tak po prostu jest. Ocenił trener Norwegów Solbakken. W półfinałach jutro Francja zagra z Hiszpanią, a dzień później Anglia zmierzy się z Argentyną. Mathieu van der Poel wygrał 9. etap Tour de France, kończąc pierwszy tydzień wyścigu efektownym zwycięstwem. Holender przyznał, że początek nie układał się po myśli jego zespołu.
11: Super hard day. Start of the
4: Niesamowicie trudny dzień. Początek wyścigu był dla naszego zespołu udany, ale jak zawsze zachowaliśmy spokój. Cały czas wierzyliśmy, że los się odwróci. Może nie dziś, ale dopiero w drugim albo trzecim tygodniu. Dlatego bardzo się cieszę, że na pierwszy dzień przerwy jedziemy ze zwycięstwem, powiedział Van der Poel. Jutro kolarze ruszą na 10. etap i rozpoczną drugi tydzień rywalizacji.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: No i bardzo proszę, co tam w wakacyjnej prognozie pogody?
0: No mamy kolejnego SMS-a pod 3322. Przyszedł do nas prosto z Otwinowa od Tomka. Tomek chce zacząć żniwa, ale właśnie nie wie, jak to z tą pogodą będzie. Dzisiaj całkiem niezła temperatura w Małopolsce, czyli w Otwinowie też. 20-21 stopni, trochę chmur, ale też raczej do wieczora nie powinno w tym województwie padać, zwłaszcza w zachodniej części. Ale jutro i pojutrze zapowiadają się w Małopolsce burze.

0: przedtem mówiłem, że na 100% śpiewaliście Dżem Wehikuł Czasu. Dawaliście znać pod 3-3-2-2, że rzeczywiście było śpiewane. 18 minut i będzie godzina 9. Czytam właśnie, że za podziwianie zachodu słońca z molo w Kołobrzegu będzie trzeba zapłacić, bo podobno wejście na molo będzie płatne aż do 22, czyli godzinę dłużej niż zwykle, żeby zachodu słońca za darmo nie oglądać. Ale ja uważam, że bardzo dobrze, bo przecież wiadomo, przecież nie, gdyby nie miasto Kołobrzeg, to przecież zachodu słońca by tam nie było. Za to się płaci. To nie są tanie rzeczy.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Przejdźmy razem do historii.
6: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
7: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
8: Ile? 100 osób!
9: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 zł.
10: Tylko w RMF FM trwa
11: Lato na bogato.
12: To co? Zagrasz?
13: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
23: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
24: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
25: Barbara, łatwa kasa?
26: Marian, zawsze.
25: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
26: Sprytnie.
25: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Ale tato, tylko nie samochodem.
25: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
20: Super.
25: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
27: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
4: Wstawaj! Szkoda

w RMF FM. 7 minut i będzie godzina 9. Ważna informacja, mamy nową partię. Pokażcie, jak się cieszycie. Wczoraj ogłoszono, Unia Centrum to jest nowa partia na czele minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ale super, bo tak chodziłem lekko zagubiony jeszcze w piątek, mówię, czegoś nam w tej Polsce jeszcze brakuje. A to chodziło o nową partię. Jakoś zupełnie inaczej mi się dzisiaj wstawało. A żeby było jeszcze lepiej, to leci dla was Maroon 5. This Love. 7 minut i będzie 9, punktualnie o 9. Najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Bądźcie z nami.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: 9:00 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Te już tradycyjnie mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
13: Na początek sprawa przekazania Ukrainie polskich myśliwców.
14: Posłuchajcie, jak sprawę komentuje w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
13: W faktach również informacje z polskich dróg.
14: Są problemy na S7 w Warszawie i na drodze krajowej 28 w Małopolsce.
13: Potem nowe ustalenie reportera RMF FM w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Czy Polska przekaże Ukrainie migi za technologię dronową?

podsiadłeś sezon w RMF FM. Ale mam dobre informacje. Kolejny prestiżowy ranking miast został opublikowany. Najszczęśliwsze miasta świata. I uwaga, na pierwszym brytyjskie Bath, na drugim Panama, na trzecim meksykańska Guadalajara, czwarte Medellin i na piątym Kraków na całym świecie. Rozumiecie? Na całym świecie. A wiecie, ile jest miast? Dużo. A na piątym Kraków.

piękne. Tak szedłem ostatnio przez miasto i mówię: o, jacy uśmiechnięci ludzie. I goście od tego rankingu musieli chodzić w ten sam dzień co ja. No ale jak tu się nie uśmiechać? Patrzysz. To nie ma znaczenia, czy jesteś w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Cigacicach, czy w Kołobrzegu, czy w Mielnie, czy w Ustce, czy w Nowym Sączu. Najważniejsze, że patrzycie na innych. Do tego śpiewacie Modern Talking. Jak śpiewacie Modern Talking, to dostajecie plus 5 punktów do szczęścia. A z głośników leci Yomaha, Yomaso, czyli po prostu RMF FM i najlepsza muzyka. Dajcie głośniej. Jest kwadrans po dziewiątej.

0: Memories w RMF FM, 21 minut po godzinie 9. Krzysztof Rutkowski obronił licencjat z bezpieczeństwa narodowego. Tutaj czytam w sieci. Teraz deklaruje, że mógłby pracować jako doradca dla prezydenta Karola Nawrockiego. I to za darmo. Chyba jako ekspert. Faktycznie, słuchajcie, fryzjera to by mógł Karol Nawrocki mieć jakiegoś bardziej fikuśnego. Rutkowski się na tym zna.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
6: Co jest?
5: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
6: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
5: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
6: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrub z AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
5: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Jaka pogoda jest, każdy widzi, a jaka pogoda będzie, to widzi na swoich mapach pogodowych Magda Karwat-Marek.
1: No i w tym tygodniu zapowiada się coraz wyższa temperatura, a co się będziemy wreszcie
0: ale do
1: taka...
0: tego deszcz, jeszcze raz deszcz.
1: No właśnie, ale temperatura lipcowa, prawda?
0: Ale dzisiaj deszcz, jeszcze raz deszcz.
1: Dzisiaj w całym kraju powyżej 20 stopni, 20 w Małopolsce, 22 w Łodzi. Nie, w Małopolsce nie będzie padało. Do 25 na Warmii i Mazurach i nawet 28 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu i tam też nie będzie padało. Chłodno dziś nad morzem, 17 stopni i tam może padać po 17.
0: Ale jeśli się zastanawiacie, czy inwestycja w płaszcze przeciwdeszczowe to dobra inwestycja, w tym tygodniu na pewno się zwróci.
1: I kalosze.
0: I parasol. Sprawdźcie, czy działa, czy druty nie pourywane.
1: I czapka.

0: Moving to the Sun, dobre to jest. Google, nasza nowość. W RMF FM, fajny letniaczek. To może jeszcze jakiś telefon odbiorę, 12,2 miliony.
1: Witam!
0: Cześć!
1: Pozdrawiam! Już mnie uprzedzono, że jest RODO, więc mówię, że mam na imię Piotrek. I nic więcej się ode mnie nie dowiecie, bo jest RODO.
0: Ale powiedz, gdzie jesteś?
1: Dzwonię z A2 na odcinku niemieckim, okay. Przed Magdeburgiem jestem. Ja jestem kierowcą ciężarówki.
0: I pewnie byś kogoś pozdrowił, ale rozumiem, że jest RODO. To ja pozdrowię za ciebie wszystkich tych, którzy za kółkiem. Pozdrawiam i specjalnie dla was już za moment Red Hot Chili Peppers. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
13: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
12: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
13: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
12: Kup.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przejdźmy razem do historii.
4: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
5: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
4: Ile? 100 osób!
6: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 złotych.
4: Tylko w RMF FM trwa
7: Lato na bogato.
8: To co? Zagraż?
9: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.
14: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
1: Dziś po 15 w RMF FM.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do dezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
4: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
3: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
5: Kup w

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Po reklamie.
14: No i mamy godzinę 10:00, czas poznać najważniejsze fakty. A te na godzinę 10:00 mają dla nas w RMF FM Magdalena Wojton i Tomasz Feryński.
15: Bieszczadcy strażnicy zatrzymali Francuza poszukiwanego m.in. za deklarowanie aktów terroru.
16: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania.
15: Polacy chcą surowszych konsekwencji po aferze w warszawskim szpitalu południowym.
16: W faktach szczegóły sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
15: Za chwilę też o wynikach badań po pamiętnej burzy pod Giewontem z 2019 roku.
17: Ta energia pioruna mogła pokonać opór skóry i wniknąć do środka, uszkadzając organy.
16: Wybiła 10:00. Francuza ściganego m.in. za deklarowanie popełnienia aktów terroru zatrzymali bieszczadcy strażnicy graniczni.
15: Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości.
16: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry Krzysztof, gdzie wpadł ten cudzoziemiec?
18: Mężczyzna został zatrzymany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Próbował pieszo dostać się na Ukrainę. Nie miał przy sobie paszportu. Twierdził, że dokument utracił, mówił Andrzej Bębenek z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
19: Mundurowi potwierdzili jego tożsamość w oparciu o dane biometryczne.
18: Odciski palców mężczyzny były w bazie osób poszukiwanych, a Francuzi ścigali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalny handel bronią. Zatrzymany miał też deklarować chęć popełniania aktów terroru. Nie chodzi jednak o terroryzm islamski. Jak usłyszałem, 25-latek jest francuskim nacjonalistą.
16: Dotychczasowe konsekwencje wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
15: Tak uważa 47% Polaków, co wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
16: Tylko 19% ocenia, że rządzący zareagowali prawidłowo.
15: Ponownie dzisiaj w faktach łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. A co na to politycy?
20: Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że to nie koniec konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym.
21: Te śledztwa trwają, CBA zabezpiecza dokumenty, więc odpowiedzialność przyjdzie. W tej chwili są wyciągane wnioski w oparciu o niewłaściwy nadzór, niewłaściwą kontrolę.
20: Mówił mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Z kolei opozycja twierdzi, że rządzący, a w szczególności Rafał Trzaskowski, próbują uciec od odpowiedzialności za tę aferę.
22: Tego nie da się zamieść pod dywan, nie opowiadać o tym, że sprawa już jest wyjaśniona, załatwiona.
20: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł stwierdził, że to Rafał Trzaskowski, a nie jego zastępczynie, powinien podać się do dymisji.
15: Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 36-letni mieszkaniec Mielca na Podkarpaciu, który samochodem przyjechał do tamtejszej komendy policji.
16: Podczas rozmowy z dyżurnym 36-latek przyznał, że nietrzeźwy prowadził auto. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polscy lekarze i naukowcy przeprowadzili unikalne w skali światowej badania po pamiętnej burzy pod Giewontem z 2019 roku.
15: Pod szczytem w Tatrach zginęły wtedy 4 osoby, a ponad 130 zostało rannych.
16: U niemal wszystkich stwierdzono podwyższone markery uszkodzenia mięśnia sercowego.
15: Wyniki badań opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe Communication Medicine i będą stanowić wytyczne dla medyków na całym świecie.
16: Jak podkreśla jeden z autorów raportu, dr Sylwariusz Kosiński, nawet jeśli pacjent nie pamięta porażenia i nie ma objawów, trzeba szukać śladów porażenia.
17: Spalonych, uszkodzonych elementów garderoby. Szukamy miejsc, w których ewentualnie ta energia pioruna mogła pokonać opór skóry i wniknąć do środka, uszkadzając organy. To są zazwyczaj takie niewielkie, drobne oparzenia, które są w okolicach głowy i szyi i również te punkty wyjścia, które są zazwyczaj gdzieś w okolicach stopy. Na tej podstawie ratownicy muszą wyobrazić sobie, którą drogą ten prąd mógł przejść. Jeżeli uznają, że jest duże prawdopodobieństwo, że to serce mogło ulec uszkodzeniu, no to wtedy ci pacjenci są priorytetowi.
15: I ratownicy muszą się nimi zająć w pierwszej kolejności.
16: Najpiękniejsze europejskie i polskie trasy kolejowe odkrywamy co poniedziałek w Faktach.
15: Dzisiaj włoskie Cinque Terre i słynna linia kolejowa, która biegnie wzdłuż Liguryjskiego Wybrzeża, łącząc 5 kolorowych miasteczek ukrytych między skałami a morzem.
16: Łączymy się ponownie z Martyną Czerwińską, której udało się wsiąść do wypełnionego po brzegi pociągu.
0: Buongiorno, tak, udało się, jestem w środku. Co prawda liczyłam na miejsce przy oknie, żeby podziwiać to, co za nim, ale stoimy właściwie ściśnięci jak sardynki w puszce. Ta trasa należy do najpiękniejszych w Europie, więc nie ma co się dziwić tym tłumom. Na trasie jest wiele tuneli, ale kiedy pociąg się z nich wynurza oczom pasażerów, ukazuje się przepiękny widok na wybrzeża i miasteczka położone na skałach.
8: Połowa pociągu po prostu patrzy się i jest wow, tak na głos, co nie? Nie, serio, przepięknie.
13: Dosłownie wow, domy na skałach, ale w ogóle roślinność, wszystko razem.
0: Zazdroszczę tym, którzy mogą to podziwiać. Na szczęście klimatyzacja działa, a za chwilę wysiadamy na pierwszym przystanku.
15: Z Martyną będziemy się łączyć oczywiście w kolejnych Faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A co w pogodzie, o tym Magda Karpat-Marek.
23: Mikrofon, super. Jest pytanie pod 3322 o pogodę w Sarbinowie nad morzem na najbliższe dni, bo ekipa naszych słuchaczy właśnie w aucie, w trasie, także coś fajnego wam puścimy na pewno za chwilkę. Akurat w zachodniopomorskim będzie całkiem niezła pogoda, nie będzie padało, może w czwartek, piątek po południu trochę. Średnia temperatura około 17-19 stopni.
15: To jak już mówimy o zachodniopomorskim, to właśnie Puma schwytana, o tym wszystkie telewizyjne paski i do tego też na pewno wrócimy w tej godzinie, do tego będzie piłka nożna i oczywiście muzyka najlepsza pod słońcem, bo jak Paulina Sawicka z wami, dzień dobry.

delikatna gitarka, trochę wspomnień i miłe dźwięki. Kuba i Kuba w RMF FM. Decydująca faza mundialu, mamy to. Do tygodnia będzie po wszystkim, jutro półfinał, tylko właśnie co później, bo trzeba będzie na spacer wyjść, zakupy zrobić, udobruchać drugą połówkę. Coś czuję, że lista zadań będzie bardzo, bardzo długa.

0: RMF FM i wiem, że 13 w kalendarzu, ale to będzie najszczęśliwszy dzień miesiąca, nawet 1 213 000. Ale to nie wszystko i to nie koniec, bo uwaga, razem przejdziemy do historii, ale to może czekajcie, panowie, wchodźcie. Raz, gramy! Dzisiaj przechodzimy razem do historii, bo czegoś takiego w innej stacji, żadnej, w RMF-ie też nie było jeszcze. I dziś ustanawiacie z nami nowy rekord. I aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę. Mamy już pierwszych laureatów. To teraz wam wytłumaczę, jak to działa. Uwaga, wchodzicie do gry jak zawsze, bo wysyłacie SMS RMF pod 7474, gracie na www.rmf.fm, to jest bardzo proste. A grając o grubo ponad milion, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. Mało tego, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. I musicie z nami pobić ten rekord. To jest właśnie ten dzień, dlatego od teraz każdy RMF wysłany pod 7474 daje wam 1313 szans w finale z sejfami o nawet 1 213 000. Dwie szczęśliwe trzynastki dla was w tej chwili i każde zgłoszenie gra o jedną ze 100 dodatkowych nagród. 1313 szans. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki, opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8:00. RMFFM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
19: Lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną! Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
22: Po reklamie.
23: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
24: Chciałem ja, Lendom Game. Lendom.

0: do lata. To już
1: A teraz uwaga, A1 kujawsko-pomorskie była zablokowana w kierunku Gdańska. Uważajcie, powiemy o tym w faktach RMF FM. A to na wysokości Buźni.

0: Ale ten Jasiek czaruje w RMF FM. Puma schwytana o tym wszystkie paski telewizyjne, czyli mieszkańcy w zachodniopomorskim już tracą wymówki, żeby zostać w domu, teraz na spacer do lasu. Lepsza pogoda, no ale ten spacer to już chyba w tej chwili z dużą ulgą.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
7: RMF FM na dzień dobry.
6: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowie.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

jeszcze taka przypominajka, bo dzisiaj bijecie z nami rekord i wchodzicie do losowania o 1 213 000 zł i od razu dodatkowo możecie wygrać jedną ze 100 nagród. Wysyłacie SMS i dowiadujecie się. RMF pod 7474 to jedyna dziś super godzina. 1313 szans. RMF 7474.

0: Reguły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
10: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Po reklamie.
12: W studiu faktów RMF FM Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Jest godzina 11. Zaczynamy fakty RMF FM.
13: Wybuch butli z gazem w domu w Jachówce w Małopolsce.
14: W rękach policji jest mężczyzna, który obrażał dziewczynkę z Ukrainy w autobusie w Bielsku Białej.
13: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
14: Ogłosił przed chwilą dyrektor ESA.
13: Ambasador Rosji we Francji będzie wezwany na dywanik.
14: Za moment szczegóły.
13: O 11 też fakty kulturalne RMF FM.
14: A w nich m.in. teatralne lato z gwiazdami. Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w Jachówce w powiecie Suskim w Małopolsce.
13: Eksplozja zniszczyła część budynku i doprowadziła do pożaru poddasza.
14: Jak ustaliliśmy, 8 zastępów straży dogasza ogień. Sprawdzany jest też stan budynku.
13: Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
14: Na wysokości Buśni zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego.
13: Dwie osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana w stronę Gdańska. Policja kieruje na objazd drogą krajową 91.
14: Mężczyzna, który słownie zaatakował ukraińską dziewczynkę w autobusie w Bielsku Białej, jest zatrzymany przez policjantów.
13: Chodzi o wczorajsze skandaliczne zdarzenie z autobusu linii numer 8. Film zamieszczono w mediach społecznościowych.
14: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Co wiadomo o zatrzymanym?
15: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy, jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szef OSU-MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie. Jak informują policjanci, mężczyznę zatrzymano w Bielsku Białej. Będzie teraz przesłuchiwany. Jego agresja wobec dziewczynki może być potraktowana jako działanie o podłożu narodowościowym.
16: Chciałbym również podkreślić okoliczność, gdzie mówimy, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na ksenofobię w Bielsku Białej.
15: Mówił Sławomir Kocur z Bielskiej Komendy Policji.
14: Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłosił przed momentem dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher.
13: O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
17: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa i to jest przełomowy projekt także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc. Więc to tylko jeden z przykładów.
13: Podkreślał szef rządu.
14: Francja wezwie na dywanik ambasadora Rosji.
13: Jak poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, ma to związek z cyberatakami wymierzonymi we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polskę.
14: Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków, ale podkreślił, że za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.
13: Zagęszcza się skandal polityczny między Argentyną a Wielką Brytanią, no a już w środę reprezentacje właśnie Anglii i Argentyny zawalczą o miejsce w finale Mistrzostw Świata.
14: Jak zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, futbol okazał się w tym przypadku punktem zapalnym. Bogdanie, wyjaśni, o co chodzi.
18: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
13: No, środowy mecz, którego stawką będzie finał mundialu o 21:00 czasu polskiego.
14: O tej samej godzinie jutro Hiszpania zmierzy się z Francją. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Kasiu, na początek teatralne Lato z gwiazdami.
19: Dziś rusza ten przegląd Teatru Budejko. W programie są komedie, farsy, ale też bardziej intymne spektakle o emocjach. Można je zobaczyć na 6 piętrze Pałacu Kultury w Warszawie.
20: Zaczynamy nerwicą na Tręstw ze Zdzisławem Wardejnem i Arturem Barcisiem, a kończymy niesamowitą supermenką z Jowitą Budnik.
19: Wymienia reżyser Jerzy Gudejko. Kto jeszcze na scenie?
20: Ewa Kasprzyk, Daniel Olbrychski, Anna Romantowska, Ania Dereszowska, Anita Sokołowska, Joasia Trzepikińska, Tomasz Dedek, Paweł Deląg, Mikołaj Roznerski.
19: Teatralne Lato od dziś do 20 sierpnia. Na rmf24.pl przypominamy sylwetkę Sama Nila. Nowozelandzki aktor zmarł w wieku 78 lat. Znany jest z ról w filmach Park Jurajski i Fortepian oraz serialu Peaky Blinders. Zagrał też główną rolę w Pętaniu w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Legendarny perkusista zespołu The Beatles otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Liverpoolu. Ringo Starr od lat mieszka w Los Angeles i władze brytyjskiej uczelni z jego rodzinnego miasta przyjechały do Kalifornii, żeby osobiście wręczyć mu dyplom.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Co z tą pogodą? Na pewno to pytanie padnie dzisiaj nie raz i ta odpowiedź na to pytanie, mam nadzieję, również to w tej godzinie. I powiem też o tym, ile zamieszania może spowodować zmiana fryzury. I tu faceta, ale o tym wkrótce. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. Jest 11:05 na zegarach.

0: 11.18. Wiecie, w RMF FM dzisiaj się tak dużo dzieje, bo właśnie dzisiaj bijemy rekord razem z wami. Dotychczas jednego dnia w RMF FM wygrało 37 osób. To sprawdzamy, jak to jest. Jak to jest dzisiaj? Uwaga. Mamy nowy rekord razem z wami. Bijemy rekord w RMF FM. Przypominam, że dzisiaj poza finałem z sejfami aż 100 osób wygrywa dodatkowe nagrody. I właśnie, dosłownie chwilę temu, 38 osoba wygrała dodatkową kasę. I cały czas jest w grze o grubo ponad milion. Nie zatrzymujemy się, bo jeszcze przed finałem z sejfami w sumie aż setka z was zgarnie dodatkową kasę. Tylko kończy się jedyna dzisiaj super godzina, więc warto zdecydować się właśnie w tym momencie. Wchodzicie do gry jak zawsze, wysyłacie SMS RMF pod 7474, gracie na www.rmf.fm i grając o 1 213 000 złotych, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody. To jest bardzo proste. Zostało 8 minut jedynej dzisiaj super godziny i zamykamy bonusowe bramki SMS. 1313 szans. SMS RMF pod 7474.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Przejdźmy razem do historii.
19: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
12: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
4: Ile? 100 osób!
5: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 złotych.
2: Tylko w RMF FM trwa
11: Lato na bogato.
9: To co? Zagasz?
3: I SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: I to jest taka muzyka, która koi, która sprawi, że ten dzień będzie czy w słońce, czy deszcz, nie szkodzi. Wy się zrelaksujecie tutaj z RMF FM. W tej godzinie będę miała dla was jeszcze bilety na koncert, ale ci jeszcze dam znać. Polujcie.

Już tylko ostatnia minuta, super godzina już się nie powtórzy dzisiaj, a gracie o 1 213 000 zł i jednocześnie dodatkową nagrodę, dodatkową gotówkę, która może wam dzisiaj wskoczyć. Bijemy rekord wygranych w RMF FM razem z wami. Jeszcze teraz 1313 szans, SMS RMF pod 7474.

byle do lata w RMF FM. Być może utknęliście w pracy i do urlopu bardzo daleko? To uwaga, bo właśnie wysyłamy was na delegację z RMF FM. Chcemy was wysłać na przykład z koleżanką z biurka obok, ekipą z warsztatu, kolegą kurierem na koncert Lenego Krawica do Trójmiasta, ale akcja jest bardzo szybka. Nagrywacie głosówki i wysyłacie na naszym messengerze i w ciekawy sposób opisujecie swojego szefa, a do najciekawszych oddzwonimy i wspólnie zadzwonimy do waszego szefa, poprosimy o delegację na koncert, a jak szef będzie fajny, to kto wie, może też coś dostanie? No to co, robimy klimat. Leny Krawic w RMF FM już teraz.

0: to jedna z hitów tego lata specjalnie dla was, Tame Impala i Jenny. RMF FM to byle do lata, jest 11.41 dokładnie i wielki korek na wjeździe od Lublina do Lublina, od strony Rzeszowa, i to nie jest jednorazowa taka sytuacja. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak się będzie działo, o tym powiemy w faktach RMF FM już o 12.00.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
7: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
19: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Poland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraforte.

0: Włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa na przyczynę.
6: Już nie spędzi.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
9: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
8: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
9: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
8: Dziś po 15 w RMF FM.
10: Juhu, jedziemy.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy Fakty RMF FM. Jest godzina 12 w studiu Ewa Kwaśny.
3: Dzień dobry, witam i zapraszam. Jutro ruszają ekshumacje na Wołyniu. Badacze szukają szczątków ponad 300 ofiar rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Europoseł PiS Michał Dworczyk domaga się przeprosin od wiceministra Cezarego Tomczyka. Za co konkretnie, o tym dziennikarz RMF FM. W Lublinie wielkie problemy kierowców powodem remonty drogowe.
4: 40 minut tutaj już czekamy na pewno.
3: Jest 12. Jutro mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, znajdujące się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim, gdzie w kwietniu podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Fakty w południe otwiera reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
5: Dzień
3: witaj.
5: Dobry.
3: Magdo, badacze szukają jeszcze szczątków ponad 300 osób.
5: Mieszkańcy tych dwóch leżących obok siebie miejscowości zostali wymordowani w ramach tej samej akcji jednego dnia. Ze źródeł wynika, że zginęło wtedy ponad 1050 osób. Badacze będą ich szukać w dwóch jamach. Nie wiadomo na razie, jakiej są głębokości. Jedna z nich ma 15 metrów kwadratowych powierzchni.
6: Więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
5: Powiedział mi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Polska grupa wyjeżdża dziś na Ukrainę, a jutro rano ma się rozpocząć ekshumacja pierwszych szczątków z mogił. Prace mają potrwać do 7 sierpnia. IPN złożył wniosek o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej, ale do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.
3: Jeśli wiceminister Tomczyk mnie nie przeprosi za swoje słowa, to pozwę go do sądu, zapowiada były szef kancelarii premiera, europoseł PiS Michał Dworczyk. Chodzi o wypowiedź Cezarego Tomczyka z porannej rozmowy w RMF FM. Na linii teraz nasze sejmowe studio. Łączymy się z Kacperem Wróblewskim.
7: Witaj. Dzień dobry.
3: Kacprze, za jakie dokładnie słowa polityk domaga się tych przeprosin?
7: Chodzi o komentarz Tomczyka do naszej informacji o tym, że Dworczyk przegrał przed wojewódzkim sądem administracyjnym 4 postępowania dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Co ma związek z tak zwaną aferą mailową?
8: Ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne.
7: To jest kłamstwo, uważa europoseł PiSu.
9: Mam nadzieję, że wycofa się z tego kłamstwa i przeprosi, bo jest to ordynarne kłamstwo, co powiedział pan minister Tomczyk. Natomiast jeśli tego nie zrobi, to oczywiście tak, złożę pozew.
7: Usłyszałem od Michała Dworczyka, który potwierdził jednocześnie, że dostęp do informacji niejawnych odebrano mu na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Uwaga kierowcy, wielki korek na wjeździe do Lublina od strony Rzeszowa. Wszystko z powodu ruchu wahadłowego wprowadzonego od dzisiaj na Alei Kraśnickiej koło pętli Węglin-Wróbla. Kierowcy tracą dużo czasu.
10: A chyba ze 40 minut.
4: 40 minut tutaj już czekamy na pewno.
11: Prace drogowe, 5 tygodni tak ma być.
4: O, jeny, to współczuję tym osobom, które będą jechały do Lublina i czekały.
12: Syn miał do lekarza i nie zdążymy, aby tyle, że zapłacimy i wrócimy do domu.
11: Długo pani czeka?
12: No już ponad godzinę.
3: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. A późnym popołudniem będzie jeszcze trudniej. Od 17:00 całkowicie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia Alei Kraśnickiej w stronę centrum, od Poczekajki do Głębokiej.
13: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: Dziś zabieramy Was w podróż na jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie, Cinque Terre we Włoszech. Ma zaledwie 19 kilometrów, ale biegnie wzdłuż wybrzeża i łączy 5 malowniczo położonych miejscowości. Te widoki co roku przyciągają miliony turystów z całego świata, także z Polski. Nasza wysłanniczka Martyna Czerwińska dojechała już do pierwszej wioski, Manaroli. Martyno, jak jest na miejscu?
14: Przede mną kolorowe domy, które kaskadowo opadają ze stromych klifów prosto do Morza Ligurijskiego. Na skałach, o które obijają się fale, mam nadzieję, że to słyszycie, wylegują się w słońcu turyści i już rozumiem, skąd te tłumy w pociągu. Widok jest naprawdę nieziemski. Obok mnie pani Justyna i pan Maciej, którzy przyjechali do Cinque Terre spod Poznania. Było warto?
15: Tak, oczywiście. No jest naprawdę cudownie. Przede wszystkim te widoki, czysta woda, słoneczko świeci.
16: W Cinque Terre nie byliśmy nigdy i naprawdę polecam, warto tutaj przyjechać. Jest pięknie.
14: Pociąg odjeżdża dosłownie co kilka minut i kursuje między 5 miasteczkami. Mój kolejny przystanek to Vernazza.
3: No to Martyno, miłej podróży, ale na trasę Cinque Terre wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach. Ja zapraszam już na fakty o 13:00. W nich będzie m.in. o nowej wersji filmowego przeboju Uwolnić Orkę.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Troszkę słońca już się na tej mapie pojawia, 26 stopni teraz pokazują termometry w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, 27 w Bydgoszczy, tam jest ciepło, lekko pochmurne, ale to słoneczko też wychodzi, na razie bez deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to tutaj Suwalszczyzna, mamy też okolice Lublina, Krakowa, Kielc, Zakopanego, tam może pokropić, uważajcie, a na przykład w Warszawie mamy lekko pochmurno, ale 27 stopni na termometrach, więc nieźle.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Ale mamy tutaj misję w RMF FM. Za chwilę dzwonimy do szefa, załatwiamy wolne dla jego pracowników i wysyłamy na przykład parę przyjaciółek, przyjaciół na koncert Lenego Krawica. To już za moment. Paulina Sawicka, cześć. Misja za chwilę, a już teraz na poprawę humoru. Rockset, jest 12:06 na zegarach. Słuchacie Byle do lata.

0: tu byle do lata w RMF FM. No to co, działamy, robimy komuś wolny w pracy i wysyłamy na delegację RMF FM na koncert Lenego Krawica w Trójmieście. Belina na linii, cześć.
1: Cześć.
0: Co z tym szefem? Wysłałaś głosówkę, że jest najlepszy, bo odchodzi w środę. To czekaj, on jest najlepszy po prostu, czy dlatego, że odchodzi?
1: On jest ogólnie bardzo, bardzo fajnym człowiekiem i można z nim po prostu, że tak powiem, konie kraść, ale faktycznie w środę odchodzi, więc się śmieję, że takie podwójne bingo, no bo mimo wszystko był szefem, nie?
0: No to super, a to myślisz, że tak na koniec da ci wolne?
1: Myślę, że daj.
0: No to dzwonimy do tego Dariusza, dobra? Skoro jest taki fajny.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, szefie Dariuszu, Paulina Sawicka, RMF FM z tej strony.
2: Dzień dobry.
0: Ja dzwonię w sprawie Eweliny, która potrzebuje wolne na delegację na Lenego Krawica. No właśnie, czy szef się zgadza?
2: A kiedy jest koncert?
0: 16 lipca.
2: 16 lipca, tak jak najbardziej się zgadzam.
0: Mamy. Ewelina, słyszałaś? Masz wolne.
1: Dzięki.
2: Póki jeszcze mogę.
0: Czyli taki prezent na odchodne.
2: Tak, dokładnie. Dobrze negocjujecie. Miłego dnia, cześć.
0: I co, Ewelina, radosna?
1: Pewnie, że tak. Darek bardzo w porządku człowiek, także mówiłam, że na pewno będzie.
0: Ale zanim będą w tym biurze tęsknić, no Dariusz, ale zrobiłeś. Już teraz na spokojnie właśnie na otarcie łez LP w RMF FM.

0: ale dzisiaj dzieje się w RMF FM naprawdę. Rozdajemy same nagrody, już kolejna, bo właśnie dzisiaj przechodzimy razem do historii. Ustanawiamy nowy rekord. Dziś w RMF FM wygrywa rekordowo dużo słuchaczy, czyli po prostu was. Bo tak, przypominam, w finale z sejfami czeka nawet 1 213 000 zł i takiej głównej nagrody w wakacje i jeszcze dla was nie mieliśmy. Ale poza grą z sejfami, aż setka z was dzisiaj wygrywa dodatkową kasę. I wiecie, co jest najważniejsze? Że to jest bardzo proste. Bo wchodzicie do gry jak zawsze. Wysyłacie RMF pod 7474 albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną ze 100 dodatkowych nagród. I jednocześnie gracie o nawet 1 213 000 zł. To się nie zmienia. Ale teraz mam dla was coś specjalnego. No dobra, trochę wprowadziłam grozy. Żartuję, bo to jest naprawdę proste. Okazja, która się już nie powtórzy, bo mam ją dla was tylko przez 10 minut i każde hasło RMF, które przyjdzie pod 7474, to aż 1200 szans w dzisiejszej grze o ponad 1 000 000 zł. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Przejdźmy razem do historii.
2: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
3: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
4: Ile? 100 osób!
5: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 zł.
6: Tylko w RMF FM trwa
7: Lato na bogato.
8: To co? Zagraż?
9: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
13: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
14: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: To było grane, jest grane i będzie grane w RMF FM.

teraz uwaga, bo zostały ostatnie 3 minuty. I jeszcze możecie złapać bonus na wejście do gry. Gracie dziś o 1 013 000 zł, ale to nie koniec, bo możecie wygrać też dodatkową nagrodę i jednocześnie być w grze o ponad 1 000 000 zł. Koniec bonusa, 1200, RMF 7474.

0: Też czujecie się, jakbyście byli na plaży? Tak sprawia ta nowość w RMF FM, The Bauza w RMF FM, a tutaj sprawdzam, o tym huczą portale. Przełomowa decyzja Krzysztofa Rutkowskiego, rezygnuje z kwadratowej fryzury. Nie wiem, no może jego ogrodnik wybiera się na emeryturę?
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa.

0: zwrota, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawrót takich jak ból głowy, niezdrożność zawrót nosa, przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia ryszy lub alergicznego nieżytonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2890. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Powstaje nowa wersja filmu, ukochanego filmu rodzin z lat 90. Szczegóły w faktach RMF FM już o 13.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
5: Dziś po 15 w RMF FM.
7: Marian?
8: Mm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
9: Codziennie chcę lady.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą!
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 13, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM w studiu Ewa Kwaśne.
13: Zapraszam.
14: Gazprom nie płaci wielomilionowej kary za Nord Stream 2. Urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Po pijanemu kierował samochodem, na dachu którego siedziały 4 młode osoby i jedna osoba zginęła. Sprawca decyzją sądu trafi do aresztu. Jak pomóc zestresowanym studentom? Posłuchajcie o projekcie naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego Czworonogi na kampusie.
15: Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
14: Jest 13. Co dalej z wielomilionową karą dla Gazpromu nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Rosyjski koncern ma zapłacić 174 miliony złotych za nieprawidłowości przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Jednak pojawił się problem z odebraniem tych pieniędzy, a urzędy przerzucają się odpowiedzialnością. Tym tematem zajmuje się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, wyjaśnij, o co chodzi.
16: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że chodzi o wątpliwości formalne. W egzekucji tej kary uczestniczy Urząd Skarbowy, w tym przypadku to Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Resort finansów ma wątpliwości, czy w świetle prawa w takiej sprawie naczelnik urzędu może występować jako strona postępowania. Dylemat dotyczy tego, czy urząd ma interes prawny w wyegzekwowaniu kar od Gazpromu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekonuje, że interes prawny zdecydowanie jest. UOKiK oczekuje dalszych wyjaśnień z resortu finansów. A tymczasem ministerstwo w przesłanych nam wyjaśnieniach przekonuje, że postanowienie resortu w tej sprawie nie blokuje postępowania i nie ma wpływu na organ egzekucyjny, czyli w tym przypadku Urząd Skarbowy.
14: Jest 3-miesięczny areszt dla 17-latka, który pod wpływem alkoholu i bez uprawnień kierował Volkswagenem podczas wypadku w Mściszewicach na Kaszubach. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginął 17-letni pasażer przewożony na dachu auta. Sprawcy grozi od 5 lat do 20 lat więzienia. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosił to dzisiaj dyrektor generalny ESA i premier Donald Tusk. Co na to mieszkańcy stolicy?
17: Fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie.
18: Na co pan liczy, na jakie konsekwencje tego, że tutaj powstanie to centrum?
17: Nie wiem, chyba głównie na miejsca pracy tak naprawdę. To jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. A plus dodatkowo jest to jakiś prestiż na pewno dla Polski i dla Warszawy.
18: Ucieszyła pana ta decyzja o tym, że to właśnie tutaj, Warszawa,
1: Myślę, że tak. Sam śledzę. Mam nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
18: Pan ma pomysł, gdzie dokładnie, w której części Warszawy to centrum mogłoby działać?
1: Kierowałbym się bardziej ku stronom zachodnio-południowych Warszawy, ze względu na lotnisko Bemowo.
18: Ja duża przestrzeń tam jest.
1: Tak, zdecydowanie.
14: Te głosy mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak pomóc zestresowanym studentom? Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pojawił się pomysł, żeby przeciążonym młodym ludziom pomogły psy, które też potrzebują towarzystwa. Powstał projekt Czworonogi na kampusie. Ale zanim radosne szczekanie rozlegnie się na uczelni, obie strony poznały się w schronisku.
15: Nie zawsze były to spacery, czasami był to po prostu student siedzący z pieskiem w wysokiej trawie, tak, i śpiewający mu piosenki.
13: Czyli to nie są takie zwykłe odwiedziny w schronisku, tylko to jest próba nawiązania relacji.
15: Absolutnie tak. Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
13: A widać, że studenci potrzebują takiego hamulca bezpieczeństwa.
15: Super szybki rozwój sztucznej inteligencji, tak? Wiele osób studiujących dzisiaj nie wie, czy będzie miało pracę, czy w ogóle zawody, do których się przygotowują, będą istniały za parę lat.
14: Tłumaczyła dr Ewa Chrostek z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka projektu, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. O czworonogach na kampusie możecie również przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
19: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
14: Powstaje nowa wersja Uwolnić orkę, filmu, który był jednym z największych sukcesów kina familijnego lat 90. W studiu ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
20: Jestem, dzień dobry.
14: Witaj Kasiu, za czym zatęsknili twórcy nowej wersji?
20: Ta produkcja do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów opowiadających o relacji człowieka ze zwierzęciem. Emocje udzieliły się widzom i twórcy spróbują przypomnieć je młodemu pokoleniu i robią współczesną interpretację historii.
14: Kasiu, przypomnijmy historii właśnie o przyjaźni chłopca i orki.
20: Tak jest, osierocony Jesse zaprzyjaźnia się z przetrzymywanym w parku rozrywki Willim i pomaga orce odzyskać wolność.
21: Willy, you can do it! You can be free! Come on!
20: To był wielki sukces na całym świecie. Film miał 3 kontynuacje, był serial animowany. Budżet pierwszej części $20 milionów zwrócił się niemal 8-krotnie. I chyba najważniejszy efekt filmu. Ta historia przez lata była symbolem dyskusji o przetrzymywaniu orek w niewoli. Premiera nowej części planowana jest za 2 lata.
14: A kolejne wydanie faktów. Punktualnie o 14:00 wrócimy m.in. na trasę urokliwej Cinque Terre.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A jeszcze w tej godzinie głośny temat z sieci. Nie wiem, czy się na to natknęliście, ale powrót małżeństwa do siebie sprzed wielu, wielu lat. O tym huczą wszyscy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to wszystko powiem wam wkrótce. To byle do lata w RMF FM. Jest 13:05. Paulina Sawicka, dzień dobry.

0: do pogwizdania, do potupania jest rytmicznie, romantycznie, jak tylko bolicie pola Abdul w RMF FM, a tutaj szok. Ja dostałam szoku. Mandaryna i Michał Wiśniewski są znów razem. Przynajmniej takie oświadczenie wydał on i o tym jest po prostu wszędzie. Jeżeli to prawda, to mamy jakiś powrót do lat 2000, ale tak, zaraz się okaże, że znów kręcą reality show Jestem jaki jestem. Doda pakuje walizki i wraca do Radka Majdana, a benzyna na stacjach znowu kosztuje 3 zł. No akurat na to ostatnie to chyba bym się jednak nie obraziła.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,90.

0: Już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez

0: tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Po reklamie.
5: Wielki hit lat 90. Teraz w RMF FM.

0: my tutaj tak delikatnie wam gramy? A tutaj lawina pieniędzy od RMF FM. Maria z Pleszewa, Marysiu, 5000 złotych twoje.
1: Pierwszy raz w życiu cokolwiek wygrałam. To jest takie jakieś uczucie, ja nie umiem powiedzieć, nie wierzyłam po prostu.
0: Piękne uczucie, Teresa z Tychów, 1000.
2: Piękna niespodzianka na początek tygodnia. Jak każdy poniedziałek miałby być taki, to to będzie mój ulubiony.
0: Teresko, gratulacje. Andrzej, 1000 złotych dla ciebie.
3: Dziękuję,
0: proszę, proszę, proszę.
3: Niespodzianka, no dziękuję ci.
0: Cieszę się bardzo. I właśnie to oni wygrali dziś w RMF FM. Bijemy z wami rekord. 100 dodatkowych nagród. W tych nagrodach czeka również jeszcze 10 tysięcy złotych. I to jest bardzo istotne. To są dodatkowe nagrody. Bo cały czas gracie o nawet 1 213 000 złotych. Bijemy rekord, rozdajemy pieniądze. To lato na bogato w RMF FM i cały czas macie szansę wygrać grubo ponad milion. A aż 100 osób zgarnia dodatkową kasę. Zasady są proste. Wchodzicie do gry SMS-em RMF pod 7474 i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Wygrało już 61 osób, a skoro tak, to uruchamiamy specjalny bonus 1061 szans. I każdy taki SMS przez najbliższych 10 minut to właśnie 1061 szans w finale z sejfami o nawet 1 213 000 złotych. www.rmf.fm SMS RMF pod 7474.

Możecie dołączyć jeszcze do grona zwycięzców. Macie na to dokładnie 4 minuty i grając o 1 213 000 zł, gracie też o dodatkowe nagrody. 10 tysięcy jeszcze nie padło, tak tylko tutaj podpowiem. Więc warto się przekonać, bo kończy się bonus. 1061 szans. SMS RMF od 7474.

0: To jeszcze kierowcy dla tych wracających albo jedzących w okolicach Szczecina. S3 zablokowana właśnie w kierunku Szczecina na wysokości Goleniowa. Szczegóły w faktach RMF FM. Uważajcie na siebie, bo ta pogoda może być piękna, ale trzeba spokojnie i ostrożnie. Uważajcie tam na siebie.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie, wie, wie.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Nieważne, czy wakacje spędzacie gdzieś na plaży, czy właśnie na działeczce, na trawie, na leżaczku. Jest odrobinę ciepło, możecie wreszcie się wyłożyć, uspokoić. I właśnie tak wszystkim wam gra RMF FM już teraz mrozu.

0: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Przejdźmy razem do historii.
3: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
5: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
4: Ile? 100 osób!
6: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 zł.
3: Tylko w RMF FM trwa
7: Lato na bogato.
4: To co? Zagasz?
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
15: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
16: To są cienkie placki przełożone kremem.
17: Pyszne, bo polskie.
18: Poszukamy wyjątkowych lokalnych smaków.
19: I odwiedzimy regionalnych producentów.
20: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
21: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
22: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
23: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
24: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩1,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
25: Po reklamie.
26: Polityczne spory i wszystkie najważniejsze aktualności to fakty RMF FM. Jest 14:00 w studiu Ewa Kwaśny.
27: Samorządowcy krytycznie oceniają zapowiadane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowia.
28: Te rozwiązania, które są zaproponowane, są rozwiązaniami bardzo wycinkowymi.
27: Nasz dziennikarz dotarł do stanowiska Związku Powiatów Polskich. Rusza przebudowa Alei Przyjaźni w krakowskiej Nowej Hucie. To oznacza utrudnienia dla kierowców. W faktach także świat nauki. Badacze pracują nad skuteczniejszym leczeniem infekcji wirusem RSV u niemowląt. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. Jedna z propozycji to górny limit zarobków lekarzy. Do przygotowywanego przez samorządy stanowiska dotarł reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy.
29: Dzień dobry.
27: Michale, jak samorządowcy oceniają planowane reformy?
29: Według nich są potrzebne, żeby uporządkować teraz wydatki w szpitalach. Wciąż jednak brakuje konkretów, ocenia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.
28: To, co jest opowiadane na konferencjach prasowych i deklarowane, to są tylko i wyłącznie słowa. Istotne jest to, co znajdzie rzeczywiście odzwierciedlenie w konkretnych przepisach. Czy one zostaną przyjęte i czy zostaną podpisane przez prezydenta.
29: Przedstawiciele powiatów czekają na informacje, jak wprowadzić zapowiadany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, tym bardziej, że ten limit według zapowiedzi ma dotyczyć wszystkich szpitali publicznych w Polsce.
28: Niezależnie od tego, czy one są położone w Warszawie, w środku miasta, czy one są położone gdzieś głęboko w kraju. No ale teraz wszystko zależy od tego, jak to będzie zapisane.
29: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie tych już konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu.
27: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Różycy pomiędzy węzłami Goleniów Południe i Kliniska zderzyły się dwa auta osobowe i bus. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. W faktach teraz rozkopane Kraków. Dziś zaczynają się prace m.in. w Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. I właśnie tam zaparkował nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy. Maćku,
0: dzień dobry.
27: Jak będzie wyglądał ten remont?
0: Na razie bez większych utrudnień. Zajęte zostaną tylko miejsca parkingowe. Prace przy sieci wodociągowej będą prowadzone na odcinku od Alei Róż do Alei Solidarności. Od dziś drogowcy pracują też na ulicy Majora na Prądniku Czerwonym. Tutaj 5 linii autobusowych jeździ objazdami. Cały czas trwają też prace przy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic, na skrzyżowaniu pod Bagatelą w centrum Krakowa, a także remonty ulicy Grzegorzeckiej oraz Mostu Kotlarskiego. 10 sierpnia natomiast zaczną się prace przy naprawie asfaltu na wiadukcie na ważnej trasie w centrum, Alei 29 listopada.
1: Kierowcy normalnie pokonają ten wiadukt, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchów zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
0: I jak zapewnia Krzysztof Wojdowski z zarządu dróg, ten remont potrwa do końca wakacji.
27: Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt. Doniesienia naukowców z Londynu przynosi Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
27: Dzień dobry, Grzegorzu. Informacje są o tyle istotne, że te zakażenia bywają niebezpieczne, a możliwości leczenia są ograniczone.
2: Tak zwany syncytialny wirus oddechowy jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Świszczący oddech, duszności mogą często wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Naukowcy stworzyli teraz nowatorski model laboratoryjny, w którym do badania reakcji na RSV wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. To właśnie może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania. Dlatego nie wystarczy zwalczanie samego wirusa, trzeba też zapobiegać nadmiernej reakcji zapalnej. Trwają testy terapii, które tak będą działać.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
27: 30 euro, tyle kosztuje całodzienny bilet kolejowy na pociąg, który zawiezie nas w najpiękniejsze zakątki po Cinque Terre na zachodnim wybrzeżu Włoch. To jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na świecie. Do miasteczka Vernazzi dotarła już nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Tę niezwykłą trasę kolejową przyjeżdżają pokonać ludzie z całego świata.
5: Bonjour, comment ça va?
6: Annyeonghaseyo.
5: Lehao. Namaste.
6: Siena.
7: Dobry dzień.
5: Hola.
6: Ciao.
4: W sezonie letnim tych 5 pięknych miasteczek Cinque Terre pęka w szwach, ale ja się temu wcale nie dziwię. Rozglądam się i widzę kolorowe domy na klifach, skalisty brzeg Morza Liguryjskiego, w którym kąpią się turyści. Tutaj jest naprawdę pięknie. Skakaliśmy z klifów i dużo pływaliśmy. Było naprawdę, naprawdę niesamowicie. Naprawdę piękne miejsce. Ten krajobraz piękny. Życie tu jest piękne. Z Vernazzi, Martyna Czerwińska.
27: Na trasę kolejową Cinque Terre wrócimy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Szykują się poważne zmiany w mundialu. O tym powiem wam wkrótce. W RMF FM jest to Byle do lata. Paulina Sawicka, dzień dobry. 5 minut po godzinie 14. I gramy na leżaczek takie hity.

0: Mundial ma być jeszcze większy. Tak, zgadza się. FIFA rozważy turniej aż dla 64 drużyn. Nawet padło takie zdanie. Każdy naród powinien mieć prawo marzyć o udziale w Mistrzostwach Świata. Ja się boję, że załapiemy się dopiero wtedy, kiedy całkiem zniosą limity.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi.
11: Well, well, welcome!
12: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
13: Pazura, co ty nam robisz?
12: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
14: Po reklamie.
15: Wakacyjne popołudnie z RMF.

0: takie pozytywne dźwięki w RMF FM. Można się uśmiechnąć i to nie tylko z tego powodu, bo cały czas wygrywacie kasę od RMF FM. Kuba, 1000 złotych jest twój.
1: Wszystko się zgadza.
0: Ale przyda się, co? Bo jest okazja.
1: Rocznica z żoną. Piąta.
0: A, nie, no to pięknie, to gratuluję. To jeszcze przed finałem z sejfami, bo przypominam, to dodatkowe nagrody, które możecie wygrać za wejście do gry SMS-em RMF pod 7474 i razem przechodzimy do historii. Rekordowa liczba słuchaczy wygra dzisiaj pieniądze od RMF FM. Coraz więcej z was wygrywa. Tych nagród dodatkowych ubywa i warto się pospieszyć. Jeszcze zdążycie. Czekam między innymi 10 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, bo najważniejsze to jest to, że cały czas jesteście w grze o nawet 1 213 000 złotych. Bardzo duże pieniądze. I każdy RMF wysłany pod 7474 przez najbliższych 13 minut to 1213 szans w finale z sejfami. Grubo ponad 1 000 000. To jest ten moment. Nie ma co czekać. www.rmf.fm, SMS RMF pod 7474.

0: I do pomruczenia delikatnego odpoczynku Lady Gaga, Bruno Mars, RMF FM. Naukowcy odkryli, co naprawdę pomaga nam długo żyć. Sprawdzali to akurat u stulatków na Sardynii i szukali klucza do długowieczności właśnie tam. Morze, plaża, pyszne jedzenie. No do wniosków nie potrzeba chyba zbyt długich badań, dlaczego tak się dzieje.
1: Reklama.
2: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład skab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit. Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
24: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
25: Play.
0: Po reklamie. 1 213 000 w wakacyjnych sejfach i to jest ostatnia taka okazja w byle do lata. Daję Wam dokładnie 2 minuty i kończę całkowicie bonus. 1213 szans. Wysyłacie SMS-a RMF pod 7474 i od razu sprawdzacie, czy czeka na Was jeszcze dodatkowa nagroda. Bo właśnie to jest jeszcze to dodatkowe pieniądze. Oprócz tego cały czas gracie o grubo ponad milion. SMS RMF pod 7474.

0: A teraz uwaga, kierowca korkuje się nam. Autostrada A2 w Lubuskiem. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Szczegóły w faktach RMF FM już za kilka minut o 15.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
0: Zaczynamy fakty RMF FM. Jest godzina 15. W studiu Ewa Kwaśny.
13: Witam ponownie i zapraszam. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Puma, która od kilku dni grasowała w gminie Polanów, niedaleko Koszalina, a schwytana wczoraj w pobliżu Karsinki, trafi do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Za chwilę także wakacyjna pogoda dla żeglarzy.
14: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie.
13: Mamy też ważne informacje dla miłośników truskawek. Warszawski sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został też wniosek o wydanie nakazu aresztowania podejrzanego na terenie Wielkiej Brytanii. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji sądu?
15: Argument jest jeden. I obrona Ziobry, i prokuratura potwierdziły sądowi, że podejrzany nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych.
16: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
15: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, oba postanowienia są niezaskarżalne.
16: Nie ma na to skargi. Mogą być zmienione w zależności od tego, czy zmienią się warunki, czy zmienią się okoliczności. Mogą zostać w każdej chwili zmienione.
15: Czyli jeśli będzie potwierdzenie lub podejrzenie, na przykład, że Zbigniew Ziobro jest w Unii, wtedy prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie ENA. W tej sytuacji jedyną metodą sprowadzenia Ziobry do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych, o ile procedura by ruszyła i doszłoby do realizacji polskiego wniosku.
13: Przyspieszenie pozyskania drewna w świetle obecnych planów urządzania lasów byłoby przekroczeniem uprawnień, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Tak szefowa resortu odpowiada na pytania naszego dziennikarza dotyczące trudnej dostępności do tego paliwa. O tym alarmowaliście nas, pisząc na gorącą linię RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówiła Paulina Henik-Kloska?
17: To od kondycji na przykład branży meblarskiej zależy ilość surowca dostępnego do produkcji peletu, bo powstaje on z odpadów drzewnych, mówi minister klimatu i środowiska i dodaje. Głównymi problemami są wysysanie rynku przez elektrownie w Połańcu i zwiększenie eksportu peletu. Jednocześnie Paulina Henik-Kloska powiedziała mi, że nie ma możliwości zwiększenia podaży drewna do tartaków.
18: Ja nie mogę tego tak po prostu zrobić i niewiele by dało, bo drewno najpierw trzeba przerobić, żeby powstał odpad, z którego możemy wyprodukować pelet. Pozyskane nadmiarowo drewno skończyłoby się tym, że wyjechałoby z kraju, nie byłoby żadnego odpadu po przetworzeniu i wytworzenia peletu.
17: Zdaniem minister klimatu i środowiska, by odzyskać równowagę na rynku peletu, potrzeba szukać innych rynków importu z zagranicy.
13: Śledzimy fakty. Samica pumy jeszcze dziś trafi do poznańskiego zoo. Jak już mówiliśmy w faktach, zwierzę schwytane zostało po kilkudniowych poszukiwaniach w niedzielne popołudnie w województwie zachodniopomorskim. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co teraz dzieje się z pumą?
19: Puma jest właśnie w drodze do Poznania. Takie informacje przekazała mi Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus w Koszalinie. To tam zwierzę trafiło najpierw. Przed wyruszeniem w drogę puma została jeszcze przebadana przez lekarza weterynarii. Jest cała i zdrowa. Powinna dotrzeć do poznańskiego ogrodu zoologicznego za jakieś 3 godziny. Przypomnę, poszukiwania zwierzęcia trwały kilka dni. Pumę udało się w końcu zlokalizować w okolicach miejscowości Karsinka, niedaleko Koszalina.
13: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
14: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
13: Ostrzegał i informował szef MOP Jarosław Sroka. Sezon truskawkowy powoli się kończy. Niewiele czasu zostało miłośnikom tych owoców. Truskawki nie będą już tanieć i będzie ich coraz mniej.
20: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień następny i na pewno będzie koniec.
21: Owoców mało już?
20: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przepaliło, albo deszcz spadł, kurcze i zgniły i tyle, nie?
21: Trzeba się spieszyć.
20: Tak.
21: Teraz ile za kilogram?
20: 18, 20 zł.
21: I te ceny raczej już będą rosły.
20: Oczywiście.
21: Szybko jeść.
20: Oczywiście, że tak.
13: Usłyszał na targowisku przy Ruski w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Ja już teraz zapraszam na fakty o 16, a w nich ponownie przeniesiemy się do Włoch na jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie. Cinque Terre.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: Te upały nadchodzą, one będą gdzieś pod koniec tygodnia, to się ma już poprawić, ale na razie no, jest dosyć ciepło, 27 stopni w Szczecinie, wy coś tam oszukujecie. Gdańsk ma 21, 27 w Łodzi, no ale właśnie, jest to ale, czyli nie tylko słońce jest gdzieś tam na zachodzie i północnym zachodzie, a tak to możemy spodziewać się deszczu i burz.
25: Pogodo, naucz się tak wypośrodkować te wszystkie atrakcje, które nam dajesz.
0: Ucz, albo zimno, albo gorąco, no.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
0: Ja tak sobie myślę, że to lato ma się po prostu w sercu i już.
25: Może tak być. Generalnie tutaj w RMF FM jesteśmy na posterunku, żeby studzić zapędy lata, ewentualnie podgrzewać atmosferę wtedy, kiedy trzeba. Ola Filipek, cześć, dzień dobry. To jest RMF FM na wakacjach. Mam nadzieję, że wy też, a jak nie, to poczujcie się, jakbyście byli.

0: Jeśli chodzi o Dawida Podsiadło, to zawsze jest na niego sezon i dlatego gramy go w RMF FM. A jeżeli chodzi o wakacje, no to mamy sezon na wspaniałe felietony i ich autor jest już z nami. Krzysiek Skiba, dzień dobry.
1: Witam, witam. Dzisiaj słuchaj, jestem tak nakręcony jak rakieta. Po prostu odpalę i wystrzelę tutaj właśnie przed anteną RMF.
0: Bardzo dobrze. Ty stoisz na straży naszych dobrych humorów, ale są tacy bohaterowie, którzy tworzą klimat naszych wakacji i z tego co wiem, to o nich dzisiaj będzie felieton.
1: Tak, kultowe postacie wakacyjne. Od ratownika do pana z wypożyczalni kajaków. Porozmawiamy o tym.
0: Kochani wszyscy w budkach wypożyczalni, jesteście tutaj? No to będzie felieton o was. Dosłownie za chwilę.

0: Velvet w RMF FM, a my dziś świętujemy lato na bogato w RMF FM i przynosimy wam szczęśliwą trzynastkę w kalendarzu, bo w RMF FM mamy taką tradycję, że tę trzynastkę zawsze odczarowujemy i robimy te dni najszczęśliwszymi w całym roku. I dziś razem z wami przechodzimy do historii. W zasadzie już przeszliśmy, ale sky is the limit. Czegoś takiego ani w RMF FM, ani w żadnej innej stacji radiowej w Polsce nigdy nie było. Dziś wygrywa rekordowa liczba słuchaczy i to wy ten rekord bijecie. Cały czas oczywiście grając o sejfy macie szansę zgarnąć dodatkowe nagrody, między innymi ekstra 10 tysięcy złotych. No co chwilę ktoś wygrywa, więc co więcej, od razu możecie sprawdzić, czy to wy jesteście tymi szczęśliwcami. Wystarczy wysłać RMF pod 7474, a najlepiej zrobić to teraz. Albo w ciągu najbliższych 13 minut, bo wtedy nie dość, że gracie o sejfy, w sejfach nawet 1 213 000 złotych, gracie też o dodatkowe nagrody, wśród nich między innymi ekstra 10 tysięcy złotych. No i w ciągu tych 13 minut każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożę razy 1013. RMF pod 7474. Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przejdźmy razem do historii.
6: Już dziś ustanowicie z nami nowy rekord.
5: Aż 100 osób zgarnie dodatkową kasę.
6: Ile?
5: 100 osób!
7: A w sejfach czeka nawet 1 213 000 złotych.
8: Tylko w RMF FM.
9: Lato na bogato.
10: To co? Zagrasz?
11: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
2: Zobacz, Marian, w Media Expert jest.
3: Co jest?
2: Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine.
3: A, ten z funkcją aktywnego mycia.
2: Dokładnie, ma technologię przeciwplątaniu włosów, potężną moc ssania i czas pracy aż do 70 minut.
3: A mają w Media Expert ten zaawansowany robot Dyson Spot and Scrubs AI do sprzątania na mokro i sucho z wałkiem, co się czyści sam?
2: Mają, a wiesz, co jest najlepsze? Że jak kupimy teraz w Media Expert odkurzacz Dyson w promocji, to dostaniemy nawet 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

Jeszcze tylko przez 5 minut mnożymy każdy RMF, który wyślecie w tym czasie pod 7474. W sejfach czeka nawet 1 213 000. A każde wejście do gry to szansa na dodatkową nagrodę, bo dziś bijemy wspólnie rekord wygranych w RMF FM. No to co? RMF 7474. Mnożymy razy 1013.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Ostrzegaliśmy, że wchodzimy z nową porcją humoru, porad i wszystkiego, co wakacyjne. No i oto jesteśmy, a raczej jest on, Krzysztof Skiba i jego felieton.
2: Kochani, każdy sezon filmowy ma jakiś swoich superbohaterów. A to Batman, a to Indiana Jones, a to Żółwie Ninja. Superbohaterowie walczą o lepszy świat i większe box office'y. Tymczasem także lato. Lato ma swoich bohaterów, kochani. No, na przykład dawno temu była taka pani w kasie na dworcu PKP, znaczy ona jest dalej, już nie jest taka kultowa, ale do tej pani stały najdłuższe kolejki, nawet po lody, po czekolady, po ciastka nie stały takie wielkie kolejki jak do tej pani w kasie PKP. No od czasu, gdy większość biletów sprzedaje się przez internet, znaczenie tej pani z kasy PKP zmalało, ale śpiewano kiedyś o niej piosenki, poeci pisali wiersze, no to było coś niesamowitego.
1: Ja się nie dziwię.
2: Drugim takim bohaterem wakacyjnym był sprzedawca lodów. No, plażowy sprzedawca lodów, który dar się na całe gardło. Lodi, lodi, dla chłodi. Ja pamiętam takie, co kompletnie idiotyczną taką rymowankę.
1: A jest pan, dużo.
2: Pan minister wyszedł z wody, gdy zobaczył moje lody. No nie wiem, o co chodzi, czy dzisiaj chyba ten chwyt reklamowy na ministra by chyba nie chwycił. No niósł te lody w takim pudle, w którym niby miało być chłodniej, ale lody i tak były prawie zawsze roztopione.
1: Aha, to teraz, takie szejki już były.
2: Tak, teraz, gdy... Dokładnie. Teraz, gdy lody są dostępne w każdym rogu, na każdym kroku, w ładnych takich budkach, no, sprzedawcy plażowi roztopili się jak stare kalipso. I uwaga, kolejna osoba, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o wakacje, wypożyczalnia. No, gigantem wakacyjnym był zawsze pan z wypożyczalni sprzętu pływającego, u którego można było wypożyczyć rower wodny czy kajak podwodny. A wiesz, co to jest kajak podwodny?
1: Nie mam pojęcia.
2: To jest dziurawy kajak. To jest po prostu dziurawy kajak.
1: Taki pan... myśl technologiczna.
2: Były takie wypożyczalnie, że wypożyczali same dziurawe kajaki, same podwodne. No i ten pan, słuchaj, miał bardzo ważne zadanie, bo on sprawdzał karty pływackie i rządził na przystani. O, jak mu podpadłeś, dostawałeś najgorszy możliwy sprzęt.
1: Na przykład, z największą dziurą.
2: Tak, nie. Na przykład łódź wiosłową z jednym wiosłem. Wiesz, o, taką. Proszę bardzo. No i teraz jednak na plażach rządzą całkowicie inni panowie od skuterów wodnych. No, wypożyczenie skutera wodnego na plaży, na przykład w Juracie, Sopocie, czy między Zdrojach, jest tak drogie, że równa się cenie prawie całego wypadu nad morze.
1: Ale kochani, to jest prestiż, niech inni patrzą, niech zazdroszczą.
2: Ale właśnie o to chodzi, no, z tych skuterów korzystają więc albo desperaci, fanatycy, albo szpanerzy, którzy potrzebują taki skuter nie na przejażdżkę, ale do fotek. No i tych ostatnich jest oczywiście najwięcej. No i uwaga, the number one, najważniejsza osoba w ogóle wakacyjna, bohater wakacyjny, to ratownik. Absolutnym gigantem plażowym jest ratownik, to on zarządza kodem flagowym, czyli wywiesza flagę informującą o falach. Biała flaga oznacza, że można się swobodnie kąpać, a czerwona, że mogą się kąpać tylko dorsze, foki i meduzy.
1: Ale my się do nich nie zaliczamy.
2: Nie, raczej nie. Chociaż niektórzy politycy przypominają mi meduzy. Ale przede wszystkim ratownik czuwa nad plażą i łypie na wszystkich spod tych swoich przepięknych, przeciwsłonecznych okularów. No, o ratownikach i ratowniczkach kręci się filmy i seriale i pisze piosenki. Najlepsi ratownicy, potrafią wyłowić nie tylko topielca, ale też całkiem fajne, żywe plażowiczki.
1: Myślę, że mamy jeszcze jednego bohatera tych wakacji i to jest Krzysiek Skiba, ratownik naszych dobrych humorów. To słyszymy się jutro.
2: Tak, ja uchylę tu Państwu rąbka tajemnicy, że ja wszystkie te felietony wakacyjne tu w RMF-ie wygłaszam po prostu w kąpielówkę.
1: Szkoda, że tego nie widzicie.

0: Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
2: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
1: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
2: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa na przyczynę.
3: Już nie spędzi.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
6: Ja to proste, Barbara. W MediaExpert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
5: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
7: Kup w

0: naszych sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
3: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
2: Wyrazisty.
3: Będzie jak w kawiarni.
0: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
4: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
3: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
4: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
5: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz 9.
10: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
10: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 16, czyli dajcie głośniej i sprawdźmy razem, co nowego w kraju i na świecie. Fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Już wszystko mówię, zapraszam. CBA zatrzymało strażnika więziennego z Łodzi. Chodzi o śledztwo dotyczące korupcji w łódzkiej służbie więziennej. Posłuchajcie, co na temat tego mężczyzny dowiedział się reporter RMF FM. Potem polityczne komentarze po decyzji sądu, który odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Kierowców podróżujących S3 w okolicach Szczecina będziemy ostrzegać przed korkami. Doszło tam do wypadków. Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej, prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
18: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymanie w tym śledztwie miało miejsce w listopadzie zeszłego roku. W ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
17: Tu RMF FM, fakty, opinie i komentarze. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak informowaliśmy już w faktach, oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witamy.
19: Dzień dobry, jestem.
17: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
19: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
20: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
19: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
21: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
19: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości z Sejmu, Jakub Rybski.
17: Potężne korki na obu jezdniach trasy S3 w okolicach Szczecina. Jak informowaliśmy w faktach, w Różyce między węzłami Goleniów Południe i Kliniska doszło do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, ciężarówka i bus. Policja stara się właśnie udrożnić lewy pas, ale objazdy nadal obowiązują. Korek utworzył się również na jezdni w stronę Świnoujścia i Międzyzdrojów po kolizji trzech aut osobowych. 78 kierowców straciło w miniony weekend w Lublinie dowody rejestracyjne. To efekt policyjnej akcji wymierzonej w nielegalne wyścigi i drift.
22: Przede wszystkim dowody zostały zatrzymane za przeróbki układu wydechowego, czyli za zbyt głośne wydechy, za samowolne dokładanie różnych elementów, które często są zagrożeniem. Policjanci sprawdzali także ogumienie i w wielu przypadkach tutaj też pozostawiało to wiele do życzenia.
17: Powiedział nam podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, która zapowiada kolejne takie kontrole.
23: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
17: Co tydzień wysyłamy naszych reporterów na najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie, aby podpowiedzieć Wam, jak można spędzić wakacje bez auta. Tym razem włoskie Cinque Terre. Pociąg co kilka minut wyjeżdża z wykutek w skalę tuneli, odsłaniając widoki na kolorowe domy zawieszone nad Morzem Liguryjskim. Martyna Czerwińska, nasza reporterka, właśnie dotarła już do ostatniej stacji Monte Rosso al Mare.
24: Ostatnia stacja jakby wiedziała, czego turyści potrzebują na koniec tej męczącej jednak wyprawy najbardziej. Z pociągu wychodzimy niemal prosto na plażę. Ja właśnie moczę nogi w wodzie. Uwierzcie, że po tylu pokonanych schodach, po tym upale i ścisku w pociągu, morze jest jak nagroda.
25: Mieszkam w Mediolanie, ale przyjeżdżam tu od dziecka i to moje ulubione miejsce. Jest cudowne. Mam paczkę przyjaciół, a woda jest zawsze piękna. Wieczorami wychodzimy pobawić się na imprezach na dworcu. Monte Rosso naprawdę zdobyło moje serce, odkąd jestem mała.
24: Cinque Terre Express. Jeśli lubicie podróżować koleją, to ta trasa musi się koniecznie znaleźć na szczycie waszej listy marzeń. Z Monte Rosso al Mare. Martyna Czerwińska.
17: Martynie, dziękujemy za piękne relacje. Może ktoś z was skusi się właśnie na taki wyjazd. W faktach o 17 będziemy mieć dla was natomiast zaskakujące kosmiczne doniesienia. Już teraz zapraszamy.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
28: Jak prezentuje się wtorek, jeśli chodzi o pogodę? No dosyć chłodno na Pomorzu. 20 stopni tylko. Ale za to bez deszczu, tak przynajmniej obiecują synoptycy, czego niestety już nie można powiedzieć o południowej i zachodniej Polsce. Tutaj deszczowe i burzowe chmury będą jutro takim standardem, ale tutaj też cieplej, coś za coś, nawet 29 stopni na południu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.
28: a na zegarze już 5 minut po godzinie 16. Tutaj Ola Filipek, tak brzmią wakacje z RMF FM.
0: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: dziś w RMF FM razem z wami bijemy rekord, bo rekordowo dużo z was wygrywa dziś naprawdę przepiękną kasę. Wszystkie te wygrane podsumowujemy na bieżąco na www.rmf.fm. A wszystko dlatego, że w kalendarzu mamy 13. I my tę 13 odczarowujemy. Nagroda główna z tej okazji to aż 1 213 000 złotych. Tak wysokiej nagrody głównej jeszcze w te wakacje dla was nie mieliśmy, więc właśnie tyle czeka w jednym z sejfów. I to nie jest wszystko, bo mam dla was coś, co naprawdę bardzo lubicie. Szczęśliwe numerki. No to uwaga. Szczęśliwe numerki na dziś to 9 i 2. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. Ale kto ma 9 i 2 w swoim numerze telefonu, dostaje tych szans dwa razy więcej, czyli aż 2500. I co ważne, 2 i 9, te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby obie były, i 9 i 2, w waszym numerze telefonu. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm, tutaj też można skorzystać z tej okazji. Mnożymy wasze szanse razy 1250 albo razy 2500, jeśli macie 9 i 2 w numerze telefonu. Pamiętajcie, że gracie o nawet 1 213 000 złotych i o ostatnie ze 100 nagród, które jeszcze dziś trafią do was. RMF 7474, ta okazja potrwa tylko 10 minut.
1: Reklama. Well, well, welcome!
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
17: Lidl. To się opłaca. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
18: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
17: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
19: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Trwa program RMF FM na wakacjach.

tegoroczne mundiale należy do Erlinga Haalanda. Jest jednym, z tego co czytam oczywiście, najskuteczniejszych zawodników i tym samym podbił serca nie tylko kibiców, ale też Peruwiańczyków. Podobno jego imieniem nazwano już 500 dzieci w Peru. Słuchajcie, jak każdy z nich zacznie grać w piłkę, to ja czekam na mundial za kilkanaście lat. Komentatorzy to się nagimnastykują, żeby tych wszystkich Haalandów rozróżnić.

0: Podkarpacie, świętokrzyskie części Małopolski, Śląska, Mazowsza i Lubelszczyzny. Słuchacze z tych rejonów powinni uważać dziś na wszelkie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy o tym mówić w Faktach RMF FM punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy. Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedrożność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, gdyż lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
19: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Wszystko, co kochacie latem.

0: mama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
3: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 17, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, bo fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: Historyczny moment w Późnikach. 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odzyskało tożsamość dzięki badaniom genetycznym. Intensywne opady i burze nad Polską. RCB wysyła alerty, możliwe podtopienia i gradobicia. Posłuchajcie, w których regionach może być niebezpiecznie. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11: 21 osób na miejsce na psychologii.
10: W faktach także słodka niespodzianka w kosmosie. Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym przywrócono imiona i nazwiska 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Sienkowska, wręczając noty identyfikacyjne rodzinom ofiar. W Późnikach, nieistniejącej już wsi, wiosną ubiegłego roku przeprowadzono ekshumację pierwszego masowego grobu. Polscy naukowcy odnaleźli szczątki co najmniej 43 osób.
12: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
13: Przede wszystkim jest to rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
12: W pani rodzinie często rozmawiało się o Późnikach?
13: Tak, to była historia właściwie z czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam, że no praktycznie codziennie, jak nie babcia, która została sama praktycznie z trójką dzieci malutkich, mój tato, który całą rodzinę mu wymordowano.
10: Mówiła Beata Jagielska, przedstawicielka późnickich rodzin. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec sierpnia polscy badacze wracają do Późnik, aby kontynuować poszukiwania drugiej masowej mogiły. Dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe też podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. SMS-owe ostrzeżenia o takiej właśnie treści dostały z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Alerty drugiego stopnia dla tych terenów wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz może spaść lokalnie nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Możliwe są też gradobicia. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpc. Jak informuje reporter RMF FM, powodem jest usterka techniczna. Część pociągów jest opóźniona o ponad 30 minut. Utrudnienia dotyczą też pociągów dalekobieżnych, m.in. z Rzeszowa do Szczecina oraz z Gdyni do Katowic.
14: Fakty z Wielkopolski.
10: rekordowa liczba chętnych do studiowania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji okazuje się, że na studia zapisało się ponad 21 tysięcy osób. W sumie opłacono blisko 38 tysięcy zapisów na różne kierunki.
11: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
10: Powiedział nam Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu. Hiszpańscy astronomowie odkryli opalający cukier w kosmosie. Te nieco zaskakujące doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
14: Witam,
10: Grzegorzu. To ważna informacja i to nie z kosmetycznego punktu widzenia.
14: Przynajmniej nie tylko. Cukry odgrywają fundamentalną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych. Stanowią podstawę strukturalną cząsteczek DNA, RNA, czyli nośników informacji genetycznej, uczestniczą w licznych procesach metabolicznych. Są istotnym śladem na drodze do zrozumienia pochodzenia życia na Ziemi i szans jego istnienia gdzie indziej. Problem w tym, że przed pojawieniem się życia cukry nie mogły powstawać w odpowiedniej ilości. Musiały na Ziemię przywędrować. I oto teraz w obłoku molekularnym położonym w pobliżu centrum naszej Drogi Mlecznej naukowcy zidentyfikowali erytrulozę, cząsteczkę czterowęglowego cukru ketozowego, która na Ziemi występuje m.in. w malinach. To stamtąd około 4 miliardów lat temu mogło przylecieć na Ziemię nawet 50 milionów ton tego cukru.
10: Grzegorzu, no ale co z tym opalaniem?
14: No, erytruloza jest teraz składnikiem popularnych samoopalaczy, ale z kosmicznych środków do opalania to oczywiście słońce pozostaje najskuteczniejsze.
10: Ale też chyba trzeba uważać z tym słońcem.
14: Zawsze.
10: Prawda? A więcej na temat kosmicznych słodkości możecie przeczytać już teraz na rmf24.pl.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
9: Powtórzmy ważne ostrzeżenie, które słyszeliśmy już w faktach. Osoby przebywające na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego mogą dziś dostać takie alerty z Centrum Bezpieczeństwa o burzach i to gwałtownych, które mogą przechodzić przez te rejony. Faktycznie na mapach widać to bardzo wyraźnie, na termometrach do 29 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
9: A w kumulacji wakacyjnej robi się naprawdę na poważnie. Bo do losowania zostały ostatnie minuty. Ostatnie 6 minut. W jednym z sejfów czeka dziś 1 213 000 zł i taka okazja szybko się nie powtórzy. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry i na tę ostatnią prostą do losowania mnożymy wasze szanse razy 1213. Każdy SMS, każde hasło RMF wysłane pod 7474 jeszcze przez niecałe 6 minut. 5 minut i 43 sekundy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Rekordowy dzień w wakacyjnych sejfach w RMF FM. To jest dzień, który przejdzie do historii jako ten naprawdę wypasiony, bo dziś wygrało ponad 100 osób. Dobrze kojarzę? 100 osób wygrało. Między innymi Łukasz, 10 tysięcy. Iwona wygrała 1000. Artur też, Teresa też. Maria 5 tysięcy, Jakub 1000. Andrzej 1000, to jest dopiero start tej listy. No, 100 osób już wygrało. Czas na 101. Dzwonimy pod wylosowany numer, no i czekamy na słynne hallo w ciągu najbliższych 6 sygnałów. Więcej czekać nie możemy, więc bardzo proszę już powoli szukać telefonu, żeby móc zagrać o naprawdę wielkie pieniądze, bo gigantyczna kwota czeka w jednym z sejfów. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek, cześć. Jak masz na imię?
2: Agnieszko.
1: Cześć, Agnieszko. Agnieszko, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Który sejf wybierasz od 1 do 30? Który ci się marzy?
2: 15.
1: No to proszę, a przygotowana chyba byłaś? Czemu 15 akurat?
2: Nie byłam przygotowana.
1: Czyli intuicja ci tak szybko podpowiedziała. No dobrze, Agnieszko. A daj znać jeszcze, skąd jesteś?
2: Szczytno.
1: Ze Szczytna, dobrze. Agnieszka ze Szczytna powalczy teraz o naprawdę duże pieniądze, bo w jednym z sejfów czeka dziś... Ty nie wierzysz, że jesteś na antenie, prawda?
2: Nie wierzę.
1: Dobrze, staram się uszczypnąć jakoś przez ten telefon, ale nie wiem, czy mi wierzysz. Na pewno za chwilę rozdzwonią się do ciebie telefony od znajomych. To ci mogę obiecać. I mogę ci obiecać, że będziesz dziś zadowolona. W sejfach piękne kwoty. Minimalna to 5 tysięcy złotych, maksymalna to 1 213 000 złotych. Chyba za tę kwotę najmocniej trzymamy kciuki, prawda?
2: Jasne.
1: Ale może nie chcesz ryzykować, może nie chcesz tego stresu niepotrzebnego.

0: może chcesz pewną gotówkę. Ja bym chciała odkupić twój sejf numer 15 za 10 tysięcy. Co ty na to?
1: Nie, jak już dzwonicie, to biorę sejf.
0: Okej, okay. Ale zdajesz sobie sprawę, że 10 tysięcy to już jest dwa razy tyle, co minimum w sejfach.
1: Tak.
0: Dobrze, i że w tych sejfach może być kilka mniejszych kwot niż ta moja propozycja.
1: Tak.
0: Dobrze. I wciąż twierdzisz, że wolisz ryzyko, tak, bo wtedy jest zabawa.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, a 12 tysięcy może cię skusi.
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Aga, a jak wysyłałaś SMS-a, to RMF pod 7474, to pomyślałaś sobie, że na co potrzebujesz teraz gotówki?
1: Na co? Na dużo mam potrzeb.
0: No właśnie, no to poczekaj. No to zacznijmy od jakiejś takiej podstawowej. Nie wiem, wakacje dzisiaj masz urę.
1: Wakacje. Wakacje, dokładnie.
0: No to tak. Wiesz, gdzie można pojechać za 12 tysięcy? Jakie piękne oferty ja widziałam, za mniejsze nawet pieniądze. To już będziesz miała wakacje plus kieszonkowe.
1: Nie. Biorę safe.
0: Kurczę, uparta dziewczyna. Zawsze jesteś taka uparta?
1: Nie.
0: Nie, tylko dziś na mnie akurat. Ja trafiłam na taki dzień.
1: Tak.
0: No dobrze, Aga, 13 tysięcy, bo dzisiaj jest 13 w kalendarzu, to niech to będzie moja ostateczna propozycja.
1: Safe.
0: Boże.
1: Safe zostaje przy safe.
0: Ja myślałam, że jak dwie dziewczyny sobie poplotkujemy, a ty mówisz nie i koniec. Nie chcesz rozmawiać ze mną nawet.
1: Nie. Zawsze się zdziwiłam, że ktoś bierze pieniądze zamiast safe'u, więc ja...
0: No dobrze.
1: Swoim.
0: Czyli cokolwiek się wydarzy, nawet jak otworzymy safe numer 15 i będzie minimalna, to będziesz zadowolona?
1: Będę zadowolona.
0: Dobrze, czyli co, otwieramy safe?
1: Tak.
0: No to otwieramy w takim razie. Zdecydowana Agnieszka, zaszczytna, otwiera właśnie razem ze mną safe numer 15. A w środku, a to ciekawa liczba, bo dziś mamy 13 w kalendarzu, to jest podobno pechowa liczba, a ty masz w sejfie szczęśliwą siódemkę, 7 tysięcy złotych! Wędruje do Agnieszki, do Szczytna. Coś czuję, że to też chyba na wakacje pójdzie, co? 7 tysięcy?
1: Oczywiście, cała kwota pójdzie na wakacje.
0: Kochana, to baw się dobrze w takim razie, pędź jest gdzie bardzo chcesz, leć, opal się i wypocznij, bo to jest faktycznie latem najważniejsze. Do Agnieszki ze Szczytna leci 7 tysięcy złotych i to jest 101 osoba, która wygrała dziś w wakacyjnych sejfach RMF FM. Wielkie brawa poproszę, panie producencie, jeszcze. O, super! Wielkie brawa w takim razie dla was wszystkich, bo to wy stworzyliście z nami ten rekord i tę historię. A jutro, no jutro w kalendarzu wtorek. Jutro ktoś z was może stać się milionerem, za to bardzo mocno trzymamy kciuki. Co trzeba zrobić, żeby wejść do gry? No, prostą sprawę. Wysłać SMS-a o treści RMF pod 7474 albo dołączyć do nas na www.rmf.fm, bo tak też można. I SMS-owo, i internetowo mnożymy teraz wasze szanse razy 1001, ale tylko przez 5 minut, więc nie przegapcie swojej szansy. No, przypominam, możecie być pierwsi w tej grze o nawet milion złotych. RMF 7474.
2: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
0: RMF FM zawsze z wami.
6: Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
8: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
1: Tu RMF FM.

Britney w RMF FM na zegarze 23 minuty do godziny 18. A teraz przeglądam dla Was, co piszemy na rmf24.pl. Wiadomo, co drożeje w sklepach najbardziej i najwyższe podwyżki dotknęły w ostatnim miesiącu chemię gospodarczą. Dobrze, że teraz sezon wyjazdowy, to już naprawdę jak bałaganić, to chyba taniej wychodzi w hotelach.

Cher za nami w RMF FM, bo podobno w modzie jest teraz podróż w czasie. Widać to po serwisach plotkarskich. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. W głośnikach króluje Cher. Gdyby jeszcze te ceny wróciły do tych poziomów sprzed lat, to już w ogóle bylibyśmy w niebie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: Super, bardzo się cieszę.
15: A ty?
16: Tak, ty.
17: Co powiesz, gdy już wygrasz?
18: Zastanów się i...
1: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
21: I to po raz 9.
22: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
23: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
24: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
22: Dziękujemy.
23: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
22: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
23: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
22: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
25: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
26: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
2: Po reklamie.
27: Kiedy zbliża się godzina 18, to znak, że czas przenieść się do redakcji Faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze i najbardziej aktualne, ma dla nas Ewa Kwaśny.
28: Witam ponownie, zapraszam. I na początek Tatry. Tam ratownicy Topru pomagają dwóm turystkom potrzebującym pomocy. Szczegóły za moment. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieży poznańskiego ratusza. Polski MSZ zadowolony z reakcji NATO i Unii Europejskiej na rosyjskie cyberataki. Przywrócenie blokady morskiej irańskich portów ogłosił prezydent USA. Donald Trump. W Tatrach trwają dwie akcje ratunkowe. Dwie turystki potrzebowały pomocy niemal w tym samym miejscu, w kobylarzowym żlebie. Jedna zasłabła jeszcze powyżej odcinka ubezpieczonego łańcuchami, a druga raniła się w nogę już poniżej łańcuchów. Na miejscu jest 16 ratowników Topru, którzy jedną turystkę znoszą, a drugą sprowadzają. Jeśli warunki w tym rejonie się poprawią, poleci po nie śmigłowiec. Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
29: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
30: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie
0: nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
28: Dodawał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Polski resort dyplomacji zadowolony z oświadczeń NATO i Unii Europejskiej potępiających Rosję za przeprowadzanie cyberataków. We wpisie w mediach społecznościowych nasz MSZ wzywa Moskwę do zakończenia takich działań i przestrzegania prawa międzynarodowego. Wcześniej działalność rosyjskich troli potępiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Wskazała też, że Polska znajduje się wśród 9 państw najbardziej zagrożonych cyberatakami. Przywrócenie blokady morskiej irańskich portów ogłosił prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez ciśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Te decyzje zapewne wpłyną na podwyżki cen paliw. To fakty w RMF FM. Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym. Tak wynika z badania Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej?
3: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
4: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
3: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
11: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
3: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
28: Odsłaniamy fakty. Młodzi ludzie coraz częściej zmagają się z lękami i wyczerpaniem emocjonalnym. Czy kontakty z psami mogą im pomóc? Takie badania prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach projektu Czworonogi na kampusie. Zanim jednak czworonożni przyjaciele pojawili się w budynku uczelni, obie strony zapoznały się w schronisku. Studenci zaczęli otwarcie mówić o swoich problemach.
12: Trzeba przestać mocno polegać na rodzicach, a zacząć polegać na sobie samym. Dużo studentów też równocześnie ze studiami pracuje, żeby się utrzymać albo żeby chociaż sobie dorobić. Problemy takie rozwojowe, jeśli chodzi o na przykład zakładanie rodziny, o budowanie relacji na całe życie. I na końcu dochodzimy do tych studiów, które też są stresujące.
13: I w tym zagubieniu może pomóc taki pies, który pozwala skupić się na tu i teraz.
12: Kilka osób napisało, że była to świetna odskocznia od egzaminów i sposób na redukcję stresu.
28: Tłumaczył Piotr Paleczny, student psychologii, który zbierał opinie od uczestników tego projektu. Rozmawiała z nim Kamila Konturek-Zięba, a więcej możecie na ten temat przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. O 19:00 w studiu pojawi się Anna Wachowska z nowymi faktami. W jej imieniu zapraszam. Ja życzę spokojnego wieczoru.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Przypominam, że wraca fala upałów i powolutku rozlewa się na całą Polskę. Już jutro nawet 29 stopni zobaczymy na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, w centrum 25, na północy tylko 20, ale spokojnie, z każdym dniem tego tygodnia będzie coraz lepiej, w okolicy czwartku, piątku, o, piątek, tak, to zdecydowanie chyba najcieplejszy dzień tego tygodnia. Gdyby ktoś potrzebował odrobiny ciepełka, albo wręcz przeciwnie, odrobiny ochłody, to przypominam, że RMF FM potrafi tak się dopasować, żeby każdemu przynieść to, czego akurat potrzebuje. Także śmiało zapraszamy na wakacje z RMF FM. Ola Filipek z wami. 5 po 18. Dzień dobry.

0: ma pan ten, że RMF FM i 18.18 na zegarze. Podobno po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzuca ogromne ilości bursztynu. Sezon, który zwykle przypada na jesień, zaczął się na plażach już teraz. No, czyli jednak mamy kolejny dowód na to, że listopad istnieje. Tylko czekać, aż oficjalnie wkroczy do kalendarzy.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5.

0: 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ringside.
1: W RMF FM, 18.30 na zegarze.
0: I tak brzmi RMF FM na wakacjach. Skutki transferu lewego, właśnie czytam o tym w sieci. Podobno w oficjalnym sklepiku Barcelony nie ma już koszulek z jego nazwiskiem, ale dobra wiadomość jest taka, kupicie takie na bazarach i to z rabatem. Podobno niezłe wzięcie na straganach mają też figurki lewego. Także niby miał trafić za ocean, a jak widać postanowił zjeździć w te wakacje całą

jedziemy do Wrocławia. Pozdrawiamy Eskorka na S5, napisała Magda pod 3322. Faktycznie, między węzłami Konarzewo i Stęszew teraz trochę postoicie. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja drogowa w całej Polsce. W Faktach RMF FM punktualnie o 19:00 zameldujemy, gdzie jeszcze o tej porze uważać. Bądźcie z nami.

0: Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
16: Żadnego lasa?
17: Tak.
16: Zupełnie?
17: Zupełnie.
16: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupową trzeba to zrobić.
6: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
18: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
6: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
7: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
8: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ostrzegamy kierowców z Podkarpacia i Wielkopolski. Uważajcie na drodze krajowej numer 77 i na trasie S5. Dyrekcja szpitala w Pile tłumaczy się z horrendalnych zarobków lekarzy. Co mówi? Tę wypowiedź przytoczy dziennikarz RMF FM. Będą też pogodowe figle pod Tatrami.
11: Mówią, że po 15 ma być no lepiej, więc tego się trzymam.
10: Jest 19. Uwaga, zmotoryzowani na Podkarpaciu. Zablokowana jest obwodnica Niska, czyli odcinek krajowej 77. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem. Kilkukilometrowy korek na trasie S5 między węzłami Konarzewo i Stęszew w Wielkopolsce. W pobliżu Drogosławca po kolizji samochodu osobowego z busem zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Duże zmiany na szlaku kolejowym na Śląsku łączącym Gliwice, Katowice i Częstochowę. Za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów między Rudą Śląską, Ziem, a Zabrzem. W faktach witamy reporterkę RMF FM Annę Kropaczek. Aniu, jaki jest powód tych utrudnień?
12: Powodem jest budowa wiaduktu kolejowego nad powstającą drogą NS w Rudzie Śląskiej. Jak informują Koleje Śląskie, pociągi linii S1 będą jeździły drogą okrężną przez Bytom. Przystanki w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach będą natomiast obsługiwane przez zastępczą komunikację autobusową relacji Gliwice-Katowice. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
10: Burza wokół zarobków lekarzy w wielkopolskiej Pile. Dyrekcja tamtejszego szpitala tłumaczy się z informacji o lekarzu, który miał wystawić tej placówce fakturę na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Informacje o wysokich zarobkach obiegły opinię publiczną pod koniec zeszłego tygodnia. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat zajmuje się tą sprawą. Co mówi dyrekcja szpitala?
13: Dyrektor pilskiego szpitala Grzegorz Sieńczewski wyjaśnia, że faktura na kwotę 307 tysięcy złotych wystawiona przez lekarza współpracującego z lecznicą nie stanowi wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy. pracy. Faktura miała dotyczyć świadczeń za okres 4 miesięcy, a to spowodowane jest rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia.
14: NFZ, płacąc nam za wykonane procedury, nie za wszystkie procedury płaci co miesiąc. To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. Taki lekarz wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy.
13: Dyrektor szpitala w Pile dodaje, że z perspektywy lecznicy jest to wygodne rozwiązanie, bo pozwala szpitalowi zachować płynność finansową.
10: Za tydzień w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Będzie wyższe wsparcie na termomodernizację, dłuższy czas na rozliczenie zaliczki. Zmieniają się też przepisy, które wykluczały z programu nowych właścicieli nieruchomości. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie się zmienia?
15: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
16: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
15: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczanie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
17: Pogoda płata figle.
10: Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
18: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminację oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
11: Rozkręca się troszeczkę, wiadomo, pogoda nie pomaga, ale zaś te Krupówki, jak się tak zerknie z boku, to się już troszeczkę uzupełniają. Troszkę widać, że mniej ludzi ze wschodu, czyli Dubaj i Arabia, troszkę mniej, ale ogółem Litwa, Łotwa się pojawia, nie jest źle. Mówią, że po 15 ma być no lepiej, więc tego się trzymamy.
10: Rzeczywiście w drugiej połowie lipca pogoda ma się poprawić i powinno pojawić się więcej turystów. A w faktach za godzinę będzie o inwestycji, która sprawi, że Polska powiększy się o 186 hektarów.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Podobno po 15 będzie lepiej. No to zerknijmy na mapy pogodowe.
20: Faktycznie,
19: Po 15 lipca. Faktycznie wtedy fala upałów nadciągnie już nad całą Polskę, więc jeśli ktoś lubi, jak jest gorąco, to na pewno będzie zadowolony. W środę tak od 23 do nawet 27 stopni. Czwartek to już tak od 25 do nawet 31 stopni, ale tam, gdzie upał, możliwe też burze i to z gradem, więc uważajcie na siebie.
20: Czyli lato w wymiarze na razie takim bezpiecznym, ostrożnym.
19: Dokładnie.
20: Ola to w takim razie korzystaj z pięknego całego wieczoru.
19: Melduję się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.
20: Do zobaczenia, a u nas poplista w dotowaniu 6162. Startuje.

Tak właśnie wygląda poplista każdego popołudnia i każdego wieczoru, kiedy grają te fajne piosenki znane wam z naszej anteny. To jest notowanie 6162. Tu Marcin Jędryk. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam po muzyczne spotkania z danymi artystami, utworami, które fajnie gdzieś tam w głowie się zapamiętują. No i przy okazji można je sobie zanucić. Za chwilę propozycja. Siena. Ono nazywa się Siena Spyro. Great Expectation. Właśnie teraz leci do was. Ciekawe, czy się spodoba i czy jeszcze w wakacje usłyszymy to na popliście w notowaniu.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu poplisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: tygodniu został na pierwszym miejscu, bo bliski piątek, a to proszę w poniedziałek drobna zmiana. Teddy Swims tylko na 8, a za chwilę Podsiadło i Sezon.
1: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu poplisty jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park. Bytrek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
7: Well, well, welcome.
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Marian, a gdzie mogę kupić?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
18: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Tutaj Dawid Podsiadło. Słuchacie RMF FM.

może właśnie to nagranie zapamiętamy z lata 2026, bo to taki fajny, przyjemny beat w sam raz na to, żeby odrobinę relaksu zażyć wieczorową porą. Ale Farben i Irene Miller w utworze Body to Olga u nas. No jeszcze premiera, no właśnie, coś świeżego, prosto z zestawu utworów, które czekają na swoje muzyczne spotkanie z wami. Temple City, Salt Aware. Piosenki mają nie więcej niż 3 minuty i w tym przypadku też tak jest, więc przez te 3 minuty skoncentrujcie się na tej muzyczce, bo tu dużo się będzie działo. RMF.

0: Tak to można śpiewać nawet codziennie z nią. Marisa odkochaj. Tak wygląda poplista dziś. Za chwilę kolejne numery. Będzie Roxy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, więc nie szukajcie innej stacji.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
5: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
5: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
6: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
10: Codziennie chcę lody.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
12: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
13: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
21: Poplista numer 4.
5: Numer 4. 4, 4.

prawie sam szczyt. Brakuje jeszcze tylko dwóch miejsc i wszystko będzie jasne. Na trzecim Roxy i White 21-15. Chciałam ciebie więcej. Pewnie każdy by chciał być jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. To jest taka naturalna tendencja, która towarzyszy artystom. Czasami jednak muszą chwilę poczekać. Ta cierpliwość też jest ważna i pewnie Jeremi Sikorski też o tym myśli. Dlatego jego nowy numer. Tylko my czeka na wasze głosy. Sprawdźcie, jak to działa na radiowej stronie www.rmf.fm. Może będzie już niebawem częścią naszej poplisty.

Dużo ważnych informacji dla kierowców. W faktach o godzinie 20, to już za 7 minut, a zatem bądźcie przy odbiornikach, ale wcześniej jeszcze zagramy wam pierwsze miejsce dzisiejszego poplistowego notowania. Męskie granie orkiestra.

0: dawna to wiem.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
10: Gotowi na weekend? No to jazda!
9: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
10: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!
9: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz

0: reklamie.
1: Już czas na zapowiadane fakty, bo zbliża się godzina 20, zatem w RMF FM wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Anna Bachowska.
2: Jesteście w drodze? Uważajcie, po wypadkach są problemy na trasach warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Rusza gigantyczna inwestycja na polskim wybrzeżu. Chodzi o przylądek Pomerania w Świnoujściu. Pod lupą mistrzowskich faktów sportowych światowy ranking tenisistek i mocny spadek notowań Igi Świątek. Utrudnienia na krajowej dziesiątce między Słuchaniem i Reczem w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Wapnicy zderzyły się 3 samochody, 1 osoba została ranna. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. 2 osoby ucierpiały w wypadku na krajowej 15 między Ostrudą i Lubawą w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Byszfałdu trasa jest zablokowana, po zderzeniu 2 samochodów osobowych ostrzegamy. Kolejne dziś utrudnienia kolejowe na Mazowszu na odcinku Warszawa-Skarżysko-Kamienna. Między Dworcem Wschodnim w stolicy a stacją Skarżysko-Kamienna do odwołania bilety kolei mazowieckich będą honorowane w pociągach PKP Intercity. Przyczyną problemów jest usterka techniczna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: W Łodzi zakończyły się oględziny mieszkań w kamienicy przy Alei 1 Maja, tej, której część zawaliła się w czasie drążenia tunelu średnicowego. Kiedy mieszkańcy dowiedzą się, jak wysokie odszkodowanie dostaną, o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Wyceny mają być gotowe w połowie sierpnia, a już teraz część lokatorów sferalnej kamienicy zdecydowała się przekazać swoje mieszkania Skarbowi Państwa. Na mocy specjalnej ustawy o wywłaszczeniu spółka Polskie Linie Kolejowe przejęła na własność kamienice, pod którymi będzie jeszcze przechodziła tarcza drążąca tunel kolejowy. Lokatorzy z uszkodzonego budynku, którzy zdali mieszkania w ciągu 28 dni, mogą liczyć na dodatkowe 5% wartości odszkodowania. Co ważne, mieszkańcy nadal dostają ekwiwalent za to, że musieli się przenieść do hotelu lub wynająć inne mieszkanie. Te pieniądze będą mi wypłacane aż do momentu otrzymania odszkodowania.
2: W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu uzyskanego bezpośrednio z morza. Dziś przekazano plac budowy. Towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
5: Nie ma na to naszej zgody!
6: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
7: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
8: to
7: o to proszę.
8: Ale konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
7: Rozwiązywać nasze problemy.
9: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
2: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe, a w faktach za godzinę oddamy głos turystom, którzy zamiast morskiej kąpieli zażyli kąpieli słonecznej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
11: Dobry wieczór, witam. Iga Świątek zaliczyła bolesny spadek w światowym rankingu tenisistek. Potem jak odpadła z Wimbledonu już w trzeciej rundzie, teraz zajmuje w rankingu dopiero 8 miejsce. 22 jest Maja Chwalińska, a liderką już 99 tydzień z rzędu Aryna Sabalenka. Na czele rankingu tenisistów po wygraniu Wimbledonu umocnił się Jannik Sinner. Duży awans zaliczył Hubert Hurkacz z 96 na 68 pozycję. W kadrze Adama Nawałki czułem się jednym z liderów, podkreśla w podcaście W stylu Krychowiaka Arkadiusz Milik. Jednak nie aż takim, jak jej kapitan.
12: Był taki moment, kiedy pomyślałeś, a może to ja będę jedynką w reprezentacji?
13: W napadzie? Nie było ani razu takiego momentu. Przyrzekam ci. Nie było nigdy momentu, gdzie bym pomyślał, że będę jedynką w reprezentacji. widząc i patrząc na Roberta, jak się prowadzi, wiedziałem, że do 40 będzie grał. O jego 40 może będzie taki moment.
11: Niestety po serii kontuzji Milik od dawna jest w ogóle poza reprezentacją. Co czuł w najtrudniejszych momentach kariery? Czy jeszcze zagra w Górniku Zabrze? Obejrzyjcie lub posłuchajcie rozmowy na naszym kanale na YouTube. Rosyjscy sportowcy wracają do międzynarodowej rywalizacji w kolejnej dyscyplinie sportu, tenisie stołowym. Zdecydowała o tym Światowa Federacja po wtorkowej decyzji MKOL o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest ona dla federacji w różnych sportach zaleceniem, nie nakazem. Nawet po dopuszczeniu do startów Rosjanie wciąż nie mogą startować pod swoją flagą i hymnem. Diamentowa Liga na Śląsku znów będzie dwudniowa. Organizatorzy Memoriału Kamili Skolimowskiej poinformowali, że tak jak przed rokiem, skok w dal, wzwyż i pchnięcie kulą odbędą się nie na Stadionie Śląskim, a w centrum Katowic. Memoriał rusza 22 sierpnia, a sprzedaż biletów właśnie się rozpoczęła.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Jutro jeszcze lipiec w wydaniu takim ostrożnym, jeśli chodzi o temperaturę, taką, która pewnie dla niektórych jest nawet i przyjazna, bo od 21 do maksymalnie 26 stopni, ale też jeszcze będą chmury, które trochę osłabią to prażenie słońcem, do tego sprawią, że być może jeszcze jakiś deszcz się pojawi, a zatem poczekamy na upały, poczekamy na to, co czasem nam sprawia też frajdę podczas wakacji. Jeszcze kilka dni będę was w ciągu tych najbliższych dni tego popisowego spotkania informował. A u nas już o tej porze, jak zawsze, to było lato. Dziś sięgniemy do bardzo ważnego roku, bardzo historycznego roku, który towarzyszył nam również wieloma wybitnymi utworami. To będzie rok 1981. Tu Marcin Jędrych, dobry wieczór wszystkim. Zapraszam jak zawsze po najlepszą muzykę w RMF FM. A po 21 tradycyjnie wieczorową porę.

0: To był rok 1981, bo właśnie za sprawą grupy Manam przenieśliśmy się do tego roku. Ta piosenka, słynne cykady na cykladach, choć brzmią lekko i wakacyjnie, były odbierane raczej jako coś więcej niż tylko piosenka o Grecji, jako taką tęsknotę za swobodą i możliwością przekraczania granic, które dla większości Polaków właśnie wtedy niestety pozostawały zamknięte. W naszym kraju kilka bardzo tragicznych, bardzo smutnych wydarzeń. 13 maja 1981 roku zamach na papieża Jana Pawła II. 7 miesięcy później stan wojenny w Polsce. Ale w tym samym czasie prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Ronald Reagan, który bardzo wspiera ruch antykomunistyczny w Polsce, między innymi słynną Solidarność, która właśnie wtedy liczyła 10 milionów członków. Ponadto w świecie, nazwijmy to technologii, albo też czegoś, co dziś nazywamy zabawą, kostka Rubika przeżywała swój najlepszy okres. Wszyscy bawili się, ci, którzy mieli tę słynną zabawę w układanie. A ponadto polska reprezentacja już w 1981 roku zakwalifikowała się jesienią do Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Wygrywaliśmy najpierw z NRD, a potem jeszcze z Maltą i już wtedy wiedzieliśmy, że kilka miesięcy później zagramy w Hiszpanii. Nie wiedzieliśmy, że zagramy wtedy o srebrny medal. A u nas już za chwilę kolejne muzyczne przygody i historie związane z tym wyjątkowym 1981 rokiem. To było lato. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Król i taki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
3: Na początek zlecenie. Potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa na przyczynę.
12: Już nie spędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: twórcy hitu Legendary. Już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
2: Po reklamie.

To był rok 1981. Dziś właśnie jesteśmy w tej przestrzeni muzycznej, w której to oczywiście na świecie powstawało wiele wybitnych utworów. Jednym z nich była słynna kompozycja In the Air Tonight Phila Collinsa. Ona powstała po jednym z najtrudniejszych momentów w jego życiu, rozwodzie i ogromnych emocjach, które z niego zostały. To właśnie dlatego ten utwór brzmi tak mrocznie i tak tajemniczo. A to słynne uderzenie perkusji, które do dziś, myślę, że u każdego wywołuje ciarki, było także efektem takiego studyjnego eksperymentu. Ale wielu ekspertów, wielu muzyków, specjalistów uważa, że ten właśnie słynny perkusyjny fragment to jeden z najbardziej wyrafinowanych i pełnych dramatyzmów perkusyjny break w historii. Za chwilę go usłyszymy w RMF FM. Przekonacie się, że mimo upływu tylu lat, 45 lat, to nagranie nadal jest takie, jak było wtedy. Inspirujące, intrygujące i dające tyle niesamowitych emocji. W RMF FM warto do tego wrócić. Właśnie teraz. Phil Collins, In the Air Tonight. Jak to dobrze, że on nagrał ten numer.

Collins i In the Air Tonight, ale to oczywiście nie koniec muzycznych wspomnień z 1981 roku, bo za chwilę The Rolling Stones. Początkowo ten numer miał być jako kawałek reggae, ale dopiero jak się Richard wziął za to nagranie i zrobił tutaj parę charakterystycznych riffów, no to wyszedł z tego ponadczasowy przebój, który przy okazji także sprawił, że wiedzieliśmy, co to jest Windows 95. Rolling Stones i Start Me.

0: Po muzycznych historiach zakorzenionych gdzieś tam mocno w 1981 roku, bo to zespół Kool & The Gang i Celebration, kiedy nagrywali ten numer, to nie mieli pojęcia, że to będzie jeden z największych hymnów radości w historii muzyki. Co ciekawe, ten pomysł na utwór pojawił się po lekturze duchowego tekstu o stworzeniu świata, tak przyznał się kiedyś w rozmowie Ronald Cool Bell. No i właśnie dzięki temu, właściwie za każdym razem, jeżeli potrzebujemy takiego duchowego wsparcia i dobrego samopoczucia, no to Celebration przychodzi z pomocą. Ale to nie koniec muzycznych historii. Chcę kolejne.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
4: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

muzyczny wehikuł czasu w RMF FM, jak zawsze u nas w te letnie wieczory. Dziś 1981 rok. Tak jak wspominałem, bardzo trudny rok historycznie dla nas, ale właśnie w tym roku, w tych czasach, muzycy, artyści stawali na wysokości zadania i byli tym, czego ludzie potrzebowali. Wsparciem, pomocą i przede wszystkim inspiracją. Chcemy być sobą. To było proste zdanie, ale dla wielu oznaczało coś bardzo wyjątkowego. Nie chcemy tylko istnieć. Chcemy żyć po swojemu. Taka ważna deklaracja Grzegorza Markowskiego i zespołu Perfect. Chcemy

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
13: Żadnego lasa?
14: Tak.
13: Zupełnie?
14: Zupełnie.
13: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
12: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
15: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Po reklamie.
16: I już jest ten czas, kiedy w RMF FM sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz. Anna Bachowska. Jest 21.
17: Spór z producentem szczepionek uderzył w PAŻP. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję sądu o zablokowaniu pieniędzy na jej koncie. Kierowców ostrzegamy, są utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Pogodowy zawrót głowy nad Bałtykiem. Turyści zamiast pluskania w morzu zażywają kąpieli słonecznej. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w tym tygodniu złoży w belgijskim sądzie zaskarżenie na decyzję o zajęciu jej pieniędzy przez organizację Eurocontrol, ustalił dziennikarz RMF FM. Blokada komornicza ponad 6 miliardów złotych to efekt sprawy dotyczącej nieodebrania przez Polskę szczepionek od firmy Pfizer. Polski rząd zapewnia, że mimo tych trudności agencja, która odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych, cały czas pracuje. Zabezpieczone są pieniądze na kolejne miesiące jej działania. Nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie 8 sierpnia. Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku. Z powodu prac serwisowych zamknięto trasę S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Tak będzie aż do 6 rano. Na ten czas wprowadzono objazd tak zwaną Starą Piątką przez Marciszów. Uważajcie. 9 dużych państw europejskich i Ukraina chcą zawiązać koalicję obrony antybalistycznej. Deklarację ogłoszono w trakcie trwającego w Paryżu szczytu tak zwanej koalicji chętnych. Polskę na tej konferencji reprezentuje premier Donald Tusk. W porozumieniu dotyczącym systemu obrony antybalistycznej nasz kraj nie bierze jednak udziału. Kraje, które w nim uczestniczą, planują połączyć zdolności przemysłowe, rozwój naukowy i wiedzę operacyjną w celu budowy wspólnych zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłosili to dziś premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher na dachu stołecznego Centrum Nauki Kopernik. Czym właściwie będzie zapowiadane centrum? To wie reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ma zyskać Polska na powstaniu ośrodka agencji?
0: To ma być przestrzeń do badań, rozwoju technologicznego i nauki. Nie tylko na rzecz eksploracji kosmosu, ale i poszukiwań technologii podwójnego zastosowania, na przykład w zakresie obronności.
14: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze, dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
0: Jak wyjaśniał premier Donald Tusk, to na przykład zastosowanie satelitów do obserwacji sytuacji nadzwyczajnych, powodzi czy działań hybrydowych na granicach. Warszawa będzie siedzibą centrum, ale będzie też integrować inne miasta w całej Polsce i ich ośrodki naukowe i techniczne.
15: Fakty z nadmorza w RMF FM.
17: Pogoda nad morzem poprawiła się, ale na plaży w Świnoujściu nadal powiewa dziś czerwona flaga. Silny wiatr nie odstraszył jednak z plaży spacerowiczów i tych, którzy chcą zażyć kąpieli słonecznej.
18: Z tym kąpaniem to i tak, czy ta woda będzie ciepła, to jak przyjechaliśmy, córka mówi: mamo, popatrz, pan morsuje. Środek lata.
19: Pogoda już taka całkiem fajna, ale widzę, czerwona flaga powiewa, więc nie można się jeszcze kąpać.
20: Nie można, dlatego wracamy do domu.
21: Dlatego wracamy, a bardzo chcieliśmy się kąpać, ale no niestety nie pozwalają nam.
22: Tak jest sympatycznie, mniej ludzi, szeroka plaża, także można spokojnie sobie spacerować, a my to akurat lubimy.
17: I o to chodzi. A o wrażenia na świnoujskiej plaży pytała turystów reporterka RMF FM Anna Pałamar.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
23: Na mundialu dzień przerwy, ale lada chwila ruszają półfinały. Jutro starcie Francji z Hiszpanią, a w środę Argentyny z Anglią. Będą to odpowiednio 101 i 102 mecz najdłuższych mistrzostw świata w historii. A już za 4 lata 48 drużyn może się zmienić na aż 64, co ponownie zapowiedział w jednym z wywiadów prezes FIFA Gianni Infantino, argumentując, że to impuls rozwojowy dla mniejszych krajów. Tylko piłkarze się nie cieszą, bo grają coraz więcej i są przeciążani coraz mocniej.
24: Piłkarze to nie są roboty, to nie jest sztuczna inteligencja. To jest człowiek, w dalszym ciągu człowiek, o którym trzeba pomyśleć. A wydaje mi się, że tu już ludzie zarządzający stracili jakąkolwiek kontrolę, a stracili tą kontrolę na rzecz pieniądza.
23: Ocenia były reprezentant Polski, Artur Wichniarek. Reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera, nowego, starego. Slavena Bilicza, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. Zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do srebra Mistrzostw Świata w 2018 roku i brązu na ostatnim mundialu w Katarze. Chicago wstrzymuje oddech i czeka na oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego w zespole Fire. To już jutro o 20:30, tuż przed półfinałem mundialu w Arlington. W krótkiej wypowiedzi dla ambasady amerykańskiej w Polsce Lewy zapowiada:
25: kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
23: Przed prezentacją Robert Lewandowski odbędzie pierwszy trening w Chicago Fire, a zadebiutować w nowych barwach może w nocy z czwartku na piątek w spotkaniu z Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były klubowy kolega z Bayernu Monachium, Thomas Müller.
16: W nocy temperatura dość niska, więc jeśli planujecie jakieś spacery, to raczej sweter, bluza albo coś, co jest raczej dłuższe niż krótsze, bo potem może być nerwowo w kolejnych dniach, na przykład przeziębienia, tego chyba nikt nie chce latem. Temperatura od 12 do maksymalnie 17 stopni, do tego jeszcze będą mgły ograniczające widzialność nawet 300 metrów, a więc też wszystkich, którzy będą podróżować w towarzystwie RMF, polecam, byście byli ostrożni, a u nas 5 minut po godzinie 21. Tak, to już jest ta pora. Pewnie do niej jesteście już nawet przyzwyczajeni, czyli to są gry i zabawy dla dorosłych. Na posterunku jest Amerka. Cześć.
1: Hello.
16: Dobry
1: i
16: wieczór.
1: Jest Marcin.
16: Tak, jesteśmy i będziemy się z wami bawić. Zabawy przygotowane. Trudne pytania? Nie, prościutkie, więc szykujcie się. Za chwilę zaczynamy.

taka trochę prorocza piosenka. Jak oni to wymyślili? Stygnie lato. Czasami tak to wygląda. Kuba i Kuba u nas w RMF FM właśnie teraz. Gry i zabawy dla dorosłych. Odwieczne pytania gwiazd. Tak to wymyśliła Ameryka z kolegami, że dziś właśnie będzie takie pytanie. No i teraz mamy tutaj ten dźwięk.

0: umowa. My się już dogadamy między sobą.
1: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: To każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
3: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy dla

0: gry i zabawy dla dorosłych. Jesteśmy z wami zawsze w te wakacyjne wieczory. No i oto wracamy do naszej zabawy. Ameryka to było to nagranie, no trzeba tu powiedzieć wprost, to jest Mysłowic przecież, prawda?
1: No tak, dokładnie, ale słuchaj, jaka jest fantastyczna odpowiedź, bo jest z nami tutaj Renia.
0: Poczekaj, najpierw jeszcze puścimy ten fragmencik.
1: Dobra.
2: Ty i ja i jeszcze
0: to chodziło. No i teraz, proszę bardzo, kto? Renia.
3: Ty i ja i jeszcze ktoś. To oczywiście teściowa z okiem w dziurce od klucza i z uchem przy ścianie.
0: Sprytnie to wymyśliła. Co my mamy dla niej? Ręcznik, parasol, czapka z daszkiem. Dajmy jej coś jeszcze.
1: To może jeszcze bańki mydlane, o, tak żeby teściowej zamydlić oczy.
0: O, super. Sobie wyobrażam te bańki mydlane puszczane przez dziurkę od klucza. To może być nowa formuła wakacyjnej zabawy.

0: Bity od RMF-u do podróży dla tych, którzy właśnie w trasie. Jedźcie bezpiecznie, uważajcie na siebie, nie pędźcie, nie spieszcie się, bo im dłużej pojedziecie, tym fajniej będzie wam radio w samochodzie grało. U nas za chwilę kolejna część gier i zabaw, to chwilę po 22, wcześniej jeszcze fakty, a za moment, ups, I did it again.
1: Reklama.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kętach.
6: A może w Jaworznie.
7: O kurczę.
8: Niemożliwe.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
11: Śmij SMS do treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
20: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
21: Weź Ibuprom Zatoki.
20: Ibuprom Zatoki?
21: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
20: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie celu zarodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Ból głowy, ból niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, gdy chylu alergicznego jeżdżu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Zdrowit.
13: Po reklamie.
24: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: z Niebawem kolejne wydanie Faktów. To będzie o godzinie 22, ale wcześniej jeszcze pojawi się jeden gość, który jest bohaterem słynnego programu The Voice of Poland. Nazywa się Jasiek Piwowarczyk. Ma już swoją nową piosenkę, którą dziś wam zagram, ale okazuje się, że Jasiek Piwowarczyk to jest gość wielu talentów. Proszę bardzo, kolego.
1: Wiecie, że mówię po węgiersku, czy nie? Magyar most beszélek, RMF FM Radio Ban.
0: Proszę bardzo, bon, ale Halo Houston to już tak po polsku-angielsku. Więc niech leci ta piosenka do was.

0: Marian. A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz.

0: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kęta.
8: A może w Jaworznie.
9: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
13: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 22, zatem najnowsze wydanie faktów przedstawia Anna Wachowska.
19: Już nie są bezimiennymi ofiarami historii. Przywrócono tożsamość 8 osobom, które zostały zamordowane w czasie zbrodni wołyńskiej w Późnikach. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sprawdzimy, co na to mieszkańcy stolicy. W mistrzowskich faktach sportowych mundial i piłkarskie potęgi przed półfinałami mistrzostw. Osiem ofiar zbrodni wołyńskiej odzyskało tożsamość dzięki pierwszym w historii badaniom genetycznym. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rodzinom osób zamordowanych w Późnikach w dzisiejszej zachodniej Ukrainie wręczono noty identyfikacyjne.
20: O tym mordzie dowiedziałem się od swojej mamy i taty oraz od stryjenki, która ocalała razem z swoją córką. I wiedziałem dokładnie jako dziecko, że te ciała zostały pochowane w zbiorowej potężnej skrzyni drewnianej na terenie cmentarza w Późnikach.
21: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
22: To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary, rzucone po prostu do rogu byle gdzie i byle jak. Ci ludzie zostali już zidentyfikowani. Mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
19: Mówili potomkowie ofiar zbrodni w Późnikach Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec lata w Późnikach będą kontynuowane poszukiwania drugiego masowego grobu. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. O jakie oddziały chodzi, jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
23: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
24: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
19: Mieszkańcy Warszawy z radością, ale też z zaskoczeniem przyjęli ogłoszoną dzisiaj decyzję o tym, że właśnie stolica Polski będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiadomość przekazali dzisiaj dyrektor agencji i premier polskiego rządu Donald Tusk. Mieszkańcy stolicy liczą na konkretne efekty tej decyzji.
4: No bardzo przyjemnie generalnie, moim zdaniem fajnie, że Warszawa jest rozpoznawana jako takie większe miasto europejskie i też potencjalna lokalizacja dla takiego miejsca. Że pozytywnie zawsze to są nowe miejsca pracy też.
7: Wiem, że Polska do tej pory ściśle współpracowała z ESO, z Europejską Agencją Kosmiczną. Mam nadzieję, że to przeniesienie bazy do Warszawy w kontekście też relacji z Białym Domem.
8: Że nasza ranga wzrośnie w ten sposób, ranga Polski?
7: Mam taką nadzieję, że w końcu Polska wyśle swoich ludzi częściej, bądź chociaż sprzęt.
8: Tam w kosmos, tak?
7: Tak, chociaż na niską orbitę.
19: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat planów dotyczących Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie opisujemy na rmf24.pl. Polecamy poranną rozmowę w RMF FM. 8:02 na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: Półfinały mundialu w ostatnich dziś Mistrzowskich Faktach Sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Francja czy Hiszpania, Anglia czy Argentyna. Do czwartkowego poranka poznamy odpowiedzi na pytanie, kto zagra w finale Mistrzostw Świata, a kto tylko w meczu o trzecie miejsce. Jako główny faworyt do wygrania całego turnieju jawią się teraz Francuzi, którzy czarują w ofensywie. Trener piłkarski Robert Kolendowicz zwraca jednak uwagę, że nie tylko tam są przecież mocni.
25: Centralni obrońcy to również zawodnicy na światowym poziomie, bo i Saliba, i Upamecano, no to są fantastyczni obrońcy. Upamecano dodatkowo osiąga fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o jego szybkość, ponad 5 km na godzinę. Na ten moment wygląda na to, że Francja jest chyba takim najbardziej kompleksowym zespołem z tych zespołów, które awansowały do półfinału.
24: A to już informacja sprzed chwili. Sędzią VAR w meczu Francja-Hiszpania będzie Tomasz Kwiatkowski. Na swoją szansę wciąż czeka Szymon Marciniak, który ostatnio sędziował starcie Egiptu z Iranem jeszcze w fazie grupowej. Beniaminek Ekstraklasy wieczysta Kraków ma nowego bramkarza. Wypożyczyła Chorwata Nikolę Kawlinę z Dinama Zagrzeb. 24-latek był ostatnio wypożyczony do włoskiego pucharowicza Como, ale nie zagrał w żadnym meczu. Nieoficjalnie wieczysta poluje też na dobrze znanego w Polsce chorwackiego obrońcę Antonio Milicza, który niedawno odszedł z Lecha Poznań. Po raz pierwszy w historii w zimowych igrzyskach olimpijskich będzie więcej kobiet niż mężczyzn. Panie wystąpią w jednej konkurencji więcej. Rywalizacja odbędzie się w 2030 roku w Alpach francuskich. Pierwsze równe pod względem płciowym igrzyska także odbyły się we Francji, w Paryżu. W 2024 roku uczestniczek i uczestników było dokładnie 5250.
12: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
18: Warto spojrzeć na mapę pogody z zakładką piątek, bo tam już widać temperatury w okolicach 30 stopni. Jeśli marzyliście o tym, żeby jeszcze w lipcu poczuć się prawdziwe lipcowe ciepło, to właśnie to nastąpi. Trzeba jeszcze być cierpliwym, kilka dni poczekać, pożyć w temperaturze 24 stopni. Też jest to do przyjęcia, a potem już będzie znowu piękne, gorące lato. U nas w RMF FM właśnie teraz ciąg dalszy naszej muzycznej zabawy, która nazywa się Gry i Zabawy w RMF FM. Amelia na posterunku, szykujemy nowe nagrody.
26: Tak, dokładnie, wakacyjne, pod te upały.
18: O właśnie, po to, żebyście byli przygotowani, damy wam parasol, damy wam ręcznik i jeszcze coś dodatkowo.

0: jak jesteście w towarzystwie RMF FM, to zawsze jest coś ciekawego wieczorową porą do zrobienia, na przykład gry i zabawy. Tym razem jest taka fajna zabawa, nazywa się O kogo chodzisz? I chodzi o to, żeby poznać gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. I teraz ja czytam, uwaga, ona szaleje na autostradzie. Podczas jazdy z tajemniczym kowbojem wychylała się przez szyberdach. No i teraz Amerka wam powie, jakie są odpowiedzi. A, B i C. Proszę bardzo.
1: Odpowiedź A. Taylor Swift. Odpowiedź B. Britney Spears. Czy C. Dua Lipa.
0: Proszę bardzo, już teraz kto wie, niech dzwoni 12-2 miliony, czy jeszcze mam raz to powiedzieć? Ona szaleje na autostradzie z tajemniczym kowbojem. Wychylała się przez szyberdach. Która byłaby do tego zdolna?
1: Mamy też koła ratunkowe.

0: gry i zabawy w RMF FM wieczorową porą dla relaksu, dla rozrywki, dla zabicia nudy. O kogo chodzi? Czyli chodzi o to, żeby poznać gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. No to przypomnijmy, o kogo chodziło, Amelka.
1: Ona szaleje na autostradzie. Podczas jazdy z tajemniczym kowbojem wychylała się przez szyberdach.
0: No i kto to był?
2: Ja telefonuję, żeby powiedzieć, że to Britney Spears.
0: Tak mówił Mirek, a co na to Viola?
3: Hej, hej, chodzi o Britney Spears.
0: No i jeszcze był Kuba, który miał trochę wątpliwości.
4: Wydaje mi się, że mogła być to z opisu brzmi, jakby to była Taylor Swift, ale wydaje mi się, że to była Britney Spears.
0: No i dobrze mówili, złowili nagrody. Co im damy?
1: Czapeczki, parasole, ręczniczki, co chcecie.
0: O, fajnie. Było, minęło, po konkursie.

W towarzystwie RMFM, nasze gry i zabawy. Oczywiście do tych fajnych historii wrócimy jutro wieczorem, bo robię, jeśli macie jutro czas, żeby też się z nami pobawić, to zapraszam i polecam nasze muzyczne propozycje również, ale za moment fajny zestaw przygotowałem na ten czas. Somber, Foreigner, a potem jeszcze Hot Stuff, ale Somber jako pierwszy, bo to nowe nagranie.

wakacyjne spotkanie z RMF-em właśnie o tej porze to Elizei, słynny numer z repertuaru Donny Summer, zatytułowany Hot Stuff. U nas za 10 minut, godzina 23, jak zawsze jesteśmy na bieżąco z wszystkimi tematami, o których warto wiedzieć. Także w ten poniedziałkowy wieczór niestety tragiczne informacje z Tatry płyną do nas. W faktach o tym będziemy mówić już za 10 minut.

0: 23 zbliża się na zegarze RMF FM, a zatem zbieramy najnowsze fakty i przekazujemy je na bieżąco na naszej antenie. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 23. Potem przekażemy ważne ostrzeżenie dla kierowców. 4 osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 58 w Warmińsko-Mazurskiem. A na koniec mecz gwiazd, czyli starcie piłkarskich gigantów w Łodzi. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. Mężczyzna spadł, próbując zdobyć czarny szczyt, na który nie prowadzi żaden szlak turystyczny. O wypadku poinformowała jego partnerka, która straciła z nim kontakt. Po przybyciu na miejsce słowaccy ratownicy podali, że turysta zginął po upadku z wysokości około 200 metrów. Jak podkreślają słowackie służby, polscy turyści znaleźli się w terenie dostępnym tylko wspinaczom, bez liny asekuracyjnej i właściwego wyposażenia. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W Zielonce, to trasa Szczytno-Stare Kiełbonki, zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga przez ponad godzinę może być zablokowana. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiedziane przez rząd zmiany. Mają one wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Do szczegółów przygotowanego w tej sprawie stanowiska samorządów dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
2: Dobry wieczór. Samorządowcy skarżą się, że znamy tylko ogólne kierunki reform, a wciąż nie ma konkretnych przepisów. To podkreśla Marcin Wojdat z Unii Metropolii Polskich.
3: Kluczowe jest to, jak będzie wyglądał przepis w kontekście potrzeb mieszkańców i tych, którzy tych szpitali korzystają, pacjentów.
2: Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich obawia się, że planowany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, będzie wyzwaniem zwłaszcza dla lecznic powiatowych z mniejszym budżetem.
4: Pewne rozwiązania zagrożą małym szpitalom, ale jeżeli mówimy na przykład o limicie górnym zarobków godzinowych, to spowoduje, że właściwie we wszystkich szpitalach pojawi się górny limit.
2: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Jeszcze w tym roku krakowscy urzędnicy chcą rozpocząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra. Ten etap przygotowań do inwestycji będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
5: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
1: Do tej pory na przygotowanie do budowy metra Kraków wydał około 1,5 miliona złotych.
6: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: To będzie starcie piłkarskich gigantów. Mecz gwiazd. 29 sierpnia na łódzkim stadionie Polska zmierzy się z Francją. W roli kapitana polskiej reprezentacji Zbigniew Boniek, a trenerem wybrano Czesława Michniewicza. Ambasadorem tego wydarzenia charytatywnego jest Grzegorz Krychowiak.
7: W Łodzi jest taka tradycja, że jak nie idzie, to wyrzucamy trenera, więc w poprzednim roku zremisowaliśmy, nam nie poszło, więc trzeba zmienić trenera, więc mam nadzieję, że Czesław Michniewicz pozwoli nam wygrać w tym roku i osiągnąć sukces, bo wiadomo, mecz charytatywny, nie jest to mecz o punkty, ale każdy w nim chce wygrać.
8: Zagramy w swoim stylu i myślę, że będzie duża przyjemność trenować takich piłkarzy wybitnych, polskich reprezentantów, jak chociażby mojego idola Zbigniewa Bońka, jak już sobie oczami wyobrazi, ja przedstawiam, jak będę krzyczał do niego: Zibi, biegaj, biegaj, podawaj, także jak coś nie będzie szło, to go zmienię, także będzie fajnie. Już myślę, no, bardzo pozytywnie się do tego wydarzenia nastawiam.
1: Spotkanie poprowadzi międzynarodowy arbiter Szymon Marciniak, a my słyszymy się w faktach o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jutro w ciągu dnia spodziewane są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu i w centrum. Także pojawią się tam burze oraz również opady gradu przewidywane są na południu. Temperatura jutro maksymalnie do 23-24 stopni, 28 w centrum, a nawet 29 lokalnie na Podkarpaciu. Będzie już troszkę cieplej. A ale oczywiście ten prawdziwy upał to dopiero za dni kilka w drugiej części tygodnia, czwartku, piątku, więc szykujcie krótkie koszulki, krótkie spodenki. Na razie bluza się przyda na wieczór.

Częstochowy przebój mroza dobrze działa wieczorem. Nie ma miejsca jak doma u nas. Jeszcze w tym wieczornym repertuarze może coś z rockowej półki. Bo jest taki zespół, jeden z moich ulubionych, tutaj nie będę ukrywał, Imagine Dragons. Mają parę takich utworów, do których zawsze chętnie się wraca. Whatever it takes, mamy go teraz dla was.

0: RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury i wspaniała bajka Jana Albratowskiego pod tytułem Jak Józek wyciągnął miecz z kamienia i co z tego wynikło?
2: Jak to bywa w większości bajek, było to dawno i daleko temu.
1: Oj, nawet nie chcecie wiedzieć jak.
2: Opowieść nasza zaczyna się w zwyczajnej chłopskiej chacie. Żył w niej Józek, który był najmłodszym synem Macieja.
3: Józek był dobrym chłopakiem. Przede wszystkim ceniącym spokój, lubił proste rzeczy. Obserwowanie drzew, słuchanie śpiewu ptaków, czy podniesienie fajnie poskręcanego kija.
1: Czasami miewiał tylko, każdy ma jakieś problemy, a on miewał problemy ze swoim ojcem Maciejem, który uważał swojego syna za głupiego. Często porównywał też Józka z innymi synami. Gdy na przykład coś naprawiali w ciemności, a Józek wtedy trzymał pochodnię, to ojciec Maciej krzyczał:
3: Józek! Sobie świecisz czy mi?
1: Tak krzyczał.
3: Twoi bracia jak oni świecą to zawsze mi, a ty nigdy mi, tylko sobie.
1: Taki był.
2: Nic więc dziwnego, że tego typu uwagi nie wpływały dobrze na pewność siebie Józka.
1: Nie.
2: Ten jednak mimo to szanował swojego ojca i lubił proste życie na gospodarstwie.
1: To jednak miało się wkrótce zmienić. A w zasadzie nie tak wkrótce, bo teraz w tym momencie po prostu do tego przechodzimy.
3: Pewnego dnia Maciej postanowił zbudować wokół gospodarstwa nowe ogrodzenie z kamienną podmurówką. Oczywiście synowie, w tym Józek, mieli mu w tym pomagać.
1: Maciej zebrał więc synów i zlecił im zadania. Gdy przyszła kolej na Józka, ojciec westchnął i powiedział:
3: Józek, ty weźmiesz wózek, przejdziesz się po okolicy i zbierzesz jakieś ładne kamienie z lasu. Tylko wróć tu szybko, bo to ogrodzenie samo się nie zbuduje.
1: Tak powiedział.
2: Tatuś się nie martwi. Tatuś chce kamienie, tatuś dostanie kamienie.
1: Powiedział skwapliwie Józek, bo był dobrym synem i naprawdę chciał pomóc swojemu ojcu.
3: Tylko pamiętaj, to mają być zwykłe kamienie, a nie jak ostatnio, gdy kazałem ci złowić rybę na kolację i przyniosłeś tę rozgadaną, spełniającą życzenia rybę. To ledwo udało nam się ją spławić.
1: Tak powiedział. Józef przytaknął i ruszył w las. Chodził i patrzył na kamienie, ale jakoś żaden jego zdaniem się nie nadawał. Chciał, żeby jego ojciec był dumny i postanowił, że znajdzie najładniejszy kamień w lesie, taki, żeby wszyscy byli zazdrośni.
2: W końcu po jakiejś godzinie dotarł na polankę i w końcu go zobaczył. Piękny, okrągły kamień, bez żadnej skazy. Był tylko jeden problem. Z kamienia wystawał lśniący miecz. No. Masz ci los.
3: Tak pomyślał Józek.
1: Tak.
2: Taki ładny kamień i musiał akurat w niego być wbity miecz. No, przecież nie mogę tego przynieść, bo jak budować ogrodzenie na takim kamieniu z mieczem?
1: Józek już miał odejść, ale pomyślał sobie, bo to się w głowie u niego działo, pomyślał sobie tak.
2: Może nie wszystko stracone. Może spróbuję jakoś wyjąć ten miecz i wtedy zabiorę kamień.
1: Józek stanął więc nad kamieniem, obiema rękami złapał za rękojeść miecza i płynnym ruchem wysunął miecz z kamienia. I w tym momencie stało się kilka rzeczy naraz.
3: On najpierw miecz zaczął lśnić w jego rękach, a chmury na niebie rozsunęły się i promienie słońca spadły na polanę. Zaczął też wiać lekki wiatr, a drzewa wokół Józka pochyliły się jakby w ukłonie.
1: Nagle przy Józku pojawiła się niezwykła postać. Był to starszy mężczyzna z długą, śnieżnobiałą brodą, noszący dostojne szaty i bił od niego przepotężny blask. Spojrzał na Józka i rzecze:
4: Młodzieńcze, wyjąłeś właśnie święty miecz królewski, symbol władzy monarszej, który tkwił w tym kamieniu już od wielu wieków.
2: Ja bardzo przepraszam.
1: Tak ty, odpowiedział mu Józek.
2: Nie wiedziałem, że to jest czyjeś. Nie, po prostu szukałem kamienia dla ojca, bo on teraz buduje ogrodzenie z podmurówką, a ten kamień był ładny, tylko ten miecz nie pasował, nie? Ale ja zaraz włożę ten miecz z powrotem do środka. Ja nie chciałem nic zepsuć.
3: Młodzieńcze,
1: rzekł starzec w uniesieniu.
3: Tyle wieków czekaliśmy, aż pojawi się człowiek, który spełni przepowiednie. Tyle wieków czekaliśmy, aż pojawi się ten, który znów włoży na głowę koronę i przywróci królestwu blask.
1: Tak mówił.
3: Wyjaw mi proszę swoje imię, aby jego melodyjny dźwięk rozświetlił jeszcze raz ciemność.
2: No, zwykle nazywają mnie Józkiem.
1: Rzeczy Józek.
2: A jestem synem tego Macieja, to ma taką tą chatkę koło strumyka.
4: A więc Józku, synu Macieja, chodź teraz ze mną, musimy iść do świątyni, aby przekazać innym tę dobrą nowinę.
2: Wie pan, bardzo pan miły, ale ja bardzo muszę już wracać, bo ojciec będzie się znów na mnie złościć.
1: Mówił temu mężczyźnie ten Józek.
2: Ojciec jest spokojny, tylko czasami wpada w gniew.
1: I w tym momencie ów starzec położył Józkowi dłoń na ramieniu i obu zakrył dym, a gdy dym się rozrzedził, stali pośrodku okazałego gmachu zdobionego posągami czarodziejów i królów. Józek zobaczył też, bo się rozejrzał dookoła, że w środku przebywali ludzie bardzo podobni do starca, którego spotkał w lesie. Też tak odziani i tacy o-o. I starzec przemówił do innych.
3: Szlachetni mężowie, oto przyniosę wam i przynoszę wam wzniosłą nowinę.
1: Bo był taki wzruszony, to mu się tam głos trząsł trochę.
3: Czasy ciemności są już u kresu, a królestwo już wkrótce na nowo zajaśnieje. Oto jest ten, tu.
1: Tu wskazał na Józka, który wciąż był w szoku i trzymał miecz.
3: Który wyjął święty miecz królewski z kamienia przeznaczenia.
2: A zaliż to prawda, stwierdził jeden z czarodziejów zebranych w gmachu. A zaliż bogowież, zlitowaliż się nad nami i daliż nam w końcuż królaż?
3: Nie ma żadnych wątpliwości.
1: Odezwał się inny.
3: To ten, któregoż zapowiadanoż. O szczęśliwyż ja, że mogłem doczekać tegoż chwalebnegoż dniaż.
2: Ja bardzo przepraszam za całe zamieszanie.
1: Próbował wtrącić się nieśmiało Józek.
2: Ja już tłumaczyłem panu magicznemu, że ja ten miecz to ja niechcący wyjąłem. Naprawdę nie chciałem nikomu sprawić problemu. Bo widzicie panowie, ja szukam kamienia, bo mój ojciec buduje ogrodzenie.
1: Józek jednak nie dokończył. Nie dane mu było, gdyż jeden z magów dał znać i wnętrze wypełnił odgłos fanfar granych przez trębaczy. Jak się później dowiedział Józek, grali oni królewski hymn. Gdy melodia ucichła, mag, który pierwszy spotkał Józka, rzekł:
3: musimy teraz udać się na zamek, gdzie otrzymasz regalia oraz świętą zbroję wykutą z najmocniejszych metali. Tam też ogłosimy ludowi radosną nowinę.
2: Panie magiczny, kochany,
1: odpowiedział na to nieśmiało Józef.
2: Ale ja już chyba będę musiał iść, bo już jest trochę późno, a ja jeszcze przed powrotem muszę znaleźć jakieś kamienie, żeby ojciec znów na mnie nie krzyczał.
1: Jednakowoż słowa te gdzieś się zgubiły, gdyż dwóch arcymagów zdejmowało z Józka chłopskie odzienie i wkładali na niego śnieżno-białe, pięknie zdobione szaty oraz purpurowy, cudowny płaszcz. Inny z magów powiedział:
3: trzeba jak najszybciej rozesłać wici i powiadomić rycerzy i hrabiów, że pojawił się król, który poprowadzi ich zastępy na bitwę śmiertelną i pokona złego czarnoksiężnika.
2: Chwileczkę, jakie wojsko, jaką bitwę?
1: Spytał w tym momencie nie na żarty przerażony Józek.
2: Panowie magiczni, ja naprawdę jeszcze raz przepraszam za ten miecz. Gdybym wiedział, że sprawię wszystkim tyle problemów, to bym sobie poszukał jakiegoś innego kamienia.
1: W tym momencie otworzyły się jednak wrota i do środka weszło czterech ludzi niosących pięknie zdobioną lektykę. Arcymagowie pomogli Józkowi wejść do środka, po czym czterej ludzie podnieśli lektykę i ruszyli na zewnątrz.
3: Tak było.
1: Józek czuł się dość nieswojo, zwłaszcza że wkrótce zobaczył, iż młode dziewczyny sypią przed lektyką kwiaty. Wciąż jednak próbował tłumaczyć tę sytuację idącym obok niego ludziom, ale wiwatujący tłum był tak głośny, że nic nie było słychać.
2: W końcu lektyka dotarła na dziedziniec zamkowy, gdzie zaczęli się już gromadzić pierwsi rycerze w lniących zbrojach.
1: Lniących albo lśniących, to różnie, no, to wtedy
2: różnie,
1: było.
2: Różnie było.
1: Takie czasy. Takie, no.
2: Józek doszedł do wniosku, że wszyscy są chyba zbyt przejęci i na razie i tak nie udało mu się nic wytłumaczyć.
3: Poza tym serce mu się krajało na myśl, jak duży zawód sprawiłby tym wszystkim zacnym ludziom, gdyby teraz zaczął wybrzydzać.
1: Bo byli bardzo mili dla niego.
3: Lepiej na razie nie protestować, bo potem to całe nieporozumienie na pewno się wyjaśni, tak sobie myślę.
1: I dlatego Józek w ogóle nie protestował, gdy powiedziono go, czy poprowadzono nawet, bo to też różnie było, do królewskich komnat i ubrano go na koronację. Nawet starał się jakoś pomóc tym wszystkim giermkom, którzy go obskoczyli, gdy ci wkładali na niego piękną płytową zbroję, bo w końcu Józek był człowiekiem dobrym i starał się zawsze pomagać innym.
3: Potem wyprowadzono go na dziedziniec, gdzie najwyższy czarnoksiężnik włożył mu na głowę starożytną koronę. Potem poprowadzono śnieżno-białego konia i giermkowie pomogli Józkowi go dosiąść.
1: A następnie w asyście innych rycerzy wyjechał poza miasto, gdzie na polach formowały się chorągwie gotowe do bitewnego wymarszu. Gdy zobaczyli Józka, zaczęli wiwatować i przysięgać, że będą dla niego walczyć do końca.
2: Podjechał też do Józka najwyższy z magów i rzekł:
3: nadszedł już czas. Zły czarnoksiężnik już dowiedział się o twoim przybyciu i zbiera swoje siły. Musimy ruszać, żeby go pokonać. Tylko ty to możesz zrobić.
2: Dobrze, tak. Ale czy po drodze moglibyśmy wstąpić do mojego domu? Bo widzi pan, chciałbym uprzedzić ojca, że wrócę później, bo inaczej strasznie będzie się na mnie złościć, że go nie powiadomiłem o swoich planach.
1: I wkrótce Wielotysięczny orszak wyruszył spod stolicy i po kilku godzinach dotarł pod dom Józka. No Józek, ubrany w zbroję i koronę, jechał na czele i zauważył, że już część podmurówki została zrobiona, a ojciec właśnie montuje kamienie. Ojciec spostrzegł tymczasem również syna i podążających za nim rycerzy i wybiegł w ich stronę.
3: A tu jesteś, nic poniu, a ja cały dzień czekam na kamienie i nic. I obiecałeś jeszcze pomóc przy pracy.
2: Tatuś się proszę nie złości, ja wszystko wyjaśnię, bo to taka śmieszna sytuacja. Ja szukałem tych kamieni. Mhm. I był taki ładny, ale był w nim miecz, więc wyciągnąłem miecz, no i się porobił.
1: Tak mówił ten Józek, a tymczasem ojciec przyjrzał się swojemu synowi zdegustowany i powiedział.
3: Józek!
1: Tak powiedział.
3: Józek, ty hultaju jeden, coś ty na siebie założył, w tym będziesz stawiał kamienie?
2: Tatuś, bo ja jakby teraz królem jestem.
1: Tak powiedział Józek.
2: Bo to się okazało, że jak się ten miecz wyjmie, to się zostaje królem.
3: Królem? Jakim królem? Ty, nic poniu, co sobie sąsiedzi pomyślą? I kim są te przybłędy, co przyprowadziłeś?
1: I wtedy jeden z rycerzy wyjechał do przodu i rzekł z dumą.
3: Jesteśmy gwardią jego królewskiej mości złożoną z najbardziej honorowych i najdzielniejszych rycerzy w królestwie.
1: Jednakowoż to nie uspokoiło ojca, który krzyczał dalej.
3: Józek, ile razy ci mówiłem, żebyś nie przeprowadzał do domu takich podejrzanych typów? Źle im spod przyłbic patrzy. A teraz ściągaj z siebie te blachy, bo trzeba ogrodzenie stawiać.
2: Tylko widzi tatuś, jest problem.
1: Powiedział na to zakłopotany Józek.
2: Bo ja zaraz na bitwę muszę jechać, żeby pokonać złego czarnoksiężnika i odtworzyć królestwo. Rozumie tatuś. Ale jak potem zaraz wrócę, to zobaczy tatuś całe pole ogrodze. Całe!
1: Westchnął, słysząc to ojciec.
3: Ten zawsze coś wymyśli, byle nie pracować. Dobra, jedź, tylko żeby mi to było naprawdę ostatni raz.
1: I Józek, na czele całej armii rycerzy i tych innych czarodziejów, ruszył na spotkanie złego czarnoksiężnika. Nie wiedział nic o wojaczce i zastanawiał się, w co on się właściwie wpakował. Aby oderwać myśli złe od siebie, zaczął rozglądać się po okolicy.
2: Gdy widział też po drodze jakiś kamień, który nadawałby się na podmurówkę, prosił Gierków o przyniesienie go, po czym oglądał go i jeżeli był dobry, kazał go włożyć na wóz.
1: Mądre to i roztropne.
3: I gdy tak oglądał jeden z kamyków, nagle wokół jego konia pojawił się czarny dym i stanął przed nim zły czarnoksiężnik.
1: Tak rzecz. Nie, że kaszel, tylko on taki miał taki zły śmiech, taki. Tak miał śmiech.
2: No.
1: A więc to ty jesteś tym.
3: Zaczął zły czarnoksiężnik, ale nie dokończył.
2: Bo Józek oglądał właśnie kamień. I niespodziewane pojawienie się czarnoksiężnika sprawiło, że aż podskoczył i wyrzucił kamień z rąk.
3: Dokładnie.
2: Ten uderzył złego czarnoksiężnika w głowę i wróg padł martwy obok Józka.
1: I w tym momencie armia czarnoksiężnika, widząc jego haniebną śmierć, haniebny koniec swojego wodza, od razu rozpierzchła się i została do reszty wybita przez rycerskie chorągwie. Ciemność, która ogarniała królestwo, zniknęła na zawsze.
3: Wieść o zwycięstwie szybko dotarła do mieszkańców królestwa i ci sławili imię swojego wybawcy. Józek, widząc radość tych wszystkich ludzi, uznał, że nie chce im robić przykrości, że już się poświęci i że tym królem po prostu pozostanie.
1: Bo to był dobry i porządny chłopak o czystym sercu.
3: Jego rządy rzeczywiście wprowadziły królestwo w złoty wiek i tam wszyscy sławili jego cnoty, jego mądre decyzje. Józek przesłał też ojcu kamienie i ogrodzenie zostało w końcu zbudowane.
1: To było bardzo piękne ogrodzenie.
2: Ojciec, choć surowy, był w gruncie rzeczy człowiekiem dobrym i ostatecznie przestał chować do syna urazę i wybaczył mu, że nie spełnił jego oczekiwań i zamiast rolnikiem został królem.
3: Takie tam rodzicielskie rozczarowanie.
2: No.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i całujemy. Przemysław Skowron,
2: Tomasz Olbratowski,
3: Jacek Tomkowicz i autor tejże bajki Jan Olbratowski.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, po wypadku są utrudnienia na drodze krajowej numer 12 na Mazowszu. Potem w Faktach eksplozje w Iranie. Amerykańskie wojsko informuje o rozpoczęciu ataku. Hiszpania kontra Francja. Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Jest wtorek, 14 lipca. Zaczynamy Fakty o Północy. Autobus potrącił pieszego na krajowej 12 na Mazowszu. Do wypadku doszło w miejscowości Sławno, to odcinek Radom Przysłucha. Droga jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez 2 godziny. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Do 6 rano tunele na trasie S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą będą zamknięte z powodu przeglądu systemów bezpieczeństwa. Jadąc w obu kierunkach trzeba korzystać z objazdów przez Krajową Piątkę. Jutro w nocy podobne utrudnienia, ale tym razem zamknięty zostanie tylko odcinek w kierunku Legnicy, a przejazd tunelami w kierunku Czech będzie otwarty. Amerykańskie wojsko informuje, że rozpoczęło kolejne ataki na Iran. Zapowiedział je wcześniej prezydent Donald Trump. Media w Iranie podają, że eksplozje słychać było na południu kraju. Stany Zjednoczone czy Iran? Kto utrzyma kontrolę nad ciśniną Ormuz, kluczową dla transportu ropy? Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ogłosił, że to jego państwo zawsze było strażnikiem ciśniny Ormuz i tak pozostanie na zawsze. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że to Stany Zjednoczone są strażnikiem tego szlaku i zapowiedział wprowadzenie opłat za jego przejście. Teraz będziemy go bronić. Dostaniemy zapłatę za jego ochronę. Dużo pieniędzy. Podkreślał w Fox News Donald Trump, który zapowiedział natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. A dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało, że amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie dziś o 22:00 rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta powtórnej blokady Iranu. Dotyczy ona statków wypływających i wpływających do tamtejszych portów. Kijów na celowniku Rosjan. Ukraińska stolica została zaatakowana pociskami balistycznymi. W mieście słychać eksplozje. Julia Sferydenko złożyła rezygnację ze stanowiska premiera Ukrainy. Parlament tego kraju ma rozpatrzyć ten wniosek jeszcze w tym tygodniu. Odwołanie premier zapowiedział przedwczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym szefem rządu ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukraina. Malejąca liczba mieszkańców to jedno z największych wyzwań dla polskich miast powiatowych. Taki jest wniosek z zaprezentowanych właśnie wyników badania Szkoły Głównej Handlowej. Mimo tych problemów samorządowcy z miast powiatowych z największym optymizmem planują inwestycje.
2: Badamy to na podstawie ponad 1100 ankiet i wszystkie rodzaje gmin, a więc gminy miejskie, miejsko-wiejskie, w mniejszych jednostkach, peryferyjnie. To w dalszym ciągu takie podstawowe potrzeby, takie jak budowa wodociągów, budowa kanalizacji.
3: Takie miasta średniej wielkości jak Starachowice to miasta, które niestety wymierają.
4: Ten spadek liczby ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat ile wynosi?
3: Na przestrzeni 10 lat możemy powiedzieć o blisko 8000 mieszkańców mniej.
4: Ale mimo to nowe budynki, nowe bloki są potrzebne?
3: Tak, dlatego że mamy sporo osób, które w naszym mieście pracują, ale nie mieszkają. Dlatego że takiej oferty mieszkaniowej nie było.
1: Przyznają prezydent miasta Starachowice Marek Matyjczyk.

0: Terek i profesor Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
0: To już dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja zagra z Hiszpanią. To rywalizacja dwóch najbardziej chwalonych drużyn w tym turnieju, a przy okazji starcie wielkich gwiazd obu ekip. Strzelca 8 goli Kyliana Mbappé i Lamina Yamala. Ten ostatni właśnie świętuje swoje 19 urodziny. Razem z Wiktorem Muniozem, który obchodzi 23 urodziny, otrzymali tort. Świętowanie nie powinno potrwać zbyt długo. Panowie muszą się wyspać. Początek spotkania półfinałowego w Arlington koło Dallas o 21:00 czasu polskiego. Dzień później o miejsce w niedzielnym finale powalczą Anglia i Argentyna. Nowe fakty w RMF FM już o 1:00. Ja zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A jak pan wspomina te osobiste spotkania, bo pan mówił o tym, że trzy razy rozmawiał pan z samym Nilem. To były takie ciepłe rozmowy, to były długie rozmowy, one były takie oficjalne. No wiadomo, jak są takie wywiady, to wie pan, to często to są takie dosyć sztampowe spotkania. Jak to było pana przypadku?
1: Właśnie nie. Jeśli chodzi o Nila, to z każda rozmowa z nim człowiek miał takie wrażenie, jakby spotykał się z dobrym znajomym, tylko starszego pokolenia, który nie tylko chce opowiedzieć o sobie i odpowiadać na pytania, ale także jest ciekawy swojego rozmówcy. Zadaje pytania, żeby dowiedzieć się, skąd jesteś, z Polski, jak jest w Polsce, co się dzieje, jak twoja rodzina. Więc generalnie ja się czułem, że nie rozmawiam z gwiazdą, tylko rozmawiam z normalnym człowiekiem, który tak samo jak ja jestem jego ciekaw, on jest ciekaw mnie. Dlatego te rozmowy nigdy nie były takie właśnie sztampowe, na zasadzie, a tak, grałem w tym filmie, a tak, scenariusz był taki i taki. Pan sam zawsze chętnie opowiadał o swoich początkach, żeby pokazać, że aktorstwo nie było dla niego czymś, co on na początku wybrał. On zaczął tak naprawdę grać na serio w wieku 29 lat, co jest dość późno, jeśli chodzi o aktora, ale on cały czas szukał swojej drogi i w każdym wywiadzie podkreśla, że jeśli masz jakieś marzenia, to po prostu o nie zawalcz. Nie zwlekaj za długo, bo mówi, ja zwlekałem i jestem przekonany, że kilka ciekawych projektów pewnie mi w życiu uciekło, chociaż sam nie mogę narzekać, bo i tak dużo historii na ekran przeniosłem.
0: No tych filmów już więcej nie będzie. Zostały nam wspomnienia i wspaniałe produkcje. Właśnie Park Jurajski, właśnie Fortepian Peaky Blinders. Może pan jeszcze by coś dorzucił do tego zestawu?
1: No ja cały czas mówię, że Opętanie Żurawskiego to jest film, który należy zobaczyć, żeby pokazać wszechstronność tego aktora, który, tak jak mówię, spotyka się z polskim reżyserem, który kręci w Berlinie i oni są w stanie się dogadać i stworzyć naprawdę pasjonujące kino.
2: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Świat filmu, który dzisiaj chyba jest trochę smutny. Świat filmu jest w żałobie, bo nie żyje Sam Neill. Nowozelandzki aktor, którego znacie niewątpliwie chociażby z takich filmów, z takich seriali jak Peaky Blinders, z takiego filmu jak Fortepian, z takiej produkcji, mega produkcji jak Park Jurajski. Aktor miał 78 lat. Razem z nami Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze.
1: Jak pan wspomina, jakie role, w jakich produkcjach najbardziej panu utkwiły w pamięci, jeśli chodzi o Sama Neilla?
2: Nie no, Sam Neill to dla mnie zawsze będzie Alan Grant z Parku Jurajskiego i nie dlatego, że to jest jego najlepszy film, tylko dlatego, że jako młody dzieciak oglądając Park Jurajski na dużym ekranie zrobiło to dla mnie ogromne wrażenie, a później miałem przyjemność trzykrotnego spotkania z panem Neillem i był to naprawdę bardzo ciepły człowiek, który interesował się drugą osobą, nigdy nie dał po sobie poczuć, że jest zmęczony, nigdy nie dał po sobie poczuć, że nie ma ochoty już rozmawiać, zawsze dawał dziennikarzowi tyle czasu, ile było potrzeba, angażował się w rozmowę, nie, po prostu fantastyczny. Zresztą chciałbym przypomnieć, że on także wystąpił w dwóch polskich produkcjach, w Opętaniu Andrzeja Żuławskiego z 81 roku oraz u Krzysztofa Zanussiego w jego filmie poświęconym Janie Pawłowi II. Więc widać, że to nie był aktor tylko przywiązany do tego kina mainstreamowego, amerykańskiego. On, jak sam mówił, sztukał projektu, w których może się wykazać. Szukał ciekawych historii, które mógłby zaprezentować, których mógłby pokazać coś innego. Nie lubił odtwórczości. Dlatego tak długo zwlekał na przykład z powrotem do franczyzy, jak był Park Jurajski, gdzie na początku się do niego zgłoszono z drugą częścią. On ją odrzucił, bo nie czuł, że jest jakikolwiek powód do tego, żeby Alan Grant jeszcze wracał. W trzecim go przekonano, dając całkiem ciekawą historię z jego punktu widzenia, a niedawno mieliśmy kolejny powrót, ale to już, jak sam mówił, było dla fanów, ponieważ oni się domagali, więc jeśli Laura Dern wyraziła chęć powrotu, to on też może, żeby fani, którzy dorastali na tej serii, mieli tą chwilę uciechy.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Mówiliśmy się, panie Dawidzie, też, żeby porozmawiać o filmie Michael. To jest film o życiu Michaela Jacksona, który, uwaga, osiągnął kolejny historyczny wynik, jeśli chodzi o światowy box office, bo ta produkcja jako pierwszy film biograficzny w historii kina przekroczyła granicę miliarda dolarów wpływów. Pana to zaskakuje, czy nie?
2: Nie, mnie to kompletnie nie zaskakuje. Ja byłem na premierze tego filmu w Berlinie, kiedy przyjechała cała obsada, kiedy przyjechała żyjąca część rodziny Michaela, która wspierała tę produkcję, bo musimy od razu zaznaczyć, że tutaj był rozłam. Nie wszyscy członkowie rodziny chcieli brać udział w tym projekcie i zgadzali się na jego powstanie, ponieważ jest to pewnego rodzaju laurka, która nie pokazuje tak naprawdę życia Michaela Jacksona, tylko jeden jego taki wyrywek, czyli moment, kiedy on razem z swoimi braćmi i ojcem założyli Jackson 5 do rozpadku tej grupy. Więc to nie jest taki sensu stricte biopic, jak na przykład Bohemia Rhapsody, która tak wcześniej plasowała się jako numer jeden w tym rankingu najlepiej zarabiających filmów muzycznych, ale no nie oszukujmy się, Michael Jackson jest ikoną popkultury i wciąż jest rzesza ludzi, która pamięta jego koncerty, która kocha jego muzykę, więc było wiadome, że jeśli zrobimy film biograficzny wypełniony największymi hitami Michaela Jacksona, to ludzie na to pójdą do kina, będą chcieli tego posłuchać, będą chcieli to zobaczyć, a pikanterii temu filmowi dodaje to, że w rolę Michaela wciela się jego bratanek, czyli chłopak, który wygląda praktycznie jak młody Michael, a do tego jest jego rodziną, więc nie było wielkich poszukiwań aktora, który może będzie tak dobrze wyglądał, będziemy musieli go zmienić pewnymi efektami, czy będziemy musieli nauczyć go śpiewu, bo był chłopak, który wywodził się z tej rodziny i dobrze wiedział, kim jest Michael, jak się zachowywał i potrafił w te buty idealnie wejść.
1: Bo z jednej strony pan mówi temat, z drugiej strony obsada aktorska, a filmowo, patrząc czysto produkcyjnie, pan uważa, że to jest dobra produkcja, film Michael?
2: Moim zdaniem to jest przewidywalna, ponieważ, tak jak mówię, z racji tego, że jest to robione przez rodzinę, to jest to laurka. Mhm. Nie zobaczymy tam żadnych wad Michaela. On w każdym momencie był święty, on w każdym momencie nie miał żadnych problemów. Dochodziło nawet do takich sytuacji, gdzie film był tak pocięty, że aktorzy promujący ten film nie wiedzieli tak naprawdę, jaką wersję my obejrzeliśmy. I już daję przykład. Jest scena, kiedy Michael jest poparzony, bo do poparzenia doszło na planie reklamy Pepsi, kiedy zapaliły się jego włosy. No i w filmie Michael mówi, że on nie chce żadnych środków odurzających, żadnych środków przeciwbólowych. My jako widzowie nie wiedzieliśmy, dlaczego tak jest. A aktorzy nam tłumaczą, no bo wiecie, on był świadkiem Jehowym. Oni nie mogą brać takich środków, dlatego tutaj pokazywany jest heroizm. A my tak siedzimy i mówimy, panowie, ale tego nie ma w filmie. Wy to wycięliście. My nie wiemy, jaki on był wiary. Tak. Bo najprawdopodobniej producenci nie chcieli tego pokazywać, bo mogłoby to zamknąć pewną grupę społeczną, która powiedziała, o nie, my z tą wiarą nie chcemy mieć nic wspólnego. Więc widać, że ten film był produktem, był laurką, który przechodził przez wiele par rąk. Co nie zmienia faktu, że i tak ludzie będą chcieli obejrzeć, bo ogląda się to tak naprawdę nie dla historii Michaela, a dla tej muzyki, żeby jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć odtworzenie tych ikonicznych utworów, które znamy z teledysków.
1: I bardzo dziękujemy za rozmowę i widać, że ta produkcja cieszy się dużą popularnością, bo przypomnijmy, film Michael z historycznym wynikiem, jeśli chodzi o światowy box office, przekroczona granica miliarda dolarów wpływu. Razem z nami Dawid Moszyński w Radiu RMF, portalu naekranie.pl. Bardzo dziękuję panu za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza od lat tak duża reforma unijnych przepisów i finał trwających aż 13 lat negocjacji z krajami Unii. Na linii Bruksela i nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Boginą. Witamy, Kasiu, serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Wytłumacz, jakie nowe prawa zyskają podróżni?
2: No jeszcze zanim powiem o tych nowych prawach, to trzeba powiedzieć, że Parlamentowi Europejskiemu udało się utrzymać najważniejszą zasadę, czyli te rekompensaty będą już przysługiwać po 3 godzinach opóźnienia lotu i one będą tak jak obecnie, tam od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Natomiast te nowości, to na przykład linie lotnicze będą musiały same informować pasażera o prawie do odszkodowania. W ciągu 96 godzin od zakończenia podróży wyślą nam taką informację mailem, jak złożyć wniosek, a później będą miały maksymalnie 14 dni na wypłatę pieniędzy tego odszkodowania.
1: Czyli pasażer nie musi wychodzić z tą inicjatywą, tak?
2: Właśnie i nie musi szukać. Nieraz te informacje były gdzieś specjalnie tak głęboko na tych stronach internetowych chowane i w zasadzie trudno było do tego dotrzeć. Trzeba było nieraz się zwrócić do specjalnych firm, które za nas to załatwiały. Teraz będziemy mogli to robić sami.
1: Czyli to będzie jawnie i bezpośrednio, tak?
2: Tak. Z takich ważnych rzeczy tutaj na przykład chwalą się eurodeputowani PiSu Kosma Złotowski. To fakt, że to on bardzo za tym optował, że będą takie, można to nazwać, wzmocnieniem praw rodzin, że linie lotnicze nie będą mogły rozdzielać rodziców i dzieci albo pobierać opłat za to, że będą siedziały te dzieci obok rodziców. I także znika praktyka anulowania biletu powrotnego, jeżeli pasażer na przykład nie wykorzystał tego pierwszego odcinka podróży.
1: To też ważne, tak.
2: Tak, jest cała lista jeszcze takich drobniejszych udogodnień, nowości. No wymienię na przykład, tak po kolei mam tutaj całą tą listę, ale na przykład, że ceny bagażu podręcznego będą figurowały jako domyślne. Nie będziemy się o tym dowiadywać na samym końcu, prawda? Wtedy znamy to, że ta cena biletu nagle wzrasta, bo tutaj jest bagaż taki, siaki i potem wszystko...
1: Tak, nieprzyjemna niespodzianka.
2: Właśnie. Będzie na przykład możliwość przewozu wózka aż do drzwi samolotu. Będą dodatkowe prawa dla osób niepełnosprawnych. Będzie też bezpłatny wydruk karty pokładowej i nie będzie tak, że na przykład będą uznawane tylko karty elektroniczne i te papierowe również. Nie będzie dodatkowych opłat za jakąś literówkę w nazwisku. Będzie także prawo do przewozu instrumentów muzycznych. No naprawdę jest to...
1: Cały wachlarz
2: spraw i takich udogodnień z punktu widzenia praw pasażera.
1: Powiedzmy jeszcze o tych kulisach, tych negocjacji. Dlaczego to tak długo trwało? No przypomnę, 13 lat, prawda, negocjacji z krajami Unii. Dlaczego te rozmowy były tak trudne?
2: Tak, no chodzi o interesy. Kraje członkowskie, trzeba powiedzieć tak przede wszystkim, że rzeczywiście Parlament Europejski tutaj reprezentował twardo w całości. Oni to przegłosowali, to stanowisko, nie wiem, tam no jakąś miażdżącą większością głosów. Mieli taki mocny mandat i Parlament Europejski stanął po stronie pasażerów. Na równi z wszystkimi konsumenckimi organizacjami pozarządowymi. To Parlament Europejski właśnie wynegocjował te korzystne warunki. Natomiast kraje członkowskie lobbowały bardziej po stronie linii lotniczych. I stąd te trudności, stąd te trudne negocjacje, broniły swoich przewoźników.
1: Czyli taki konflikt, klasyczny konflikt interesów, tak?
2: Tak, tak. I na przykład, trzeba powiedzieć tak, że na przykład jak była prezydencja polska, to tutaj Polska też reprezentowała interesy tych linii lotniczych, bo zaproponowała, że te odszkodowania będą dopiero po 4 godzinach opóźnienia. I na to absolutnie nie zgodził się Parlament Europejski. W ogóle groził rozwaleniem czy wywaleniem całego kompromisu, żeby w ogóle nie było, żeby zostało tak, jak jest. I tutaj kraje członkowskie musiały się ugiąć i zostały te 3 godziny. I utrzymane zostały tak samo te obecne stawki stawki odszkodowań, które też chciano zmniejszyć, rozmyć i tak dalej. I też był takim drugim punktem spornym, była odpowiedzialność linii lotniczych. Państwa członkowskie chciały rozszerzyć taki katalog tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności, które by zwalniały tych przewoźników z wypłaty odszkodowania. I na przykład toczyła się taka walka o usterkę techniczną, żeby ją państwa chciały, żeby ją uznać za siłę wyższą. Do tego też na to się nie zgodził Parlament Europejski i teraz nie będzie można, linie lotnicze nie będą mogły się
1: powoływać na te losowe sytuacje, prawda?
2: Na jakąś tam usterkę techniczną i nie wypłacać. No więc to rzeczywiście było bardzo ciekawe i jak tutaj niektórzy mają wątpliwości co do roli Parlamentu Europejskiego, to tutaj ona była naprawdę widoczna. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że tutaj twardo stał i Parlament Europejski za prawami konsumentów, pasażerów i twardo negocjował te prawa z krajami członkowskimi i liniami, de facto liniami lotniczymi.
1: Bardzo dziękujemy serdecznie. Informacje proste z Brukseli natychmiast podajemy i komentujemy, wyjaśniamy, naświetlamy sprawę. Dziennikarka RMF FM z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, jest takim bardzo dobrym źródłem informacji. No, widzimy, że mamy pewne udogodnienia, jeśli chodzi o podróże lotnicze, dzięki Parlamentowi Europejskiemu.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury to my. Ja może sprawdzę listę obecności. Dobrze, Jacek Tomkowicz.
2: Jestem.
1: Jest Tomasz Olbratowski.
3: Jest.
1: Jest Przemysław Skowron, także obecny.
2: No, dobry, chórem tak ładnie. 3, 2, 1. Dzień dobry. Z takim chórem po prostu.
3: Wiesz, chór po przejściach.
2: Ale dzisiaj.
3: Dla pieszych.
2: Ale będzie już tylko lepiej. Dzisiaj show biznes w PRL-u, czyli artyści kontra cenzura.
3: Albo cenzura kontra artyści.
1: Będziemy mówić o tym, o czym kiedyś nie można było mówić, bo groziły za to srogie kary. Ale też rodziło to wiele zabawnych sytuacji i te sytuacje tu przytoczymy.
2: Czyli zaczynamy historię dla dorosłych w RMF FM. Bądźcie z nami.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Dzisiaj w historii dla dorosłych historia niezbyt odległa, bo będziemy mówili o show biznesie i cenzurze w PRL.
2: Tak, no historia niezbyt odległa, bo niektórzy to jeszcze świetnie pamiętają tutaj.
1: Tak, powiedział Jacek Tomkowicz nieśmiało, zerkając na Olbratowskiego.
3: Tak, a inni jeszcze wtedy nawet nie byli w planach, powiedział Olbratowski, odgryzając się Tomkowiczowi.
1: Dobra, do rzeczy. To najpierw proponuję na pierwszy ogień cenzura w polskim kinie za PRL-u. Jednym z problemów, z jakimi musieli mierzyć się twórcy filmu, które nie były po myśli władzy, był przydział taśmy filmowej.
2: To teraz wytłumacz to urodzonym po 2000 roku. Co, jaka taśma, jaki przydział, no, o kiedyś, co ci chodzi?
1: Kiedyś wszystko szło na taśmę i jak nie pasowałeś władzy, no to miałeś mało taśmy. Aha. Czyli to jest tak, jakbyś miał malutki dysk twardy do nagrywania filmu. Jakby był mało pojemny.
3: Aha. To by się też dzisiaj przydało, te przydziały. No. Jakby na przykład taki film, Kac Wawa, dostał mało taśmy, to może i by się to nawet dało oglądać.
2: Tak, skrócone do 2 minut, tak. jest szansa.
1: Wróćmy do historii. Na przykład Stanisław Bareja, mistrz Stanisław Bareja, którego komedie nie były za PRL-u politycznie poprawne, on dostawał takie na przykład 30-50% taśmy w porównaniu do twórców, którzy władzy pasowali.
3: Najgorsze, że jak już nawet nagrałeś na tych taśmach i zmontowałeś film, przychodził kolejny etap cenzury.
1: Tak jest. I tym etapem była tak zwana kolaudacja. No i tutaj już cała komisja patrzyła, co by ci tutaj gotowego z tego filmu wywalić. I uwaga, w samym Misiu, kojarzymy Misia, cenzura kazała wyrzucić albo zmienić 30 scen.
2: To przy takim skracaniu z Misia zostawała tylko głowa.
3: Albo temu Misiu zostawało samo oczko.
1: I jak obliczono, gdyby wyrzucić te sceny, co kazali wyrzucić, no to ten kultowy Miś byłby krótszy o 40 minut.
3: To jeszcze więcej reklam by się na komercyjnej stacji zmieściło, nie?
1: Uwaga, ale słuchajcie, na przykład nie mogło być zbliżenia na polską szynkę w londyńskim sklepie. Aha. No, żeby tam nie denerwować ludzi, tutaj rodaków, że my eksportujemy mięso i wędlinę.
2: To dlatego w Misiu była ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta, nie?
1: Dokładnie.
2: Okej.
1: Okay. Swoją drogą, z tym też był problem na planie, bo baleronu i kiełbasy nie pozwolono pokazywać na ekranie.
2: Aha.
1: A parówki w Misiu ekipa filmowa musiała sobie zrobić sama.
3: Aha.
1: Bo dostali, uwaga, pozwolenie tylko na zakup baraniego jelita.
3: Dobra, wystarczy. Nie musisz wchodzić w film.
1: Nie chcę.
2: To wy sobie teraz przy głośnikach przepijcie baranie jelito.
1: Czy czym tam chcecie.
2: A my za chwilę wracamy z historią dla dorosłych. Baranie jelito, to dobry tytuł dla szwedzkiego kryminału, nie?
3: Tak, albo psychologicznego jakiegoś filmu.
1: Albo tomiku wierszy, czy na przykład psychologicznego dramatu z Podhala.
2: Tak, baranie jelito.
3: Ale czekajcie, wróćmy do Barei. Mówiliśmy, że cenzura miała zastrzeżenia do ponad 30 scen w Misiu.
1: No tak było, ale to nie jedyny film, z którym Stanisław Bareja miał problemy. Bo na przykład w jego filmie Przygoda z piosenką nakazano mu zmienić Wiedeń na Paryż.
2: No. I co, i mogli jechać do Paryża kręcić?
1: Gdzie tam, skąd? Przecież to paryski deptak zrobiono przed wejściem do Teatru Wielkiego w Łodzi.
3: Łódź Paryżem PRL-u.
1: Tak było.
3: To też brzmi jak dramat psychologiczny.
2: Nie, to brzmi po prostu jak dramat. Nie?
3: Tak.
2: Ale dobra, to zrobili deptak, tak? Ale jakieś, nie wiem, ujęcia w Paryżu, takie ogólne, plenerowe, to gdzieś musieli to kręcić, tak?
1: Dostali zgodę na wyjazd, ale w bardzo okrojonym składzie i tu tylko, jak pojechali, to się pojawił inny problem, bo wszyscy Francuzi uciekali z kadru.
2: Aha.
1: No nie chcieli być w polskim filmie, bo to nie wiadomo, co się będzie działo, prawda? No więc uwaga, sam Stanisław Bareja wziął bagietkę i robił za francuskiego przechodnia z bagietą.
2: Z bagietką to każdy wygląda jak młoda paryżanka.
1: Ale to Olbratowski, tak.
3: Ale to dalej nie wszystkie trudności, bo przecież zostawały jeszcze recenzje w prasie, które oczywiście były negatywne, jeśli film był, no nie po myśli władzy.
1: Dokładnie.
2: No to o filmach Barei co pisano?
1: Na przykład o filmie Brunet wieczorową porą. Wszyscy znamy, kochamy. W gazecie krakowskiej napisano, Większość widzów po opuszczeniu kina wzięłaby udział w poszukiwaniu Stanisława Barei, reżysera i współscenarzysty tego dzieła, by odzyskać przynajmniej część z wydanych na bilet złotówek.
3: Tak, hamuwa.
1: Tak mu napisał.
3: No hamuwa. No a jakby zamiast nazwiska Bareja wstawić tam nazwisko, nie wiem, Vega, teraz, to nawet by było aktualne.
2: Tak. I jak tu w tym PRL-u można było wytrzymać na trzeźwo, no?
1: No to, to ciężko było. To ci moi wujkowie opowiedzą, jak chcesz. Albo twoi ci opowiedzą. No. Bareja kiedyś komentował, że nie pił alkoholu na planie tylko dlatego, że po alkoholu wszystko zaczyna mu się podobać. Tak powiedział i miał dużo racji.
3: O, niebezpieczny wniosek na sobotni wieczór.
2: Dobra, to zróbmy tak. Zróbcie sobie herbatę. A my za chwilę wracamy z historią dla dorosłych.
0: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle. Tylko w RMF FM.
1: Jak kwitła sztuka w PRL-u, o tym dzisiaj w historii dla dorosłych. Piwnica pod Baranami. Ci to się dali cenzorom we znaki. To było dobre.
2: Ja dobrze pamiętam, że to w piwnicy świętowaliśmy pierwsze urodziny radiowców bez cenzury?
3: Dobrze pamiętasz. Dobrze, a nie wyglądałeś na takiego, co będzie pamiętał. Nikt z nas nie wygląda.
1: Krakowska piwnica nigdy nie przejmowała się wytycznymi biura politycznego i cenzurą. Ona po prostu, artyści nie składali tekstów do cenzury.
2: Aha.
1: No niemniej jednak czasem jakiś wyrywny cenzor, gorliwiec się zjawiał.
2: Bo w każdym zawodzie są świnie. Wszędzie. Niestety. No.
1: I wzywano wtedy szefa kabaretu Piotra Skrzyneckiego i karano nawet zamknięciem piwnicy. Czasowym, bo czasowym, ale jednak tak było.
3: Mogli się przenieść na strych, bo byłby wtedy, ja wiem, no strych pod Baranami, nie?
2: Nie, jak strych to nad. Strych nad Baranami.
1: Tu Baranami, to są Barany, a tam strych, tak. Mhm. Duże problemy artyści piwnicy pod Baranami mieli na przykład po występie we Wrocławiu. Satyryk, to byli tacy wcześniej stand-uperzy, tacy Wiesław Dymny, ociągał się z wejściem na scenę.
3: Znaczy, patrzył wcześniej z kolegami przez szkło na sufit?
1: Mogło tak być, no bo zespół zaczął go wołać. Wołali tak: Wiesiu! Wiesiu! I kiedy już Wiesiu, pan Wiesław szanowny, wszedł na scenę, no to nie mógł sobie przypomnieć tekstu.
3: Znamy to. Ja raz na scenie po Becherowce...
2: Czekajcie, bo to jest temat na inny program, dobra? Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o radiowcach bez cenzury. Kiedyś to zrobimy, ale nie teraz. Teraz jest historia dla dorosłych.
1: Pan Dymny, Wiesław, Wiesio, wołany, wszedł na scenę, no ale choć wszyscy mu podpowiadali tekst, no to on nie powiedział kompletnie nic. Tylko się huśtał w takim bujanym fotelu.
3: No dobra, ale dlaczego sprowadziło to na zespół problemy? Aktor nie lekarz, nie spektakl, nie operacja. Promili we krwi można mieć troszeczkę.
1: Cenzura, uwaga, odkryła ukryte znaczenie tej sceny i wykazała się czujnością. I jeszcze w nocy milicja zgarnęła artystę. Zarzut: znieważenie towarzysza Władysława Gomułki. Pseudonim operacyjny z konspiracji Wiesław. Uwaga, cytat: nie zważając na wołania narodu, Wiesiu, Wiesiu, bujał. Naród i bujał. No i się okazało, że to jest w ogóle obrażanie władzy PRL-u.
2: Powinni tego cenzora zatrudnić w piwnicy, no i
1: ale żebyś wiedział, że gościu dostał propozycję pracy w piwnicy, tylko że nie chciał. No to może inna historia. W jednym ze spektakli w wiszącej złotej klatce spektakli piwnicy stało po piersie Lenina, a przed nim płonęła świeczka. No i ambasada radziecka uznała to za afront.
2: No nie dziwota, pogrzebali Wołodię.
3: Zamknęli Wołodię.
1: Tak? Zamknęli, nie, bo Piotr Skrzynecki wyjaśnił cenzorom, że oni chcieli do klatki wsadzić papugę. Aha. Ale się nie mieściła, więc wzięli to, co było pod ręką, a że pod ręką był Lenin, to go wsadzili.
3: Lenin wtedy był zawsze pod ręką. Słuchajcie, a nauka płynie taka, że trzeba uważać na to, co się akurat ma pod ręką. Tak. I to zalecają radiowcy bez cenzury.
1: Proszę. W stanie wojennym w Krakowie była jedna gazeta zrobiona z trzech. Miała jedną winietę z trzech tytułów, no z gazet, które dotąd wychodziły osobno. Gazeta Krakowska, Dziennik Polski i Echo Krakowa.
3: Tak, pamiętam. Gazeta, Dziennik, Echo. I ludzie szybko zaczęli prosić o gadzie Echo.
1: Sprzedaż szła słabo, z wyjątkiem wydania z 18 marca 83, a to przez ogłoszenie w rubryce Koncert życzeń. I tam szło tak. Pan Adalbert Lezuraj, spełnienia wszystkich marzeń życzy mama, Polcia i Leszkowie z dziećmi. No Adalbert to jest łacińska wersja Wojciecha, Lezuraj to jest wspak Jaruzel, no by zrobiło się ostro.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dziś artyści kontra cenzura. Cenzor, przypomnę, niewtajemniczony mi młodzieży, to był pracownik Głównego Urzędu do Spraw Kontroli Widowisk i Publikacji. Wszystko, co szło do druku, od prasy, przez książki, film, po skecze kabaretowe, to musiało przejść przez cenzora.
2: Tak, coś jak dziś Twitter, nie? Jak uzna, że zagraża wygumkuje. No tak, i to, tak. To właśnie tak działa.
1: Mówiliśmy już, że dzięki cenzurze i próbom jej obejścia my Polacy staliśmy się mistrzami czytania między słowami, ale też rozwinęliśmy rzecz pod tytułem kawał polityczny.
3: Za który, dodam, można było dostać do 8 lat więzienia. Taką karę przewidywał kodeks karny z 69 roku za, cytuję, lżenie, wyszydzanie, poniżanie.
2: To kawalarzom nie było do śmiechu.
3: Ano nie, ano nie. A za lżenie w druku kara rosła do 10 lat. No to mało śmieszne.
1: Mało, ale mimo wszystko, co zakazane, to nęci i kawały kwitły. Na przykład tak. Oby cię Niemcy okupowali, a ruskie wyzwolili. To był taki odpowiednik, ażeby cię szlak trafił i cholera wzięła.
2: A ja znam inne z tego okresu. Kogo byśmy bili najpierw, gdyby jak w 39 zaatakowali nas Niemcy i Ruscy?
1: Na kogo?
2: Niemców, bo najpierw obowiązek, potem przyjemność.
3: I masz 8 lat.
1: I siedzi.
3: 8, tak.
2: Chyba, że w piśmie. Dobra, to 10.
3: A taki, jaki jest związek między hodowlą świń a brakiem mięsa w sklepach?
1: No jaki?
3: Radziecki. Taki jest związek. Też mam 8, może do jednej celi nas dadzę.
2: To ja jeszcze mam taki. Znalazłem sposób na wyprowadzenie kraju z kryzysu, mówi mąż do żony. Trzeba powiesić wszystkich komunistów i pomalować drzwi na biało. A dlaczego pomalować drzwi na biało? Dziwi się żona. A dlaczego nikt nie pytał o to pierwsze?
1: No to ja mam jeszcze autentyczną historyjkę, znowu z krakowskiego podwórka. Artyści kontra cenzura. No, wielu satyryków pisało bajki. Tam zmieniało się człowieka na wilka, czy na jagienkę, czy na coś i jagniątko, znaczy się, i cenzor puszczał.
2: Ale?
1: Ale uwaga, krakowscy satyrycy, no między innymi Załucki czy Szpalski, oni dopisywali pod tytułem bajki na przykład według Malenkowa albo według Czaraputkina. No i wtedy cenzor widział, kurde, rosyjskie nazwisko, myślał...
3: Radzieckie nazwisko.
1: Radzieckie, sowieckie nazwisko, myślał, kurde, może jakiś znaczny towarzysz, i puszczał bajkę bez pytania.
2: Tak. I może to jest jakiś pomysł na cenzurę w internecie, która, coś mi mówi, dopiero zaczęła się gościć.
3: Nas, radiowców bez cenzury nie uciszą.
1: Cenzura dzisiaj w historii dla dorosłych. Za cenzurą nikt nie przypadał w PRL-u. Ale oczywiście, no ja nie bronię cenzury, ale miała ona parę pozytywnych aspektów.
2: Dawała zatrudnienie cenzorom. No. Człowiek miał pracę, jest pozytyw?
3: No, cenzorzy mogli poznawać znanych artystów, autorów, pisarzy, autografy sobie wziąć, dużo czytali.
1: To też oczywiście, ale próby ograniczenia cenzury jeszcze za PRL-u napotykały na opór, i to z najmniej spodziewanej strony.
3: No popatrz.
1: Na początku drugiej połowy lat 80. Przewodniczący Narodowej Rady Kultury, profesor Bogdan Suchodolski, chciał likwidacji ingerencji cenzorskich w poezji dać wiarę.
2: Szlachetna pobudka. To się wgłębisz w poezję, to nic dobrego z tego nie wynika, więc...
1: Tak, tu metafora, tam hiperbola, tutaj wszystko utkane porównaniami, no...
3: A jeszcze były takie wiersze pisane, co się nie rymowało.
1: To typu, najgorsze.
3: Tak, typu pędzi maszyna po torach wytrwale, a wierzby szumieją.
1: To jest poezja w ogóle, co ma być. No. Rozmawiano w sprawie nieingerowania cenzury w poezję z szefami kilku liczących się wydawnictw i oni, ci szefowie, odnieśli się do pomysłu profesora Suchodolskiego z dużą rezerwą.
2: Ale że nie. Znajomi tych szefów albo ktoś z rodziny pracowali jako cenzorzy, czy co?
1: Nie. Okazało się, że gdyby zlikwidowano cenzurę, to oni, ci szefowie, nie mogliby już więcej uzasadniać odmowy druku słabych tomików rzuconą autorowi przytłumionym głosem, takim szeptem niemal, uwagą, że jego utwory nie przeszły przez cenzurę. Nie, że są słabe i w ogóle do modelu, to po prostu cenzura.
3: Cwany, no tak. Rymopis był zadowolony i do CV wpisywał sobie działalność opozycyjną. Nie?
1: Wydawnictwo też było zadowolone, prawda? No bo nie urażając nikogo, nie drukowali szajsu, a myśmy korzystali.
3: Ale też czasem poeciści, poeterzy mogli poczuć zdziwienie. Nie? No dlaczego wiersz o dzieciach tańczących wokół bałwanka cenzura nie przepuściła?
1: Tak, kogo uznano za bałwanka, prawda? Bo zawsze można oczywiście było tłumaczyć, jak mówię, że bałwanek to jest aluzja do przywódcy, że dzieci się cieszą, bo przywódca jest bałwanem, a to są złe rzeczy.
2: Na szczęście dzisiaj cenzura niepotrzebna, bo nasi przywódcy nie są bałwanami, nie?
1: Nie, to podkreślmy, to tak, nie są.
2: Nie są.
1: Nie są. Co mówi inaczej, to jest Łukasz i się w ogóle nie zgadzamy. W PRL-u by nam cenzura tego zdania nie przepuściła, prawda? No. Oni wiedzieli, że to bałwany są. Doskonale.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Powiedzmy teraz sobie coś o cenzurze w muzyce młodzieżowej.
2: To muzykę też cenzurowano?
1: No.
2: ta nutka do mi się nie podoba, pan wykreśli? Czy? No.
3: Melodia się cenzorowi nie podobała, to kazał zmienić. Widzicie, rozumicie, weźcie to na piśmie, tak bardziej pod hej przyleciał ptaszek, a nie jakieś tam
1: Wy dobrze kombinujecie obaj, ale to nie o to chodzi. Otóż uwaga, w latach 60. i 70. muzyka młodzieżowa znajdowała się pod baczną obserwacją partyjnych urzędników od kultury, którzy dbali, by twórczość estradowa nie zakłócała w niczym ideologicznego porządku w państwie.
3: Tak było. My to znamy,
2: ja
3: nie?
2: Wiem, na czym to polegało. Władze chętnie widziały, żeby w ramach młodzieżowego buntu śpiewać z Towarzyszeniem Gitary Elektrycznej takie ludowe przyśpiewki i dumki o partyzantach.
1: Ale nie? Tylko tak. Czerwonych.
3: A ja pamiętam, że był za czasów PRL-u dla młodzieży taki festiwal. To naprawdę jest piosenki harcersko-partyzanckie.
1: To jest coś, jakby dzisiaj był festiwal piosenki narodowo-homofobicznej, mogłoby tak być.
2: Albo feministyczno-tęczowej.
1: W każdym razie władze, a tym samym cenzura w tych czasach były uczulone na terminy rock and roll, czy tam jazz, czy inne historie. Jak wspomina Franciszek Walicki, dostawali kota na punkcie tej nazwy, więc pan Walicki Franciszek wymyślił nazwę Big Beat. Mocne uderzenie. Nie ma rock'n'rolla, tylko że jest Big Beat.
3: Że kota dostali. To może piosenka Czerwonych Gitar, bo ty się boisz myszy, to było takie, nie wiem, no, uderzenie w tego kota, którego cenzura dostawała, że cenzura to taki głupi kot.
2: Takie mocne uderzenie w cenzurę. Ale to walili.
1: No, ja nie robiłbym z tej piosenki takiego znowu protest songu, prawda? To tak jak potem Bajm mówił, że Franek nie daruje ci tej nocy, nie, Józek nie daruje ci tej nocy, że to jest o Jaruzelskim, nie? To powiedzieli w latach 90. To protest song. Dobra, wracając do tematu. Te protest songi, one się pojawiły jakoś tak w latach 80. Kryzys, Solidarność, stan wojenny. Władze nie miały czasu zajmować się muzyką rockową i
3: Poza tym, nie musiałby wtedy władze przy pomocy ZOMO uprawiały mocne uderzenie na ulicach. Taki big beat uliczny, nie?
1: Ale teraz zauważmy, władze z powrotem zajęły się muzyką. Mm-hmm. Ale tak na pozytywnie. Przytuliły do serca disco polo.
2: Ale to już inna historia.
3: I tu by się przydała cenzura.
2: Przypominamy wszystkie nasze odcinki do posłuchania na rmfon.pl.
1: Tak, a jeżeli na przykład zajmujesz się profesjonalnie produkcją karniszy i jesteś wiodącym producentem, to możesz na przykład tutaj, to możemy takie mówić, nie? Że ten program, podcast sponsoruje profesjonalny producent karniszy i tu idzie twoja nazwa, na przykład Karniszek z polu.
2: Tak, to jest fajna nazwa, to jest fajna nazwa i ja bym to promował.
3: I ja bym proponował też, żeby producenci żabek w to weszli.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Kłaczkiewicz, witam, zapraszam. Śmiertelne potrącenie pieszego na Krajowej 12 w Mazowieckiem. Fakty zaczniemy od aktualizacji utrudnień dla kierowców na tej drodze. Później doniesienia ze świata. Stany Zjednoczone atakują Iran, Rosja, Ukrainę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Posłuchajcie, jakie będzie miało zadania. To są fakty RMF FM o pierwszej. Jedna osoba nie żyje po wypadku na DK12 w Mazowieckiem. Jak informowaliśmy w faktach, na odcinku Radom-Przysłucha w miejscowości Sławno autobus potrącił pieszego. Droga jest wciąż zablokowana. Jeśli jedziecie tą trasą, policja skieruje was na objazd drogami wojewódzkimi 740 i 735 oraz drogami lokalnymi przez miejscowość Cerkiew od strony Radomia. Jedźcie ostrożnie. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W kilku punktach miasta wybuchły pożary, poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko. Dodał, że obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w rejonie Hołosijewskim, położonym niedaleko na południe od centrum Kijowa. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował na Telegramie, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami oraz że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Amerykańskie wojsko rozpoczęło kolejne uderzenia na cele w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Według armii ataki mają osłabić zdolności Teheranu do prowadzenia działań przeciwko żegludze w cieśninie Ormuz. Donald Trump zapowiedział, że USA będą kontynuować operacje także w kolejnych dniach. Uderzymy mocno, zapowiedział amerykański przywódca. Irańskie media informowały o rzekomych atakach na siły USA w Kuwejcie i amerykański okręt, jednak doniesienia te nie zostały dotąd potwierdzone. Nawet 2700 osób mogło umrzeć w tym roku w Wielkiej Brytanii z powodu upałów. To szacunek uczonych z Imperial College w Londynie. Jak uzyskali ten wynik, wytłumaczy nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Naukowcy zestawili faktyczną liczbę zgonów z tak zwanym poziomem bazowym, czyli średnią umieralnością, jakiej można się spodziewać w analogicznym okresie, w tym przypadku podczas dwóch fal upałów w marcu i w czerwcu. Choć uzyskany wynik 2700 opiera się na szacunkach statystycznych, to i tak może budzić niepokój. Większość zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia, przy czym niekoniecznie cierpiały one na schorzenia, które mogłyby bezpośrednio przyczynić się do śmierci, tłumaczy koordynatorka badań profesor Frederick Otto. Jak zaznacza, zagrożeniem dla zdrowia jest nie tylko wysoka temperatura, lecz także wilgotność powietrza, która daje się we znaki wszystkim grupom wiekowym.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Warszawa będzie siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zajmie się ona rozwojem technologii podwójnego zastosowania. Ma też pełnić rolę ośrodka zarządzania kryzysowego.
2: Kiedy mówimy o zadaniach tego Polskiego Centrum Kosmicznego, to będzie także poprawa i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne, ich szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, zdarzeń krytycznych, takich jak powódź. Ułatwi także bardzo monitorowanie sytuacji na granicy. To bardzo wszechstronne, powiedziałbym, ambicje, ale absolutnie uzasadnione.
0: Zapowiada premier Donald Tusk. Do realizacji tych zadań jest jeszcze daleko. Na razie nie wiadomo, kiedy Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie gotowe. Wiadomo, że ośrodek w Warszawie będzie pełnił rolę węzła dla całej sieci naukowo-technologicznej dla polskich miast. Również ośrodki poza stolicą mają być zaangażowane w działania na rzecz przemysłu kosmicznego.
3: Fakty na lato w RMF FM.
0: Sezon truskawkowy powoli się kończy. Niewiele czasu zostało miłośnikom tych owoców. Truskawki nie będą już tanieć i będzie ich coraz mniej.
4: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień następny i na pewno będzie koniec.
5: Owoców mało już?
4: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przypaliło, albo deszcz spadł, kurcze i zgniły i tyle, nie?
5: Trzeba się spieszyć.
4: Tak.
5: Teraz ile za kilogram?
4: 18, 20 zł.
5: I te ceny raczej już będą rosły.
4: Oczywiście.
5: Szybko jeść.
4: Oczywiście, że tak.
0: Usłyszał na targowisku przy Ruskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. A na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przekazaliśmy Ukrainie kilka rakiet do systemu obrony powietrznej Patriot. Mieliśmy zapewnienie NATO i USA, że jeśli doszłoby do zagrożenia polskiej przestrzeni powietrznej, możemy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie. Tak mówił na naszej antenie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polityk odniósł się także do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skarg Michała Dworczyka na cofnięcie mu poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Przypomnijmy, sąd skargi byłego szefa kancelarii premiera oddalił.
6: Jeżeli polityk albo ktoś, oficer na przykład Wojska Polskiego, posługiwałby się mailem na stronie Wirtualna Polska, Onetu albo jakiejkolwiek innej i wysyłałby tam niejawne informacje albo informacje służbowe, no to musi oczekiwać, że państwo właściwie z mocy prawa i swojej funkcji nie powinno mu w przyszłości
7: ufać. Ale czy my wiemy, kiedy to się stało? Czy to się stało, czy to cofnięcie przez SKW nastąpiło przed przejęciem władzy przez Koalicję Obywatelską, czy po nim?
6: Nie analizowałem tego, ale wydaje mi się, że każde kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w takiej sytuacji powinno zachować się dokładnie tak samo. W naszej branży, czy w naszej pracy, wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami od służb, od wywiadów, nie tylko polskiego, ale też zagranicznego, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Jeżeli traktujemy tego typu informacje jak kartki z ksero i wysyłamy je po prostu niezabezpieczonym mailem, to musimy spodziewać się konsekwencji.
7: Ale ma pan wiedzę, czy tak pan przypuszcza, panie ministrze? Czy to
6: uważam,
7: jest...
6: że tego typu standard powinien zawsze obowiązywać każdego, niezależnie od tego, z jakiej partii politycznej pochodzi.
7: Ale obowiązywał również za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości?
6: Nie sądzę. No, moim zdaniem jest tak, że w przypadku pana Dworczyka, a widzieliśmy to wielokrotnie, kwestia jego maila była raczej bagatelizowana przez władzę. Pamiętam wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówił, że to jest po prostu ingerencja Rosjan i że w ogóle pan Michał Dworczyk nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale prawda jest taka, że ktoś te maile wysyłał i robił to Michał Dworczyk ze swojej niezabezpieczonej skrzynki, załączając tam informacje niejawne. I jest to absolutnie karygodne.
7: Panie ministrze, ile konkretnie przekazaliśmy tych patriotów Ukrainie tej ostatniej decyzji przekazowej?
6: Informacja, która była ujawniona przez ministra obrony, mówiła o kilku sztukach.
7: Więc... Kilka sztuk to znaczy ile? 4, 5?
6: Ja nie mogę tego powiedzieć, bo jestem związany tym, co mówił minister obrony, czyli jest to, jak mówi język polski, od 3 do 9.
7: Od 3 do 9 rakiet przekazaliśmy. A czy rzeczywiście dogadaliśmy się z Amerykanami, że w razie zagrożenia dostaniemy ich wielokrotność?
6: Tak, dlatego, że cała ta donacja na rzecz Ukrainy była operacją przygotowywaną przede wszystkim przez sekretarza generalnego NATO i dowództwo sił amerykańskich w Europie i generała Grynkiewicza, i na prośbę właśnie sekretarza generalnego NATO została uruchomiona taka specjalna misja w Europie i na świecie po to, żeby pomóc Ukrainie w kluczowym momencie. To jest moment, kiedy na froncie dzieje się bardzo źle.
7: Nie Niemcy, tylko Amerykanie, bo ja przypomnę, bardzo mocno była taka teza, że myśmy to zrobili, bo nam Niemcy kazali.
6: Niemcy nie mieli z tym nic wspólnego i ja się zastanawiam za każdym razem, kiedy PiS używa słowa Niemcy, czy to jest jakaś głęboka trauma, bo ja chciałbym, żeby Polacy przede wszystkim mieli polskie zdanie i kierowali się polską racją stanu. I...
7: No więc to drugie pytanie o polską rację stanu. Czy w takim razie to nie narusza naszego bezpieczeństwa? Bo znowu część polityków, także choćby wicemarszałek Sejmu, mówili, no jest zagrożenie, premier mówi o zagrożeniu, a my oddajemy patrioty i nie będziemy się mogli sami bronić.
6: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o polskie możliwości, nie tylko jeżeli chodzi o patrioty, ale w ogóle o zwalczanie samolotów i rakiet, mówimy o tysiącach różnych środków bojowych. W tym przypadku mówimy o przekazaniu kilku rakiet, a nie
7: kilku
6: baterii. Kilku rakiet, a nie baterii.
7: Ale z ilu kilku?
6: No, tak jak powiedziałem, to są informacje poufne, jeżeli chodzi o całość posiadanych środków bojowych.
7: Ale pan rozumie, że jeżeli mówimy o kilku z 10, no to jest dużo. Jeżeli nie, no mówimy o kilku z kilkuset, to nie jest dużo.
6: Mówimy o jakimś marginalnym zapasie, który został przekazany stronie ukraińskiej, zresztą w pełnym ustaleniu, ale to jest ważne to, co pan powiedział przed chwilą. To znaczy, my mieliśmy przede wszystkim ustalenie z NATO i z Amerykanami, że w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia Polski, jeżeli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to mogliśmy liczyć na 10-krotnie większe wsparcie w ciągu 24 godzin.
7: A skoro jesteśmy już przy rakietach, mamy już jakieś deklaracje Stanów Zjednoczonych w sprawie produkcji rakiet do systemu Patriot w Polsce?
6: Jak pan wie, Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Szwecją i Holandią w sprawie budowy centrum serwisowego, ale to jest w rozmowach z Amerykanami jest to krok do współprodukcji. Czyli jest to po prostu kolejny level współpracy w zakresie rakiet PAC-3 i Polska docelowo chciałaby być krajem, który współprodukuje te rakiety.
7: A kiedy może się to stać? Kiedy możemy zacząć współprodukować?
6: To jest zawsze decyzja strony amerykańskiej, bo to strona amerykańska jest w 100% właścicielem patentu i firmy takie jak na przykład Lockheed Martin są firmami amerykańskimi. Natomiast to był jeden z celów naszej wizyty wtedy do Stanów Zjednoczonych, kiedy tak dużo mówiliśmy o żołnierzach amerykańskich. Ja pamiętam dość dobrze tą wizytę w Białym Domu, kiedy spotkałem się z Andrew Bakerem, który stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten przekaz z Polski był jasny, to znaczy oficjalne stanowisko w sprawie zaproszenia wojsk amerykańskich, jeżeli chodzi o stałą współpracę. I to, co ja powiedziałem, myślę, że dla wielu z nas jest proste, ale czasami niewypowiedziane. Polska wydała do tej pory około 65 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o zakup sprzętu amerykańskiego i budowę różnego rodzaju zaplecza serwisowego w Polsce. W ciągu następnych lat wydamy około 150 miliardów dolarów.
7: I rozumiem, że chcielibyśmy mieć coś z tego też.
6: Na sprzęt amerykański i zbudowanie tego zaplecza. I chcemy być w Europie tym jednym, jedynym krajem, bo takim jesteśmy, który w związku z tym, że takie zaplecze buduje, możemy też współprodukować i być zapleczem serwisowym dla całej Europy. I pierwszy sukces już tu został osiągnięty w przypadku czołgów Abrams. Dlatego, że...
7: Ale rozumiem, że...
6: Ogłosiliśmy tylko jedno zdanie, bo myślę, że to jest ważne. Dopięliśmy sprawę budowy centrum serwisowego dla silników w Dęblinie i centrum serwisowego w Poznaniu i Polska będzie centrum serwisowym dla całej armii Stanów Zjednoczonych na terenie Europy i dla wszystkich krajów z Europy.
7: Ale wróćmy jeszcze do tych rakiet. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Zełenskim złożył obietnicę, czy zobowiązał się, że licencję dostanie Ukraina, a my mamy takie zobowiązanie, czy na razie jesteśmy tylko w tym procesie? Ja zostawiam, czy te obietnice Donalda Trumpa zostały uzgodnione z Lockheed Martin, ale to jest zupełnie inna kwestia.
6: Moim zdaniem też w przypadku ewentualnej jakiejś współprodukcji przez Ukrainę, wszystkie kraje, które były wymienione, zostaną do tego procesu włączone.
0: Mówił wiceszef MON. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. To wiemy. Dowiedzieliśmy się tego dzisiaj przed południem, ogłosił to uroczyście premier Donald Tusk. Razem z nami na Kopcu Kościuszki w Krakowie Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej

0: to jest właśnie fakt, że nie było do tej pory obecności takiej stałej Europejskiej Agencji Kosmicznej w krajach innych niż te kraje założycielskie, czyli mówiąc krótko, w krajach Europy Zachodniej. My mamy możliwość otwierania tego nowego rozdziału w historii zarówno europejskiego sektora kosmicznego, jak i samego nawet polskiego sektora.
1: I co się może dziać w tym centrum? Dlaczego umiejscowienie tego centrum w Warszawie jest takie istotne?
0: Kosmos się zmienia. Od paru lat obserwujemy włączenie już sektora kosmicznego mocniej w działania strategiczne w obszarze budowania obronności. Zresztą wojna w Ukrainie to jest praktycznie już też częściowo wojna kosmiczna. Mamy sytuację, w której również uruchomiliśmy, i Polska jest pionierem na razie póki co w tym, uruchomiliśmy Civil Security Hub, który wspiera działania sztabów kryzysowych w obszarze właśnie zarządzania tymi kryzysami naturalnymi. Na przykład mieliśmy w 2024 roku podczas dostarczania danych satelitarnych na temat powodzi. I Polska w tym obszarze jest ewidentnym liderem w Europie. Wreszcie tematy dual use'owe, które bardzo mocno są w Polsce zaznaczone, szczególnie poprzez inne instrumenty finansowe, jak na przykład SAFE. To wszystko zdecydowało o tym, aby to takie centrum, które będzie zajmować, to jest też nowum w samym ESA, żeby takie centrum powstało, będzie zlokalizowane właśnie w Polsce, czy jest.
1: A pańskim zdaniem, jeżeli my dzisiaj mamy decyzję, że tak, tutaj w Warszawie, to kiedy to centrum może funkcjonować? Kiedy ono będzie gotowe do użytku? Jak pan sądzi?
0: No ja nawet chyba znam datę, gdzie będzie można już zaprezentować pełną działalność, dlatego że za rok, no, więcej niż za rok, we wrzesień przyszłego roku cały kosmiczny świat zjeżdża do Polski. Jest Międzynarodowy Kongres Astronautyczny ICE w Poznaniu. I wówczas ESA planuje już zaprezentować światu działalność już rozbudowaną tego centrum. Takie doszły mi informacje.
1: I wtedy już rozumiem, że poznamy jakieś konkrety, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego centrum, tak?
0: Znaczy konkrety poznamy odpowiednio wcześniej, dlatego że centrum oczywiście musi się zorganizować. Wiem, że od pewnego czasu już trwały prace przygotowawcze, na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeżeli chodzi o status pracowników tego centrum, ponieważ ESA działa na zasadach troszkę innych, jak inne organizacje. Jest organizacją ponadnarodową. Również obowiązuje tutaj immunitet dyplomatyczny pracowników tych wyższego szczebla. Mają paszporty dyplomatyczne, tak jak na przykład dyrektora Szbacher. Do tego trzeba jeszcze przeprowadzić konkursy, bo oczywiście będzie oficjalny konkurs na dyrektora tego centrum. Będą konkursy otwierane na pracowników tego centrum. Natomiast pewne elementy, one już od samego początku ruszą. Wspomniane przeze mnie właśnie te działania w obszarze bezpieczeństwa cywilnego. Te rzeczy już działają, ponieważ Civil Security Hub Poland to jest projekt, który już funkcjonuje, już pod finansowaniem ESA, i on naturalną koleją rzeczy będzie włączenie go w działania właśnie operacyjne tegoż centrum. Tak samo elementy związane z budowaniem czy z monitorowaniem zakłóceń usług satelitarnych, na to też nie możemy czekać, bo my tego doświadczamy na co dzień, szczególnie północna Polska.
1: Panie prezesie, ale prawda jest też taka, że kosmos to jest bardzo droga dziedzina, prawda? Zgadzamy się do tego, że potrzebne są do funkcjonowania, tak jak do wszystkiego, ale tutaj szczególnie potrzebne są duże pieniądze. Często słyszymy, że tych pieniędzy brakuje na różne inne cele. Wprawdzie minister finansów zapowiada, że powstanie specjalny fundusz. Tam aktywa mają sięgać 500 mln zł. To jest, są pańskim zdaniem, wystarczające pieniądze, żeby gonić tych najlepszych?
0: No, jeżeli porównujemy się do najlepszych, to na pewno nie, dlatego że budżety amerykańskie idą w setki miliardów dolarów, czy nawet bilionów dolarów już w tym momencie. Natomiast ja bym się nie zgodził z tezą, że kosmos jest drogi. Bo jak porównamy to do innych branż, na przykład do futbolu, i zobaczmy, jakie nakłady światowe idą na przykład na piłkę nożną, to kosmos przy tym naprawdę jest ubogim krewnym wciąż. A kosmos należy rozpatrywać jako część wspólną już teraz wszystkich pozostałych sektorów na świecie. Nie ma dzisiaj sektora gospodarki, który nie korzysta i nie jest powiązany z sektorem kosmicznym. Więc mówimy tak naprawdę o tym, że inwestujemy pieniądze w potrzebną nam sieć infrastruktury krytycznej, bez której już nie funkcjonujemy w tym momencie. Ani transport, ani rolnictwo, ani, jak widzimy, również rozwój sektora bezpieczeństwa nie funkcjonuje dzisiaj bez sektora kosmicznego. Także każde pieniądze, które tutaj wydajemy, one są porządnie wydanymi pieniędzmi na rozwój kraju przede wszystkim.
2: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Co jeśli chodzi o kadry? Mamy ludzi, którzy znajdą zatrudnienie w takim centrum. No, generalnie, czy jesteśmy gotowi kadrowo, jeśli chodzi o to, żeby zapełnić to centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej?
2: No i to właśnie był jeden z powodów lokowania tego centrum w Polsce, dlatego że na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko, polscy specjaliści są już naprawdę wysokiej klasy. Mamy świetne uczelnie przygotowujące. Wspomniany na samym początku Kraków i Akademia Górnicza Hutnicza ma pierwszy w tej części świata Wydział Technologii Kosmicznych. Także mamy już tutaj do czynienia z bardzo bogatym zasobem kadr i to też ESA na to zwracała uwagę, żeby lokować to centrum w miejscu, w którym ten napływ kadr będzie stały i bieżący. Oczywiście samo centrum też wygeneruje dopływ kadr międzynarodowych i na tym zyskają obydwie strony, dlatego że my dzisiaj rozmawiamy, jak słyszę w wielu komentarzach, co Polska na tym zyska, ale warto też powiedzieć, że ESA też na tym zyskuje, bo ESA lokuje to centrum w kraju, w którym naprawdę rozwój sektora kosmicznego w ostatnich 10 latach na przykład jest szalenie emocjonujący i coraz częściej widzimy polskie firmy, polskie podmioty, polskie uczelnie, które zaczynają sobie bardzo dobrze radzić także na wolnym rynku i są widoczne też za granicą, albo uczestniczą w dużych projektach międzynarodowych kosmicznych.
1: A pierwszy polski statek kosmiczny, jak pan na to patrzy? Patrzy pan na to jako na fantastykę?
2: Nie, to absolutnie nie jest fantastyka, bo tutaj pan premier zapewne miał na myśli projekt Raven. To jest projekt demonstratora technologii, który ma za zadanie być takim statkiem serwisowym, dowożącym na przykład towary czy zaopatrzenie, ale także niezbędne technologie do naprawy różnych elementów infrastruktury na orbicie. Tego typu instrumenty, tego typu statki kosmiczne, bo o tym mówimy, one są realizowane już przez wiele państw. ESA tutaj ma program właśnie pilotażowy, w którym bierze udział Polska i tego typu specjalizacja, jeżeli moglibyśmy się w niej znaleźć, to jest dla nas potężne otwarcie na nowy rynek, dlatego że na dzisiaj tak zwane in-orbit servicing, czyli serwisowanie rzeczy na orbicie, dostarczanie tam jakichś materiałów naprawczych, wycenia się na setki bilionów dolarów wartość tego rynku, więc warto już tak naprawdę brać udział i zajmować miejsce w tym wyścigu.
1: Wiadomo, Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Już parę ładnych miesięcy od tego jego powrotu minęło. Pan potrafi powiedzieć, jakie efekty po tej misji, drugiej misji Polaka w kosmosie w tej chwili już, z jakich efektów my formalnie korzystamy?
2: Efekty są wewnętrzne i zewnętrzne. To znaczy wewnętrzne oczywiście widać zwiększone zainteresowanie. Nawet ostatnio rozmawiałem z panem dziekanem, profesorem Ulem Wydziału Technologii Kosmicznych AGH-u, gdzie widać zwiększone zainteresowanie o wiele studiami kosmicznymi. Także zdecydowanie ten efekt Sławosza już w tej części edukacyjnej się pojawił. Widać zwiększone zainteresowanie na różnego rodzaju eventach, wspomniał pan o łazikach naszych. To widać absolutnie i widać ten skok w momencie, gdy Sławosz się pojawił. Zresztą kosmos wszedł do każdego salonu, że tak powiem. Natomiast ja powiem o efektach zewnętrznych, które warto podkreślić. Bo jako szef komitetu organizacyjnego tego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego IC27 widzę zupełnie inne podejście do Polski, jak rozmawiam na różnego rodzaju właśnie innych konferencjach światowych, gdzie Polska weszła do tego elitarnego grona krajów, które mogą pokazać człowieka z własną rodzimą flagą na stroju astronauty. To jest naprawdę mega duże wyróżnienie dla Polski i zupełnie inaczej Polska jest odbierana. Między innymi to, że ten projekt się rozpoczął, to, że ten astronauta, bo my kandydowaliśmy odpowiednio wcześniej, ale już wtedy było wiadomo, że będziemy mieć tego astronautę i że czekamy na ten start, no to też było przyczynkiem do tego, aby Polsce ten prawo do tego kongresu przyznać.
1: W przyszłym roku przypomnimy ten kongres astronautyczny w Poznaniu, a razem z nami w Radiu RMF był pan Łukasz Wilczyński, czyli prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
1: Kłaniamy się.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Najkrwawsze starcie konfliktu w Iraku. Dwie bitwy o Faludżę.
1: Jest koniec marca 2004 roku. Irak od roku znajduje się pod okupacją po tym, jak koalicja państw pod wodzą Stanów Zjednoczonych dokonała zbrojnej inwazji.
2: Jej celem było obalenie reżimu Saddama Husseina, którego oskarżano o posiadanie broni chemicznej i rzekome kontakty z Al-Kaidą.
1: Choć operacja okazała się sukcesem, to w kraju nadal panuje niepokój. Część mieszkańców postrzega zachodnie siły jako wrogów i stawia im opór. W wielu miejscach dochodzi do ataków na amerykański personel.
2: 31 marca 2004 roku ulicami irackiego miasta Faludża przejeżdżają dwa samochody należące do prywatnej firmy ochroniarskiej Blackwater Worldwide.
1: Czterej pracownicy, Scott Helveston, Jerko Zowko, Wesley Batalona i Michael Teague, mają zadanie dostarczenia żywności dla firmy ISS. Wpadają jednak w zasadzkę i giną, gdy ich samochody zostają ostrzelane i obrzucone granatami.
2: Następnie rebelianci podpalają zwłoki najemników i wieszają je na moście nad rzeką Eufrat.
1: Zdjęcia ciał wkrótce docierają do Stanów Zjednoczonych i Waszyngton podejmuje decyzję o wysłaniu do Faludży wojsk. Mają one przejąć kontrolę nad miastem.
2: W założeniu ma to być błyskawiczna operacja, bitwa jednak potrwa kilka miesięcy i stanie się obiektem wielu kontrowersji.
1: Obie strony poniosą spore straty, a żołnierze amerykańscy zostaną oskarżeni o użycie w walce broni masowego rażenia i popełnienie zbrodni wojennych.
2: Dlaczego jednak walki o Faludżę okazały się tak krwawe? I czy oddziały amerykańskie rzeczywiście wykorzystały do walki nielegalną broń chemiczną?
1: O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Wczesnym rankiem 20 marca 2003 roku Stany Zjednoczone, wspierane przez wojska tzw. koalicji chętnych, dokonują inwazji na Irak.
1: Dwie godziny później prezydent USA George Bush wygłasza przemówienie.
3: Drodzy rodacy, gdy teraz do was mówię, siły amerykańskie i koalicyjne znajdują się na wczesnym etapie operacji militarnej. Jej celem jest rozbrojenie Iraku, wyzwolenie jego narodu i obrona świata przed wielkim niebezpieczeństwem.
2: W dalszej części prezydent deklaruje, że operacja nie jest wymierzona przeciwko zwykłym Irakijczykom. Obiecuje też, że siły inwazyjne nie będą krzywdzić ludności cywilnej.
3: Niechętnie rozpoczynamy ten konflikt, ale nasz cel jest jasny. Naród Stanów Zjednoczonych oraz nasi przyjaciele i sojusznicy nie będą zdani na łaskę bezprawnego reżimu, który zagraża światowemu pokojowi bronią masowego rażenia.
1: Przemówienie kończy słowami:
3: przetrwamy ten czas zagrożenia i będziemy kontynuować dzieło pokoju. Będziemy bronić naszej wolności. Przyniesiemy wolność innym i zwyciężymy. Niech Bóg błogosławi nasz kraj i wszystkich, którzy go bronią.
2: Trzy tygodnie później wojska koalicji opanowują niemal cały Irak i rozpoczynają okupację kraju.
1: Przywódca państwa Saddam Hussein traci władzę, a na jego miejsce zostaje powołany rząd tymczasowy.
2: 1 maja 2003 roku prezydent George Bush ogłasza zakończenie wojny w Iraku. Jednak deklaracja prezydenta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
1: Wielu mieszkańców jest oburzonych amerykańską inwazją i postanawia stawić na jeźdźcom zbrojny opór.
2: W kraju wciąż trwają walki, a jednym z miejsc, gdzie już wkrótce dojdzie do krwawych starć, jest Faludża.
1: Choć bezpośrednią przyczyną bitwy było zabójstwo czterech pracowników Blackwater, to napięcia narastały tam już od kilkunastu miesięcy.
2: Początkowo nic jednak nie zapowiada, że miasto stanie się areną jednej z najkrwawszych bitew konfliktu w Iraku.
1: 30 kwietnia 2003 roku nowym włodarzem miasta zostaje Taha Bidaiwi Hamed. Wybory odbywają się po tym, jak władze popierające Husajna uciekły z miasta, obawiając się schwytania przez Amerykanów.
2: Bidaiwi jest postrzegany jako polityk prozachodni. Z tego powodu dowódcy wojsk koalicyjnych uznają, że miasto najprawdopodobniej nie stanie się przyczółkiem dla rebeliantów.
1: Dlatego początkowo stacjonują w nim jedynie skromne siły amerykańskie, które mają pomagać nowym władzom w utrzymaniu porządku.
2: Wkrótce pozorny spokój zostaje zaburzony. 4 czerwca 2003 roku amerykańscy żołnierze zostają zaatakowani podczas rutynowego patrolu. Ginie jeden wojskowy, a sześciu zostaje rannych.
1: W czerwcu 2003 roku żołnierze amerykańscy zaczynają konfiskować motocykle należące do mieszkańców. Tłumaczą, że są one wykorzystywane do ataków na żołnierzy koalicji. 30 czerwca 2003 roku w jednym z meczetów dochodzi do eksplozji, w wyniku której ginie imam i 8 wiernych.
2: Mieszkańcy obwiniają za to Amerykanów, którzy mieli wystrzelić w stronę meczetu pocisk rakietowy.
1: Siły zbrojne USA twierdzą jednak, że za tragedię odpowiadają rebelianci, którzy tworzyli w podziemiach budynku bomby.
2: 12 lutego 2004 roku w mieście zostaje ostrzelany pojazd wiozący generała Johna Abizaida.
1: Pod koniec lutego rebelianci przeprowadzają serię ataków na komisariaty policji, budynki urzędów oraz siedzibę burmistrza.
2: Ginie 17 policjantów, a atakującym udaje się uwolnić z więzień 87 ludzi. Amerykanie nie pozostawiają tego bez odpowiedzi i ich wojska dokonują kilku uderzeń odwetowych.
1: W marcu 2004 roku kontrola nad regionem zostaje przekazana oddziałom Marines, dowodzonym przez generała Jamesa Conwaya.
2: W tym momencie rebelianci zaczynają zdobywać coraz większe wpływy w Faludży. Wzrasta częstotliwość ataków na amerykański personel i zostaje podjęta decyzja o tymczasowym wycofaniu większości wojsk z miasta.
1: Generał Mark Kimmitt, jeden z amerykańskich dowódców, nakazuje przygotowania do ataku na Faludżę. Mówi:
4: nie możemy pozostawić tego ataku bez odpowiedzi. I obiecuję, że będzie ona druzgocąca.
2: Dowódca Marines sugeruje jednak, żeby przeprowadzić jedynie serię bardzo precyzyjnych ataków, skierowanych w osoby posądzane o przeprowadzenie zamachu na pracowników Blackwater.
1: Jego sugestie nie zostają wzięte pod uwagę i 3 kwietnia oddziały Marines dokonują pierwszych ataków na miasto.
2: 5 kwietnia wokół Faludży powstają blokady i punkty kontrolne, a do mieszkańców zostają nadane komunikaty radiowe.
3: Zostańcie w domach i zachowajcie spokój. Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy mogą pomóc w identyfikacji osób odpowiedzialnych za atak na Amerykanów.
1: Prawie 1/3 mieszkańców Faludży opuszcza miasto, a uzbrojone grupy rebeliantów zajmują pozycje obronne.
2: Przez pierwsze kilka dni dochodzi do gwałtownych starć. Amerykanom udaje się przejąć kontrolę nad kilkoma dzielnicami, ale Faludża nadal znajduje się pod kontrolą Irakijczyków.
1: Dodatkowo w okolicy uaktywniają się radykalne islamskie grupy, które dołączają do bitwy.
2: W trakcie walki i ostrzału ginie wielu cywili, co wywołuje sprzeciw władz Iraku. Jeden z członków rządu, Adnan Paczaci, stwierdza:
5: działania Amerykanów są nielegalne i niedopuszczalne.
1: Rosnąca krytyka działań wojsk amerykańskich sprawia, że 9 kwietnia Paul Bremer, cywilny administrator Iraku, ogłasza:
6: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o ogłoszeniu jednostronnego zawieszenia broni, które wejdzie w życie 9 kwietnia. Mamy nadzieję, że ta decyzja ułatwi negocjacje i pozwoli na dostarczenie do miasta pomocy humanitarnej.
2: Zawieszenie broni nie oznacza jednak końca walk, choć od tego momentu mają one mniej gwałtowny przebieg.
1: 13 kwietnia oddziały Marines atakują meczet, w którym przebywają irackcy bojownicy. W wyniku ostrzału i bombardowania świątynia zostaje zniszczona, co wywołuje oburzenie pozostałych w mieście mieszkańców.
2: Ostatecznie rosnące straty po obu stronach i brak zdecydowanego sukcesu sprawiają, że 1 maja 2004 roku generał James Conway podejmuje decyzję o wycofaniu oddziałów amerykańskich z Faludży.
1: Stany Zjednoczone postanawiają sformować i uzbroić lokalną iracką milicję, która miała pilnować porządku w mieście.
2: Tak zakończyła się pierwsza bitwa o Faludżę, w wyniku której zginęło 27 Amerykanów, około 200 rebeliantów i 600 cywili.
1: Wycofanie się Amerykanów nie oznacza końca walk. Przez następne miesiące miasto jest ostrzeliwane, a nowo sformowana milicja przechodzi na stronę rebeliantów.
2: Faludża staje się bastionem sunnickich ekstremistów i terrorystów z Al-Kaidy, a liczba rebeliantów stale rośnie.
1: W tej sytuacji Stany Zjednoczone postanawiają, że muszą dokonać ponownej próby odzyskania kontroli nad miastem. Operacji zostaje nadany kryptonim Phantom Fury.
2: 7 listopada 2004 roku Amerykanie, Brytyjczycy i sojusznicze wojska irackie rozpoczynają pierwsze działania zaczepne. Główny szturm na Faludżę ma miejsce 9 listopada.
1: Rebelianci stawiają zacięty opór i siły sprzymierzone muszą walczyć o niemal każdy budynek.
2: Jednak stopniowo przejmują kontrolę nad kolejnymi dzielnicami i 12 listopada opanowują niemal 80% powierzchni miasta.
1: 16 listopada 2004 roku Stany Zjednoczone ogłaszają, że udało im się odbić Faludżę z rąk rebeliantów. Sporadyczne walki trwają jednak do końca 2004 roku.
2: W wyniku starć ginie 60 żołnierzy wojsk sprzymierzonych. Wśród obrońców straty są dużo większe. O około 1200 zabitych i 1000 wziętych do niewoli. Śmierć ponosi też 800 cywili, a spora część miasta zostaje zniszczona.
1: Jest to największa bitwa z udziałem wojsk amerykańskich od czasów wojny w Wietnamie i uznawana jest za najkrwawsze starcie konfliktu w Iraku.
2: Z walkami o Faludżę wiąże się jednak sporo kontrowersji. W 2005 roku we włoskiej telewizji RAI zostaje wyemitowany reportaż pod tytułem Faludża. Ukryta masakra.
1: Według ustaleń dziennikarzy, wojska amerykańskie miały podczas bitwy korzystać z broni chemicznej w postaci białego fosforu.
2: Ciała zabitych rebeliantów i cywili nosiły ślady chemicznych oparzeń, charakterystycznych dla tej substancji.
1: Początkowo Stany Zjednoczone zaprzeczają tym doniesieniom. Jednak 15 listopada 2005 roku pułkownik Barry Venable w wywiadzie dla BBC potwierdził, że żołnierze korzystali z tej substancji w czasie walk o Faludżę.
7: Kiedy siły wroga znajdują się na osłoniętych pozycjach, a pociski artyleryjskie nie są w stanie nic zrobić, jedną ze stosowanych wtedy technik jest użycie pocisków z białym fosforem. Połączone efekty ognia i dymu wywołują często strach i zmuszają wroga do opuszczenia kryjówki.
2: Jeden z amerykańskich żołnierzy również przyznał, że w czasie walk korzystano z białego fosforu, który miał być bronią psychologiczną.
1: Ostatecznie Waszyngton przyznaje się jedynie do użycia substancji przeciwko wrogim żołnierzom. Zaprzeczono natomiast użyciu fosforu przeciwko ludności cywilnej.
2: Wielu komentatorów i działaczy uznaje te działania za przejaw hipokryzji Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza że jednym z celów inwazji na Irak było zneutralizowanie broni chemicznej, którą ten kraj rzekomo posiadał.
1: Krwawa bitwa o Faludżę do dziś wzbudza kontrowersje, a w 2022 roku temat znów ożył.
2: 13 grudnia 2022 roku Carlos Del Toro, sekretarz marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, ogłosił:
8: jeden z nowo budowanych lotniskowców będzie nosił nazwę Faludża. To dla mnie zaszczyt, że nasz naród może upamiętnić żołnierzy, którzy tak dzielnie walczyli, oraz tych, którzy poświęcili życie podczas obu bitew o Faludżę.
1: Informacja ta wywołała oburzenie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Iraku i na nowo rozbudziła dyskusję o krwawej bitwie i zasadności zachodniej interwencji na Bliskim Wschodzie.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Ukraina musi zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę. Będziemy potrzebować 100 pocisków Patriot miesięcznie, ostrzega Wołodymyr Zełenski. Polacy chcą surowszych konsekwencji po aferze w warszawskim szpitalu południowym. W faktach wrócimy do sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jak pomóc zestresowanym studentom? Posłuchajcie o projekcie naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina już teraz przygotowuje się do zimy i wzmacnia obronę powietrzną. Jak poinformował, jego kraj będzie potrzebował około 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Równolegle powstaje nowy europejsko-ukraiński system obrony przeciwrakietowej o nazwie Freya, do którego Zełenski zachęca kolejne państwa do dołączenia. Jego zdaniem silniejsza obrona powietrzna może ograniczyć rosyjskie ataki i utrudnić Moskwie przedłużenie wojny. Tymczasem prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił, że na razie nie ma szans na rozpoczęcie negocjacji z Rosją pod przewodnictwem Europy. Jak podkreślił, wśród europejskich liderów brakuje zgody co do sposobu prowadzenia takich rozmów. Sztab zaznaczył, że kluczową rolę w ewentualnym procesie pokojowym nadal muszą odgrywać Stany Zjednoczone. Bardzo trudno sobie wyobrazić rozwiązanie problemu bez udziału Amerykanów, powiedział fiński prezydent. Sztab uczestniczył w szczycie NATO, który odbył się w Ankarze w ubiegłym tygodniu oraz we wczorajszym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Co drugi Polak uważa, że rząd nie wyciągnął odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym. Tak wynika z badania Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 19% badanych twierdzi, że rząd zareagował właściwie. Jak tłumaczą się politycy koalicji rządzącej? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
3: Twierdzą, że zareagowali bardzo szybko, w przeciwieństwie do swoich poprzedników z Prawa i Sprawiedliwości, gdy w czasie ich rządów na jaw wychodziły kolejne afery.
4: 10 dni to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
3: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w szpitalu południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
5: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
3: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w szpitalu południowym w Warszawie nie są wystarczające.
2: Jak pomóc zestresowanym studentom? Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pojawił się pomysł, żeby przeciążonym młodym ludziom pomogły psy, które też potrzebują towarzystwa. Powstał projekt Czworonogi na kampusie, ale zanim radosne szczekanie rozlegnie się na uczelni, obie strony poznały się w schronisku.
6: Nie zawsze były to spacery, czasami był to po prostu student siedzący z pieskiem w wysokiej trawie, tak, i śpiewający mu piosenki.
7: Czyli to nie są takie zwykłe odwiedziny w schronisku, tylko to jest próba nawiązania relacji.
6: Absolutnie tak. Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
7: A widać, że studenci potrzebują takiego hamulca bezpieczeństwa.
6: Super szybki rozwój sztucznej inteligencji, tak? Wiele osób studiujących dzisiaj nie wie, czy będzie miało pracę, czy w ogóle zawody, do których się przygotowują, będą istniały za parę lat.
2: Tłumaczyła dr Ewa Chrostek z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka projektu, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. O czworonogach na kampusie możecie przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A teraz jeszcze zaglądamy za ocean. Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji. Zanim jednak sportowa rywalizacja, to w drużynie Hiszpanii urodzi nowa celebracja. Lamine Yamal obchodzi swoje 19 urodziny, a Victor Muñoz 23. Od kolegów z drużyny młodzi piłkarze otrzymali tort. Lamine Yamal, zdmuchując świeczki, miał jedno życzenie. Moim życzeniem oczywiście jest pokonać Francję. Krótko i konkretnie, Lamine Yamal. Początek meczu półfinału Hiszpania-Francja dziś o 21:00. Przed nami druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W najbliższym czasie w MON powstanie zespół negocjacyjny do spraw budowy stałej bazy amerykańskiego wojska w naszym kraju. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim wiceszef MON Cezary Tomczyk.
8: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny,